0: To krytyk Putina. Nieoficjalnie wiadomo, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej.
1: Zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla 75-latka, który zdemolował szczeciński SOR.
0: Przeniesiemy się też za ocean i powiemy o niespodziankach na piłkarskim mundialu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zabezpieczono materiały dowodowe, przeprowadzono oględziny.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności strzelaniny w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, że trwa obława na napastnika.
1: Ten oddał kilka strzałów z broni palnej w stronę mężczyzny w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny zmarł.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, krytyk Putina.
1: Nadal nie znamy motywu sprawcy, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, uwagi na dobro tego postępowania.
0: A policja apeluje o kontakt do wszystkich świadków zdarzenia i osób, które mają jakiekolwiek istotne informacje w tej sprawie.
1: Dziś odpowie na pytania szczecińskich śledczych.
0: Na wtorek zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej.
1: W ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
3: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywał pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych.
1: Mówi Paweł Pankał z Policji w Szczecinie.
0: Niewykluczone, że 75-latek usłyszy dziś także zarzuty.
1: Nie ma sprawy.
0: Radomska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie fabryki broni. Chodzi o niekorzystną zmianę w umowie związanej ze sprzedażą w USA.
1: Doniesienie złożył poseł Konrad Frysztak, bazując na informacjach Onetu. Portal ustalił, że amerykańska firma, do której trafiła radomska broń, miała problemy z płatnościami.
0: Mimo że dług narastał, osiągając finalnie poziom prawie 2 milionów dolarów, fabryka nadal wysyłała Amerykanom zamówiony sprzęt.
1: Jednak jak mówi Aneta Gość, rzeczniczka prokuratury, zarząd spółki nie dopuścił się przestępstwa.
4: Działania podjęte przez nich, choć wiązały się z ryzykiem w obrocie gospodarczym, końcowo jednak przyczyniły się do rozwoju fabryki broni Łucznika oraz utrzymania strategicznego kontrahenta na rynku amerykańskim.
0: Decyzję o sprzedaży broni przez pośrednika podjęto jeszcze za czasów poprzedniego zarządu fabryki.
1: Niedaleko Tarnowa ponownie widziano niedźwiedzia.
0: Po sygnałach z gminy Szerzyny teraz podobne informacje napływają z Ryglic.
1: Mieszkańcy widzieli drapieżnika niedaleko swoich posesji, powiedział nam burmistrz Paweł Augustyn.
5: Nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nagrywali, jak sobie tam spacerował drogą, nawet drogą asfaltową, bo można powiedzieć. Natomiast jest to ważne, żeby nie podchodzić, żeby nie drażnić zwierzęcia. Myślę, że spokojnie gdzieś tam sobie odejdzie na swoje tereny.
0: Przyrodnicy ostrzegają, że trwa okres godowy niedźwiedzi brunatnych. Samce mogą reagować mniej przewidywalnie niż zwykle.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na mundialu.
0: Hiszpańskie media mówią o katastrofie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka.
1: W innych spotkaniach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2.
0: Ale na razie największą sensacją mistrzostw był właśnie remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka.
1: O tym, jak na wynik zareagowały media w obu krajach, już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie, Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy. W ich narracji to nie tylko jeden punkt, ale symboliczny początek nowej piłkarskiej historii kraju.
0: A dziś czeka nas pierwsze spotkanie w grupie I. O 21:00 Francja zagra z Senegalem.
6: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Stary niedźwiedź mocno śpi, ale my go tu zaraz obudzimy przebojami z nutą nostalgii. Dzień dobry, to Radio Plus. Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: Everywhere i Fleetwood Mac na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6. Uwaga, składam życzenia tym, którzy świętują 16 czerwca. Są to Benon, Cyryk, Ludgarda, Aneta, Budzimir, Justyna, Jan, Aureusz, Benona, Aubert, Alina i Alena. Wszystkiego najlepszego. To jakaś jest przewaga imion na A w kalendarzu. Chyba najwięcej na tę literę właśnie. Ale nie tylko oczywiście. Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Jeszcze się nie wczytałem, o co chodzi, ale zadzwonię do rodziny. Może jakiś przekazik by poszedł. Światowy Dzień Żółwia Morskiego. Dzisiaj także Bloomsday, święto, podczas którego dzieje się akcja Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Takie mamy okazje, ale jeszcze przed godziną 7 Artur Moczarski coś z kart historii do tego dołoży. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
2: Słowo, które dzisiaj czytamy, zadaje nam bardzo konkretne pytanie. Jaka jest logika Boga i na czym polega rozumienie Jego doskonałości? Czasem trzeba wyjść poza siebie, poza swój sposób rozumienia, poza swój sposób postrzegania. Tylko w ten sposób da się miłować nieprzyjaciół. Tylko w ten sposób będę potrafił okazać miłość tym, którzy mnie ranią, tym, którzy walczą z miłością. Wejść w logikę Boga to niejednokrotnie wyjść z siebie i patrzeć ponad siebie. Wyjść poza swoich ograniczeń i poza swój sposób myślenia. Taka jest logika Boga. Niełatwa.
3: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowskiej, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
14: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Za 4 minuty w pół do 7 macie dość już tej pogody deszczowej, często deszczowej, bo czasem jednak wychodzi słońce, ale głównie jest deszcz, wieje i zimno dosyć. No to pod koniec tygodnia wspaniałe informacje, znaczy te informacje mam już teraz, powyżej 30 stopni tak przez cały weekend i nawet po weekendzie, w poniedziałek na pewno będzie. Przynajmniej teraz mówią meteorolodzy, że taka pogoda ma być, powietrze napłynie z południa. A ponieważ teraz mimo, że pochmurno, to gdzieś tam widać, no przez te chmury jakieś tam światło gdzieś dociera, to oznacza, że to wschód jest. Więc ja sobie tak siadłem właśnie już, siadam, żeby ten wschód mieć po lewej stronie, po lewej ręce i będę siedział twarzą do południa i czekał na to gorące powietrze, które ma tu przyjść. Będę tak siedział i się nie ruszę i będę czekał razem z przebojami z nutą nostalgii, bo trzeba być szczęśliwym oczywiście. O tym zaśpiewa Anna Jantar.

0: może to jest właśnie taka nauka na dzisiaj. Nieważne, jaka tam pogoda za oknem, ważne to szczęście, czyli to, co w sercu. No i z tym rozpoczynamy dzień, z tym mottem takim na prędce skleconym. Za 2 minuty w 6:30, za chwilę wiadomości i dzisiejsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zabójstwo młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Trwają poszukiwania sprawcy.
1: Chodzi o Kacpra Wójtowicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-latek zaatakował wieczorem swoją byłą partnerkę i uciekł z miejsca zdarzenia.
2: Służby proszą o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek informacje o mężczyźnie.
1: Jego wizerunek został opublikowany w mediach społecznościowych policji w Limanowej.
2: W wiadomościach Stany Zjednoczone i katastrofa lotnicza w Kalifornii.
1: W bazie na południu stanu rozbił się bombowy B-52, zginęło 8 osób.
2: Wiadomo, że do wypadku doszło tuż po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną.
1: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci.
2: W grupie I przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem, to o 21:00.
1: Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Zabójca lekarza ze szpitala uniwersyteckiego był niepoczytalny. Tak orzekł wczoraj sąd okręgowy w Krakowie. Jarosław W., który rok temu w kwietniu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
4: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
3: Ilona Solecka domagała się powołania drugiego, niezależnego zespołu biegłych psychiatrów, jednak sąd nie wydał na to zgody. Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Uwaga pasażerowi MPK, znów zmiany w Nowej Hucie. Dziś rusza kolejna faza remontu węzła kombinat. Tym razem ekipy torowe będą prowadzić pracę w okolicach pętli autobusowej. Będą zmiany w kursowaniu autobusów. Warto sprawdzać rozkłady. Zakończenie robót zaplanowano na niedzielę. Więcej na www.kraków.pl lub mpk.kraków.pl. Za oknami w Krakowie pochmurno, na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Warunki meteo są dziś obojętne. Po raz kolejny uwaga jednak na silny wiatr z kierunków zachodnich. Padać nie powinno. Na barometrach 1016 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: I spoglądamy na zegarek, bo spieszymy się o poranku. Za 27 minut będzie godzina 7. Choć za kilka minut kilka słów o osobach, które już się tak nie spieszą, mają trochę spokoju, trochę wolnego, czyli o seniorach, a w zasadzie o osobach, które już długo, długo są ze sobą. O tym myśli Tomek od samego rana, ale będzie też prezydent Polski.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Karol Nawrocki narobił sobie zaległości. 160 tysięcy osób czeka na medal od prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. To ludzie, którzy są w związku ze sobą ponad 50 lat. Ja wiem, prezydent nie chce popełnić błędu tak jak z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy dostał kiedyś order, a teraz trzeba mu odbierać. Bo co będzie, jak teraz damy medal, a za miesiąc małżonek powie, że ta druga połowa go tylko wkurza i zmarnowała mu życie, albo chociaż tylko pożycie. Prawa weta prezydent już nie ma, bo po 50 latach to trochę za późno. Dlatego zastosował ten sam manewr, co z Trybunałem Konstytucyjnym. Niby członkowie zostali wybrani, ale głowa państwa musi wszystko jeszcze przeanalizować. W przypadku małżonków radziłbym się pospieszyć. Ci z Trybunału to raptem sędziowie, a ci z małżeństw to sędziwi. I nie ma na co czekać. Na razie musi wystarczyć medal z kartofla, czyli codzienny obiad. A może to wspólne spożycie to większa nagroda niż medal za pożycie?
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
2: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna,

0: Maybe tomorrow, śpiewa Roy Orbison, może jutro. Nie. Skupmy się na tym, co jest dzisiaj, 16 czerwca w kalendarzu, a nawet skupimy się na tym, co było kiedyś dawno temu. O tym opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 16 czerwca 1792 roku z powodu wojny polsko-rosyjskiej przerwano trwające od kilku tygodni prace przy budowie świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Tego dnia w roku 1943 zakończyła się likwidacja lwowskiego getta, a 43 lata temu rozpoczęła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. 16 czerwca 1246 roku w Ajwier w Belgii zmarła patronka tego kraju Ludgarda. Żyła w XIII wieku, była benedyktynką, a potem cysterką, przede wszystkim zaś mistyczką, która miała dar uzdrawiania chorych. Ostatnie 11 lat życia spędziła w ciemności, ponieważ w roku 1235 straciła wzrok, ale przyjmowała dalej ludzi, którzy przychodzili do niej z prośbą o modlitwę i wsparcie. Ponadto przypomniała światu prawdę o łaskach płynących z Najświętszego Serca. Dziś patronuje szukającym dobrego rozwiązania i borykającym się z niepełnosprawnościami. W niebie i w kalendarzu towarzyszy jej Jan Franciszek Regis, Francuz, który na początku XVII wieku wstąpił do jezuitów i już jako ksiądz odpowiedział na wezwanie biskupa Vivier, który zmagał się ze skutkami wojen domowych wstrząsających wówczas południem Francji. Niektórzy księża i proboszczowie składali donosy na gorliwego jezuitę, który marzył o wyjeździe do Kanady, ale pozostał na misji krajowej. Znali go i cenili miejscowi, których odwiedzał z dobrą nowiną nawet w odległych i górzystych rejonach. Zmarł w ostatnim dniu roku 1640, a niecałe 100 lat później został kanonizowany razem ze świętym Wincentym a Paulo.

Na naszym profilu facebookowym zegar, pamiętacie jak kiedyś było, między programami w telewizji, nie jakieś tam autopromocje, nie jakieś tam reklamy, był sobie niebieski zegar z białymi wskazówkami, który dokładnie pokazywał, za ile się tam coś zacznie. A jak się ktoś zasiedział w nocy, to nie tak, że mecze na mistrzostwach, no to akurat teraz są, no ale całą noc filmy teraz puszczają. Kiedyś, jak się człowiek zasiedział albo przymknął oko, to się budzi, patrzy, a tam paski kontrolne już takie w kolorze tęczy. No dobrze, pamiętacie te telewizyjne czasy, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym trochę powspominamy, ale czas lecieć z duchem czasu, bo już za chwilę wiadomości i prognoza pogody punktualnie o 7:00.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policyjna obława w Małopolsce, trwają poszukiwania zabójcy 19-letniej kobiety.
2: Było dobrze, co będzie dalej? Pytają kierowcy, którzy niedługo zapłacą więcej za paliwo. Rząd powoli wycofuje się z programu CPN.
1: W wakacje trudniej o krew, ale wiele zależy też od samych dawców. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. W akcji drony i policyjne śmigłowce.
1: Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce.
2: Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
1: Michał Rejduch o trwającej obławie w Małopolsce. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
2: Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś.
1: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów i tłumaczy to zmieniającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie.
2: Zgodnie z szacunkami resortu, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów.
1: A my przyjrzyjmy się dzisiejszym cenom. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, a diesla 6,37.
2: Po doniesieniach resortu kierowcy szykują się na droższe paliwo.
4: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
5: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
4: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
6: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
5: Będzie odczuwalnie?
6: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
4: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
5: Ale dobrze było?
4: No dobrze było, w sumie było dobrze.
1: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i na wzrost inflacji w czerwcu oraz lipcu. Tak wynika z szacunków ekonomistów PKO BP i Erste Bank Polska.
2: Policja będzie ścigać z urzędu sprawcę, który w weekend zdjął flagę Ukrainy sprzed ratusza w Szczecinku i uszkodził maszt.
1: Trwa śledztwo w kierunku znieważenia flagi.
7: Pierwsze czynności zostały wykonane, a wszystko ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
1: Mówiła Anna Matys z policji w Szczecinku.
2: Burmistrz już wywiesił kolejną flagę i zapowiedział, że ukraińskie barwy będą powiewać przed magistratem tak długo, jak będzie trwać wojna za wschodnią granicą.
1: Latem trudniej o krew.
2: Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny.
1: W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści.
8: Zawsze sezon wakacyjny jest sezonem trudniejszym dla nas, ale staramy się organizować dość dużo ekip wyjazdowych, staramy się mobilizować naszych stałych dawców. Jest trudniej na pewno ze względu na wyjazdy wakacyjne, gdzieś tam poza granicę dużo osób teraz wyjeżdża.
5: Zapotrzebowanie na krew latem też jest większe.
8: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych. Wypadki motocyklistów.
1: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
2: Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, aby przed urlopem oddać krew.
9: Tak, żeby przyjść teraz, pomóc, jak się wyjeżdża, to wiadomo, że gdzieś tam też się ktoś jest narażony na coś, na wypadki i różne uszkodzenia. Moja grupa krwi jest akurat dość dobra, bo jest 0RH+, więc mogę jakby też wielu ludziom oddać.
2: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy.
1: Pamiętajmy, że krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Ponad 6 tysięcy Polaków może pojechać na Światowe Dni Młodzieży.
1: Najwięcej chętnych jest w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu.
2: Spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Seulu, stolicy Korei Południowej.
10: Zapisanych jest już ponad 4 tysiące młodych ze 100 grup, ale chętnych wciąż przybywa. Jak mówi dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ksiądz Tomasz Koprianiuk, zainteresowanie jest ogromne.
11: Jest w Polsce dość popularny K-pop, K-food, wiele tych nazw na K, które mamy, ten K-culture, tak zwana kultura koreańska, choćby z seriala, które oglądamy. I to wszystko się składa na to, że ta Korea, w ogóle Seul, wydaje się taka interesująca, atrakcyjna. Z drugiej strony dochodzą też te elementy związane z formacją, byciem misjonarzem. To zainteresowanie jest.
10: Wciąż można się zapisywać, szczegóły na stronie Światowych Dni Młodzieży.
2: O czym informowała Aneta Paszko.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Pogoda. 13 stopni wskazują termometry w Krakowie, za oknami jeszcze dość pochmurno. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Znów uwaga na silny wiatr z kierunków zachodnich. Warunki BMTO są dziś obojętne, padać nie powinno. Na barometrach 1016 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: I już 6 minut po godzinie 7. Nie K-pop, nie K-fo, tylko Kim Wilde będzie już za chwilę w Radiu Plus. Ale wcześniej Otto One i Hands Up. Ręce do góry, przeciągamy się i wstajemy. Rozpoczyna się wtorek. I niespodzianek worek, no. Otto One już teraz. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam do 9 na spotkanie z przebojami z notą nostalgii.

0: Wzięliśmy pod uwagę wiele punktów widzenia na tę sprawę. Wysłuchiwaliśmy ludzi, prowadziliśmy rozmowy, przyjrzeliśmy się uważnie dowodom. Nauczyliśmy się od innych krajów, które podjęły podobne kroki i jest decyzja nagła, szokująca. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił wczoraj zakaz mediów społecznościowych, czyli różnych Facebooków, Instagramów, TikToków i tak dalej, dla ludzi poniżej 16 roku życia. No i jak to będzie nagle w jedną noc, bo kiedyś te przepisy wejdą pewnie o północy w życie, jak to będzie w jedną noc stracić tylu znajomych? No, nie będzie to łatwe. No i młodzi ludzie na Wyspach Brytyjskich będą musieli nauczyć się teraz lajkować osobiście. Jakieś tam znajdą metody na to. Messengera też używać twarzą w twarz, żeby podejść do kogoś i powiedzieć coś po prostu. No i tylko muszą się oduczyć scrollować, no bo jak tak stanie się przed kimś, to takie od góry do dołu i od dołu do góry patrzenie i ocenianie to brak szacunku, więc oduczymy się scrollować i nauczymy się, mam nadzieję, rozmawiać, tak jak premier mówił, że rozmawiał, negocjował, przyglądał się i w końcu podjął decyzję. Ciekawe, kiedy w Polsce. 15 minut po 7.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Wszyscy teraz patrzymy na piłkę nożną. No, większość z nas, powiedzmy, patrzy. Jak nie ma reprezentacji, to większość nie jest taka znowuż znacząca. Ale jesteśmy w przerwie między tenisami, między Rolandem Garrosem a Wimbledonem i w tej przerwie Maja Chwalińska, nasza mistrzyni, pojechała na wakacje. Zapowiadała zresztą przed wyjazdem, że będzie spać, będzie jeść i spędzać czas z przyjaciółmi. Na pewno będą jakieś krzyżówki. No i teraz wrzuciła kilka zdjęć. Nie wiem, gdzie ona tam pojechała, ale są krzyżówki. Ja po takich dwóch czy trzech nawet tygodniach na korcie, to bym zamiast pionowo to widział ten korytarz deblowy, a zamiast poziomo to te pola serwisowe. Ale niech się relaksuje Maja, niech wraca na Wimbledon i pokrzyżuje plany wielu gwiazdom tenisa jeszcze. A na razie 2+1, chodź, pomaluj mój świat na zielono, będzie na Wimbledonie. Zresztą ta piłka nożna to też wszystko jest na zielono.

I właśnie, to ta tęcza i kolory tęczy różne. Nie tylko to biały i czarny też był. Ala pisze, był obraz kontrolny, na którym nie działo się nic. Było tylko to gdzieś tam koło pierwszej nocy, czy czasem nawet po północy. Mowa o starej telewizji, bo na naszym profilu facebookowym wspominamy zegar, który pokazywał, która jest godzina, tak, tak. W telewizji też był taki zegar, on był zrobiony cyfrowo później zwłaszcza, ale był analogowy, czyli ze wskazówkami. A u nas na zegarze za minutę w pół do ósmej czas na skrót wiadomości.

0: Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kontrole drogowe i poszukiwania z wykorzystaniem dronów i psów tropiących.
1: Trwa policyjna obława za 19-latkiem podejrzewanym o zabójstwo byłej partnerki.
2: Młody mężczyzna miał zaatakować kobietę wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
1: Poszukiwany to Kacper Wójtowicz. Służby proszą o kontakt osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać.
2: Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus.
1: Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę.
2: Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję.
1: Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń.
2: Przyszłe mamy będą musiały jeździć do innych miast, m.in. do Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem.
2: Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie.
1: Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem.
2: Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Domagamy się pakietu gwarancji pracowniczej. Strona społeczna, w tym związki zawodowe Szpitala Narutowicza, stawiają warunki przed potencjalnym połączeniem ze szpitalem wojskowym. To w ramach Małopolskiego Instytutu Medycznego. Jak mówią pracownicy, nie chcą być wyłącznie przedmiotem zmian. Radni zajmą się tematem na sesji 24 czerwca. Szturelia powracają. Już 2 lipca w Krakowie ruszy druga edycja festiwalu poświęconego twórczości Jerzego Sztura. Podobnie jak w ubiegłym roku, nie zabraknie projekcji filmów z udziałem aktora, ale też koncertów, wykładów czy spotkań.
4: W kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli role Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, a drugi to Killer. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski w filmie Spokój i w filmie Amator.
3: Mówi Marynia Gierat, dyrektor kina Pod Baranami. Festiwal rozpocznie się 2 lipca o 18:00 spotkaniem Obiad Czwartkowy z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności. Szturelia potrwają do 5 lipca. W Krakowie bardzo nieśmiało wygląda słońce na termometrach około 14 stopni. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Warunki meteo są dziś obojętne. Po raz kolejny uwaga jednak na silny wiatr z kierunków zachodnich. Padać nie powinno. Na barometrach 1016 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Przecież w deszczu też może być piękne zdjęcie, gdy wszystko tak lśni, jeszcze nie wyschło. No, czekamy na wasze fotografie ogrodów, balkonów, terenów zielonych. A tym samym przypominamy o naszej zabawie. Twój zielony zakątek po godzinie 8:00 znów będziemy zachwycać się zdjęciami o zabawie. Przypomnę jeszcze przed godziną 8:00. Teraz tylko powiem na stronie radioplus.pl. Szczegóły. Nagroda 5000 zł na upiększenie ogródka. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, za 26:08.

0: Games People Play, czyli gry, w które gry, znaczy ludzie grają. Teraz to grają w piłkę nożną akurat. Znowu o mundialu będzie, bo jest awantura. Otóż okazało się, że Telewizja Polska, która kupiła prawa, nabyła, czy ona je tam dostała specjalnie, bo chyba w publicznej telewizji muszą być pokazywane mecze. Tak czy siak ma te prawa. My oglądamy sobie mecze wieczorami i nagle zrobiła się awantura, że one nie są odpowiedniej jakości. Że nie ma 4K. Teraz tyle telewizorów jest 4K, a my w Full HD cały czas oglądamy. Kochani, Full HD to wszystko tam widać dokładnie. Pamiętacie mistrzostwa w 74? W 78 roku, 82, jeszcze lata 90, jakby tak popatrzeć, to tam trzeba było się wysilić czasem, żeby piłkę zobaczyć. Już nie wspomnę o tym, jak telewizor śnieżyło. Teraz mi się zachciało 4K. Tym bardziej, że Polski nie mam, tym bardziej, że to jest wieczorem, ja i tak przysypiam. Jak otwieram ledwo oczy, to i tak niewiele widzę na tym telewizorze i w ogóle kładę się spać. A poza tym, co ja mam tu oglądać, jak jeden napastnik widziałem wczoraj, to tak daleko trafił od bramki, ten to dopiero bramki nie widział, a my się oburzamy, czy widzimy z żyleta, czy mniej żyleta. Za 17 minut będzie godzina 8, kibicujemy, no tym razem nie naszym, ale każdy swoim, każdy ma swoje jakieś tam ulubione reprezentacje, małe, duże, to zależy. Chris Norman, Suzy Quattro, Stumbling In już teraz w Radio Plus, znaczy za chwilę, a później Halina Frąckowiak. Wrócimy też do naszego zielonego zakątka. Tutaj zdjęcia 4K miłe widziane. Lubię popatrzeć na te wasze kwietne szczegóły.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Zielony Zakątek.
1: Uwaga, proszę posłuchać uważnie, bo nie będę powtarzać. To jest instrukcja udziału w naszej zabawie Twój Zielony Zakątek. Więc najpierw trzeba przekopać całą ziemię, tam ją oczyścić z gruzu, żeby było ładniej. Nawieść jakiegoś tam takiej ziemi ogrodowej, przynajmniej wymieszać troszkę. Później trzeba wziąć taki duży walec, wyrównać glebę, żeby to wszystko później ładnie rosło. U mnie jakoś tak krzywo, nie postarałem się. Dobrze, dalej sadzimy trawę, tylko uwaga, trzeba przykryć taką specjalną siatką, żeby tam te ptaki nie wyjadały tego wszystkiego. Później czekamy, podlewamy, a najlepiej tak się tam samo podlewa. I sadzimy różne kwiaty, rośliny. Trochę torfu można nawieść i co tam jeszcze można zrobić? Trzeba to doglądać, i trzeba uważać na te wszystkie szkodniki, które potrafią wyjeść. Dobra, to już najłatwiejszą rzecz mamy za sobą. Teraz, uwaga, jak już to wszystko trochę nam ładnie urośnie i wygląda, bierzemy aparat, robimy zdjęcie i wysyłamy do Radia Plus. Twój Zielony Zakątek, czekamy na wasze wspaniałe zielone zakątki. Doszło do nas, dotarło jedno zdjęcie jeszcze przed tą fazą robót ogrodowych. Na razie to tam był remont. Jedyna zielona rzecz to był kawałek szczotki do zamiatania. Ale to zdjęcie też zakwalifikowaliśmy do konkursu przyszłorocznego. Tam już za rok będzie na pewno bardzo zielono. Czekamy na wasze zdjęcia, czekamy na wasze wspaniałe zielone zakątki. Niekoniecznie na zewnątrz, mogą być również w pomieszczeniach. I nagradzamy. Po godzinie 8 zadzwonię do autora wybranej fotografii z nagrodą oczywiście.
0: Twój Zielony

Pamiętacie starą telewizję, gdy nie było reklam i pokazywali taki zegar ze wskazówkami, który wskazywał godzinę, odliczał do następnej pozycji w programie albo odliczał do zakończenia programu, w ogóle tam się wszystko wyłączało. Katarzyna pisze, nie dość, że mieliśmy tylko dwa kanały, na jednym z nich była sama Kaszka, jak to Kaszka, to na drugim jak człowiek tylko przysnął, to pojawiał się zegar, ale przynajmniej po przebudzeniu wiadomo była, która godzina. A Kaszka, takie śnieżenie było, że się już program skończył, rozumiem. Dzisiaj to tych kanałów do wyboru, do koloru. A wyobraźcie sobie, że kiedyś były dwa kanały, były Mistrzostwa Świata czy Europy i jeden był zawsze zajęty przez piłkę. Albo na jednym było, albo na drugim. Ciężko się było połapać, jeżeli ktoś futbolu nie lubił. Dobrze, czas teraz na wiadomości. Dowiem się zaraz, czy będą też piłkarskie. 8 zbliża się szybkimi krokami.

0: Po śmierci młodej kobiety w Małopolsce policyjny pościg za 19-letnim byłym partnerem.
1: O amerykańskich żołnierzach w Polsce na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Pamiątka z amfiteatru, ten z Zielonej Góry, czeka wielka przemiana. Wcześniej zaprasza jednak na spacer i coś jeszcze. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Psy policyjne, drony i topr w akcji.
0: W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo.
1: Wieczorem Kacper Wójtowicz zaatakował swoją byłą partnerkę.
2: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
1: Mówi nam Jolanta Batko z Policji w Limanowej.
0: Ta przeszukuje pobliskie lasy, gdzie doszło do tragedii.
2: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Zostawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką.
0: Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, prowadzone przez premiera.
1: Zwołano je na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Spotkanie prezydent, minister obrony w tej sprawie już wczoraj w Waszyngtonie zapowiadał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. O szczegółach już teraz.
3: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5 000 amerykańskich żołnierzy.
4: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
3: Mówi Marcin Przydarz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
4: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
3: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy.
1: Lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu.
0: O włos od tragedii w krainie pierwszym pod Kielcami runął 50-metrowy metalowy maszt telekomunikacyjny.
1: Potężna konstrukcja przewróciła się tuż obok drogi, którą codziennie spacerują mieszkańcy i turyści.
5: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
1: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji.
0: Do zawalenia się konstrukcji mogła doprowadzić pogoda, ale mogło to być także celowe działanie.
1: Irańczycy naprzeciw siebie przed meczem z Nową Zelandią.
0: Tuż przed pierwszym spotkaniem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch kibicowskich grup.
1: Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco.
0: W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie ostatni spacer po historycznym zielonogórskim amfiteatrze.
0: W najbliższą niedzielę, tuż przed rozbiórką, będzie można odwiedzić obiekt.
1: A nawet, jak mówi Anita Kulak-Czysze z Ośrodka Kultury, wziąć kilka niecodziennych pamiątek.
7: W postaci pocztówki z amfiteatru. No a dla tych, którzy będą bardziej cierpliwi, w bliżej nieokreślonym czasie, po demontażu widowni, będziecie mogli zostać właścicielami pamiątkowych desek z ławek widowni. Aby taką deskę otrzymać, należy wypełnić formularz i te formularze będą dostępne w miejscu u nas na miejscu w dniu wydarzenia.
0: Aby zdobyć kawałek ławki lub inną pamiątkę, można też zgłaszać się do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. A my sprawdźmy, co dzisiaj w pogodzie.
8: Pogoda. 14 stopni wskazują termometry w Krakowie, niebo powoli się przejaśnia. W ciągu dnia pogoda w kratkę i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Znów uwaga na silny wiatr z kierunków zachodnich. Warunki biometeo są dziś obojętne, padać nie powinno. Na barometrach 1016 hektopaskali.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: No, u nas też trzeba formularz wypełnić, jeżeli chce się wziąć udział w zabawie. Twój zielony zakątek. Już za chwilę kolejna odsłona akcji. A tymczasem dzień dobry, Tomek Woloszczyk. Mamy wtorek, 16 czerwca.

0: Zielony Zakątek.
1: A na zdjęciu, które wybrałem dzisiaj, jest ławeczko huśtawka. Z nami Iwona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I kto oprócz ciebie na tej ławce zasiada?
2: Siadam tam z synem, z mężem i z naszym psem.
1: Skrzypi trochę?
2: Nie, to jest wykonanie autorskie mojego męża. Świetnie. Więc wszystko działa.
1: No dobrze, ale widzę, że jeszcze nad głową są żarówki. Taka specjalna instalacja, które świecą, rozumiem, wieczorami.
2: Tak, to był mój wkład w tą ławeczkę.
1: Dobra, bo domyślam się, że czasami niebo zachmurzone, gwiazd nie widać, to przynajmniej widać takie wspaniałe oświetlenie.
2: Tak, dokładnie, czekamy na pogodę i mam nadzieję, że już w ten weekend będę mogła zasiąść z powrotem na niej.
1: No, pięknie. Ale widzę, że dookoła mnóstwo terenu do koszenia na przykład, jeżeli chodzi o trawnik.
2: Tak, dokładnie, niestety.
1: Syn czasem się zabiera za kosiarkę?
2: I jeszcze nie, bo jest jeszcze za mały.
1: Dobra, powiedz, pochwal się, co tam jeszcze sadzisz oprócz tego, o czym rozmawiamy, oprócz trawy, oprócz ławeczki, co tam rośnie jeszcze?
2: No to moim oczkiem w głowie w tym roku jest szklarnia i po raz pierwszy będziemy mieć nasze własne pomidory. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Świetnie, dobra, to wysyłamy koszulki pod hasłem i z takim napisem, czasami przesadzam, koszulki Radia Plus. Tutaj nie ma przesady, można upiększać ile się chce. W finale naszej zabawy 5000 zł, to zdjęcie również do finału trafia. Miłego dnia i...
2: Super, miłego, dzięki.
1: I dobrej pogody w weekend, chociaż to chyba nawet nie muszę życzyć, bo meteorolodzy nie pozostawiają wątpliwości, będzie koło 30 stopni, więc wymarzony relaks na tej działce, znaczy na waszym ogródku.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Nasza zabawa trwa, twój zielony zakątek, nie tylko o poranku, również po 9, po 13 w naszych kolejnych pasmach. Czekamy na wasze zgłoszenia. Szczegóły na stronie radioplus.pl. W finale 5000 zł do wygrania na upiększenie, wzbogacenie swoich zielonych zakątków.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
16: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Piotr do nas napisał, przypominając, jak to wyglądała telewizja nocą w dawnych czasach. Był obraz kontrolny, kółko w szachownicę i oczywiście sygnał odpowiedniej częstotliwości. Ja zrobiłem pii, a to chodzi o to, że to był sygnał, który sprawdzał jakość dźwięku. Mimo, że były tylko dwa programy, to telewizja potrafiła być bardziej wartościowa niż obecnie. Z wyjątkiem braku ciekawych filmów zagranicznych było wiele ciekawych audycji. Sonda, Rambit, Dobranocka, Teleranek, programy dla dzieci, Tik Tak, Pankracy i te... O, Pankracego, to ja pamiętam, Piątek z Pankracym przecież. Nie tylko dlatego, że to piątek. Wtedy to człowiek nie żył tak od poniedziałku do piątku. A teraz jest wiele bardzo bezwartościowych programów, a wręcz szkodliwych. Ale ja drugą stronę medalu chciałbym zaprezentować. Jak człowiek ma do wyboru no, kilkadziesiąt nawet, co najmniej kilkadziesiąt kanałów czasem w jakichś kablówkach, no to troszkę trzeba się wysilić oczywiście, ale tam mnóstwo wspaniałych rzeczy znajdzie. No chyba, że tak włączy byle co, no to rzeczywiście. To łatwiej było włączyć byle co i trafić na coś wartościowego rzeczywiście w dawnych czasach. Za minutę w pół do dziewiątej kończymy z telewizją na razie, wracamy do radia, wiadomości i prognoza pogody za chwilę zbliża się w pół do dziewiątej.
1: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Kraków.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Policja odnalazła ciało, to najprawdopodobniej poszukiwany 19-latek.
1: Na początek Małopolska, gdzie przez całą noc policjanci prowadzili obławę na młodego mężczyznę.
2: Był podejrzewany o zabójstwo byłej partnerki na terenie gminy Mszana Dolna.
1: Nasi reporterzy zbierają najnowsze informacje w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
2: Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie.
1: Została najprawdopodobniej zaatakowana przez ukraińskiego drona.
2: Na miejscu pożaru pracują służby. Obiekt pokrywa około 70% zapotrzebowania Moskwy na benzynę.
1: Dodajmy, że w nocy do rosyjskiej stolicy doleciało prawie 60 bezzałogowców.
2: Trwa głosowanie na drzewo roku.
1: Spośród blisko 50 zgłoszeń w całym kraju wybrano 16 finalistów.
3: To konkurs, który ma wyłonić drzewa, które mają takie duże znaczenie. One nie muszą być najstarsze, największe, najbardziej pokaźne, ale takie, które rzeczywiście jednoczą społeczność, które mają duże znaczenie dla nich.
1: Mówiła Elżbieta Sawczak, dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie.
2: A głosować można na stronie drzeworoku.pl.
4: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Seria podpaleń w Wieliczce, sprawca trafił za kratki. 32-letni mieszkaniec miejscowości został tymczasowo aresztowany. Po serii podpaleń, do których doszło w nocy z 10 na 11 czerwca, kryminalni z Wieliczki szybko wytypowali i zatrzymali sprawcę. 32-latek usłyszał już zarzuty. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
5: Najpierw przy szkole podstawowej nr 6 w Wieliczce doszło do podpalenia pojemnika na odpady oraz uszkodzenia poszycia balonu hali sportowej. Wstępnie straty związane ze zniszczeniem obiektu sportowego oszacowano na kwotę około 10 tysięcy złotych. W tym samym czasie sprawca miał również podpalić 3 samochody marek Mazda, Opel i Nissan.
4: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Zaniszczenie mienia mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, nawet do 8. W najbliższy piątek w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach odbędzie się pierwsza sesja plenarna drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Zespoły synodalne zakończyły już pierwszy etap prac i przesłały swoje wnioski do sekretariatu synodu. Kolejny krok to właśnie sesja plenarna. W Krakowie wyjrzało już słońce na termometrach około 15 stopni. W ciągu dnia kolejne przejaśnienia i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Warunki meteo są dziś obojętne. Po raz kolejny uwaga jednak na silny wiatr z kierunków zachodnich. Padać nie powinno. Na barometrach 1016 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A co to za jakaś konkurencja? Drzewo roku nam tu wyrasta. W naszych zielonych zakątkach tych drzew jest sporo, chociażby na dzisiejszym zdjęciu. Za 26 minut 9.

0: Pismo oficjalne trafiło. Proszę bardzo, szanowny panie komendancie, chciałabym wyrazić serdeczne podziękowania dla funkcjonariusza policji, który w dniu 31 maja podjął szybkie i profesjonalne działania w sprawie zaginięcia naszego samochodu. Nadal jest wyjaśnienie, co się stało. Otóż pani zgłosiła, że samochód jej ukradziono. Był, nie ma, stał i zniknął. Policjanci zaangażowali się w pracę swoją oczywiście, rozpoczęli poszukiwania, szczególnie ten jeden funkcjonariusz, który odnalazł samochód. Brawo! Przed sklepem zaparkowany stał i nic tam się nie działo. No, pani po prostu zapomniała, w Piasecznie to się działo, że wróciła z zakupami do domu piechotą, a nie samochodem i ten samochód stał pod sklepem. I ja absolutnie panią rozumiem, bo w swoim roztargnieniu też tak kiedyś miałem, że do pracy przyjechałem samochodem i wróciłem autobusem. I później się zastanawiałem, co to się dzieje. A jeszcze inna była historia. Kiedyś zostawiłem na wzdłuż takiej bardzo długiej ulicy samochód i poszedłem go później szukać po pracy. I nie ma, no już przerażony, że ukradli samochód, no że nie ma i że będzie trzeba zgłaszać na policję. I tak przeszedłem ze 4 razy tę ulicę, on stał po drugiej stronie tej ulicy. Pamiętajcie, gdzie parkujecie, zwłaszcza gdy się parkuje każdego dnia gdzie indziej, bo to można się pogubić. Tyle rzeczy mamy na głowie w pracy, albo jak ktoś na zakupy pójdzie, to też myśli o tych zakupach. Nie. Brawa dla policji, starajmy się im nie dodawać nowej pracy. Tu się wszystko zakończyło na szczęście uśmiechem, podziękowaniami i o to chodzi najważniejsze, że samochód jest.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festival I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
1: Reklama.

London Beat i to już przedostatnia piosenka w tej godzinie, ale wykorzystam przerwę między London Beat a Catem Stevensem, żeby powiedzieć do usłyszenia, do jutra, środa, to znów dzień, w którym będziemy się budzić razem. A za chwilę Agnieszka Morawska, Twój Zielony Zakątek również, Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, miłego dnia.

0: Reklama.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: To może być poszukiwany 19-latek. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono ciało mężczyzny.
1: Szarpała dziecko i ciągnęła po podłodze. Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu.
0: Czy będzie kolejny rekord w łódzkim Sulejowie? Zapisy na paradę kajakową. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Małopolska policja ustala, kim jest mężczyzna, którego ciało znaleziono podczas obławy na 19-latka.
0: Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a potem uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy.
1: Są zarzuty dla opiekunki z opolskiego żłobka.
0: Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca.
1: Policjantów powiadomili rodzice, którzy zauważyli na ciele syna siniaki.
0: Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie dziecko i ciągnie po podłodze.
3: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
0: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
1: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia.
0: Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę, jednocześnie zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg.
1: Latem drogowcy wezmą się za tak zwane fale Dunaju. To na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
0: To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od lat narzekają na stan 16-kilometrowego odcinka.
1: Chodzi o to, żeby było bezpiecznie, mówi Marcin Twardysko ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Wyremontowana zostanie nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, ekrany akustyczne oraz dwa wiadukty.
5: Zjeżdża pan z autostrady A1. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
6: Tragedia, to jest po prostu, no jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
5: Mocno zarzuca?
6: Tak.
7: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, można mieć awarię poduszek, można nawet spowodować wypadek, nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
0: Koszt kompleksowej modernizacji szacowany jest na ponad 700 milionów złotych.
1: Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+, bez straty pieniędzy.
0: Od tego miesiąca do 31 maja 2027 trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia.
8: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego ZUS-u.
1: Wnioski składane są tylko elektronicznie.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju.
1: Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy ruszyły.
10: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli, krótko mówiąc, Sulejów, kajakowa stolica Polski.
1: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
0: W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Hale Noty z Out of Touch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Taka piosenka idealna do muzeum na przykład, żeby niczego nie dotykać. 20 minut po 9 teraz na zegarze, 16 dzień czerwca w kalendarzu. Mimo, że pogoda deszczowa, to i tak czekamy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków. W deszczu też na pewno pięknie wyglądają. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: Reklama.

California Dreamin' i Mamas and the Papas w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 10. A niektórzy marzą być może o Kalifornii właśnie teraz, a inni o tym, żeby zobaczyć najbardziej śmierdzący kwiat świata. I będzie ku temu okazja już niedługo w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy raz w historii tego ogrodu ma zakwitnąć dziwidło olbrzymie. Czyli ten taki kwiat, którego może czasem nawet nie zobaczymy, ale na pewno poczujemy, gdy rozkwitnie, to jest taki zapach, no, padliny, ale i zgniłego mięsa i jeszcze czegoś. No niektórzy, tutaj chyba nie liczy się to, jak on pachnie, jak ono wygląda, tylko to, że tak rzadko kwitnie. I warto śledzić stronę internetową, albo właściwie social media Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo na razie jest tylko informacja, że to jest bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin i że jeszcze kilkanaście dni i dziwidło rozkwitnie, więc warto to obserwować. Pet Shop Boys, Always on My Mind w Radiu Plus teraz.

0: Slave to Love i Brian Ferry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10. Z miłością podchodzicie do pracy w waszych ogródkach, ale także i z tym, jak urządzacie balkony, czy też parapet nawet w domu, w pokoju, w salonie, w kuchni, bo to różnie bywa. Piękne są wszystkie te zdjęcia, które do nas podsyłacie i czasami piszecie o tym, że nie możecie załadować kilku zdjęć. No, na tym też to trochę polega, że trzeba wybrać ten jeden zakątek najpiękniejszy i to nam pokazać na jednym zdjęciu. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, Twój zielony zakątek i tam czekamy na Wasze zgłoszenia. Proszę załączyć zdjęcie swojego ogródka, balkonu albo też parapetu, jeśli to jest Wasz najpiękniejszy zakątek, Wasz ulubiony zielony zakątek, który sami stworzyliście. To też jest bardzo ważne, że to ma być efekt Waszej pracy. No i tam właśnie czekamy na te zdjęcia. radioplus.pl. Proszę też podać do siebie dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli się do Was dodzwonić. A przypominam, że dzisiaj do zdobycia koszulka, czasem przesadzam, a nagroda główna w naszej akcji to 5000 zł i to na koniec czerwca. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Reklama. Wow.

0: Whitney Houston w Radiu Plus na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński i Justyna Bieniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Koniec opławy. W Małopolsce policja znalazła ciało. To może być poszukiwany 19-latek.
2: Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie amerykańskich żołnierzy? No, o tym rano dyskutował rząd.
1: Wilki, rysie, ale nie tylko. Tatrzańskie zwierzęta na podsłuchu przyrodników. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Podczas policyjnej obławy w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny. To prawdopodobnie 19-latek, który zabił swoją partnerkę i uciekł z miejsca tragedii.
1: A doszło do niej w Myszanie Dolnej. Funkcjonariusze szukali chłopaka całą noc. Rano natrafili na ciało.
3: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
1: Mówi nam Jolanta Batko z policji w Limanowej.
2: Przyczyną tragedii była prawdopodobnie sprzeczka, podczas której mężczyzna miał zaatakować byłą partnerkę.
1: W MON-ie zakończyło się już specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Spotkanie poświęcono przygotowaniom do możliwego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
1: Posiedzenie zwołano na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, a przewodniczył mu premier Donald Tusk.
4: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
1: Mówił wicepremier i szef MON-u.
2: Omawiano też rozwiązania prawne i raport dotyczący gotowości polskiej armii oraz instytucji państwowych do realizacji tego przedsięwzięcia.
1: Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę.
2: Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców, z czym nie zgadzają się społecznicy, dlatego protestują.
5: Po pierwsze, żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Poza tym, naszym zdaniem, aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozwijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów, czy utrudniają rozpoznanie z powietrza.
2: Mówi Krzysztof Suchowiecki, radca prawny działający na rzecz ochrony alei przydrożnych na Warmii i Mazurach.
1: Ostateczna decyzja należy do samorządów, wcześniej opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Samo oznakowanie drzew przez zarządcę drogi absolutnie nie przesądza o ich usunięciu. Każdy przypadek podlega dwuetapowej weryfikacji, najpierw przez właściwą gminę, a następnie przez RDOŚ w Olsztynie.
1: Tłumaczy rzeczniczka dyrekcji w Olsztynie Justyna Januszewicz.
2: I dodaje, priorytetem jest ochrona zdrowych okazów, a decyzja będzie oparta na szczegółowym badaniu drzew.
1: Zamiast darmowego przekazania wykup.
2: Sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym winnice na Ukrainie.
1: Przypomnijmy, pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
7: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 zł. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
2: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 pojazdów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku.
2: Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr.
1: Dzięki temu mogą lepiej poznać przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z TPN-u.
8: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: A na nagraniach można też usłyszeć ssaki, na przykład wilki i rysie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Queenie Kind of Magic w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 teraz na zegarze, a jeśli chodzi o magię, to nie magia, tylko grupa krwi, choć też nie wiadomo do końca dlaczego. Znacie pewnie taką sytuację z autopsji. Wieczór przy grillu, przy ognisku i na przykład to do was komary, obrały sobie za cel. Naukowcy zbadali, że często jest to zależne od grupy krwi. Grupy krwi B konkretnie, która dla komarzyc jest bardzo atrakcyjna. I co ciekawe, ci, którzy mają grupę krwi B, są najmniej atrakcyjni dla kleszczy. To już jest wniosek naukowców z Brna i według ich badań najatrakcyjniejszym posiłkiem są ci, którzy mają grupę krwi A. Następnie jest 0, potem AB, no i ta B, którą najmniej kleszczy wybrało podczas badań. Bez względu na to, jaką grupę krwi mamy, warto jednak się i przed kleszczami, i przed komarami zabezpieczyć, żeby nie być takim żywicielem niektórych rodzin komarzych albo właśnie kleszczowych. 22 minuty po 10 na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket, Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Osiedle Dobre Strony.pl.
1: Reklama.
10: Let's go, girls.

Anna Jurksztowicz i stan pogody w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pogodę chodzi, to ten deszcz, który mamy teraz, to wszystko jest wina Sabiny, tego niżu, który do nas dotarł, ale ona już powoli sobie będzie odchodziła w stronę Rosji, a dobrze, niech tam idzie. A u nas pojawi się słońce i to bardzo będzie gorąco. Weekend zapowiada nam się bardzo upalny wręcz i według synoptyków, bo to też pewnie ważne, wielu z Was zastanawia się, jaka będzie pogoda latem. Czy to będzie deszczowe lato, czy to będzie upalne lato i wszystko wskazuje na to, że temperatury będą wyższe niż zazwyczaj według IMGW, ale jeśli chodzi o opady, to raczej w normie, więc wszystko wskazuje na to, że można planować wakacje, a zresztą pogoda się nie liczy, nie ma złej pogody na to, żeby odpoczywać. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 11. Wiadomości za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Plus Kraków. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura ujawnia szczegóły tragedii koło Mszany Dolnej. Premier potwierdził, że powstanie polski samochód elektryczny w Jaworznie. Białoruś nie zaatakuje Ukrainy. Łukaszenka zaproponował spotkanie prezydentowi Zełenskiemu. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej.

0: chwili dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w sprawie wczorajszego zabójstwa, zastrzelenia rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Nie mają jeszcze zarzutów. Policja nie zakończyła swoich działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc w tej sprawie. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura Okręgowa z Nowego Sącza podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem swoją rówieśnicę, byłą dziewczynę. Niestety nie udało się jej uratować. Obława trwała całą noc. Rano znaleziono jego ciało. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
1: Z wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni.
0: Wyjaśniała Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy gminy, gdzie wydarzyła się ta zbrodnia.
2: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
3: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
4: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
2: Tak, od samego jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
0: 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów. Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych. Donald Tusk, który odwiedził dzisiaj giełdę papierów wartościowych w Warszawie, ujawnił, że już jesienią firma Electromobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad naszym polskim samochodem elektrycznym.
5: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej średniej wielkości SUV-y.
0: Premier przypomniał, że wśród najważniejszych inwestycji zagranicznych w naszym kraju znajduje się również amerykańska fabryka części do silników F-16, która ma stanąć w Rzeszowie. Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom, które będą wspierały polski interes.
5: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
0: Rozbudowa zakładów lotniczych w Rzeszowie to dodatkowe 140 miejsc pracy. Ciekawa informacja z Mińska. Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Biełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą. Wyraził też gotowość do spotkania z prezydentem Zełenskim.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrocław ma swój rezerwat. W mieście ustanowiono rezerwat przyrody Las Pilczycki. Obejmuje ponad 13 hektarów. Będzie nosił imię profesora Dariusza Tarnawskiego, zmarłego wybitnego biologa. Rezerwat znajduje się w południowo-zachodniej części miasta, na prawym brzegu rzeki Ślęzy, w miejscu, gdzie wpada ona do Odry. Wyznaczony teren, zdaniem leśników, nie jest rekreacyjnie wykorzystywany przez mieszkańców.
7: Jest bardzo cenny przyrodniczo ze względu na drzewostan, na las łęgowy, las dębowo-jesionowo-wiązowy i ze względu na gatunki chronione, które w nim występują, zarówno fauny, jak i flory. Na uwagę zasługuje koziorog dębosz, pachnica, kwietnica.
0: Wymieniał Jan Dziecielski, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Lasy Pilczycki w całości chroniony jest w ramach obszaru Natura 2000.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek. Twój zielony zakątek. Twój zielony zakątek.
1: Gdybyście mieli wątpliwości, to trzy razy podpowiadam, że teraz o zielonym zakątku będzie mowa, bo to coraz mniej czasu, żeby się do nas zgłosić. Wprawdzie do końca czerwca trwa nasza akcja, dzisiaj 16 czerwca w kalendarzu, ale mnóstwo koszulek czeka na to, żeby trafić do nowych właścicieli. Koszulki czasem przesadzam, bo wszyscy miłośnicy ogrodnictwa, kwiatów, działkowi także lubią czasem po prostu poprzesadzać i dobrze to roślinom robi. I na takie piękne zdjęcia, właściwie nie zdjęcia piękne, ale piękne ogródki na zdjęciach, czekamy. Radioplus.pl jest specjalny formularz, tam przyjmujemy zgłoszenia, proszę zrobić zdjęcie swojego ogródka, balkonu albo też parapetu, bo być może on jest pięknie zazieloniony, ukwiecony i na takie zdjęcia czekamy, a potem czekać na telefon jeszcze za chwileczkę ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: Twój zielony zakątek.
1: A dzisiaj za chwilkę to będzie zielony zakątek Anety. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aneto, twój zielony zakątek jest bardzo zielony, chociaż oczywiście kolory kwiatów tutaj też się pojawiają. Opowiedz trochę więcej o tym ogródku twoim.
2: Ogród. Bardzo kocham pracę na ogrodzie, bardzo lubię tam przebywać. Staram się dbać o niego jak tylko mogę, chociaż praca i ogród to dużo jest zajęć, ale jakoś to wszystko godzę. No kwiatki teraz już niektóre zaczynają przekwitać, więc tam nie ma tak może dużo już tych kolorów. No ale no cóż ja mogłabym powiedzieć, no dla mnie to taki mój azyl, tam odpoczywam, odstresowywuję się i no bardzo lubię tam po prostu przebywać.
1: Czyli nawet po pracy, ta praca w ogrodzie może ciężka, ale dająca ogromną satysfakcję.
2: Oj tak, na pewno, zgadza się.
1: Wiem, że w pracy jesteś, nie będę ciebie już dłużej zatrzymywać, koszulka dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dziękuję bardzo. To chciałabym pozdrowić wszystkich moich znajomych tutaj z Wielbarka i koleżanki, kolegę w pracy, no i całą redakcję, bo tutaj właśnie jesteście na antenie, słuchamy was, także bardzo nam miło jest w międzyczasie spędzać z wami czas.
1: Polecamy się także do pracy w ogrodzie. Wszystkiego dobrego dla was. Do
2: usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
1: A na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na zgłoszenia do naszej akcji Twój Zielony Zakątek.
0: Twój Zielony Zakątek.

0: Elektryczne gitary i dzieci w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o to, że dzieci wybiegną wesoło ze szkoły, to już niedługo, ten moment się już zbliża i chyba właściwie już w szkole za bardzo się teraz nic nie dzieje. Ewentualnie jakieś poprawki, żeby trochę wyższą średnią mieć na świadectwie, ale tak, to będzie piątek, 26 czerwca, czyli już właściwie niedługo i można myśleć o wakacjach i niektórzy z Was już pewnie o tych wakacjach myślą, ale do tego tematu wakacyjnego będziemy jeszcze w Radiu Plus wracać nieraz. Na zegarze 17:16, prawie minut do 12:00 i do południa jeszcze między innymi Eurythmics, Who's That Girl? Radio
1: Plus. Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj, czytaj SuperEkspres.
4: Reklama.

0: LG Rolling Stones na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wygląda na egzekucję. Prokuratura zdradza szczegóły zbrodni. Prezydent Poznania obrzucony ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Sulajów chce pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Jest 12. Marcin Bartnik. To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin. Robert K. znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
2: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 30-letnich Białorusinów.
2: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi

0: Do kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka. Na to właśnie zasługuje.
1: To pan chce mieszkania komunalne oddać obywatelu deweloperowi.
0: Prezydent Poznania nie krył oburzenia.
2: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
0: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze ponad 70% poparcia. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty. Fałszywe zaświadczenia otwierały drogę do uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony.
3: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. W zamian za przekazane środki pieniężne wystawiane były dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, pomimo tego, że osoby wskazane w zaświadczeniach nie uczestniczyły w wymaganych przepisami prawa zajęciach teoretycznych ani praktycznych.
0: O nielegalnym procederze opowiadał Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
5: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
0: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
5: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
0: Spływ będzie liczył 6 kilometrów, udział jest bezpłatny, szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
6: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Uwaga pasażerowie krakowskiego MPK, znów zmiany w Nowej Hucie. Ruszyła kolejna faza remontu węzła kombinat. Ekipy torowe prowadzą pracę w okolicach pętli autobusowej. MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu autobusów. Zakończenie robót zaplanowano na 21 czerwca. Więcej na www.kraków.pl. Jakie miejsce zajmuje człowiek w dobie rozwoju sztucznej inteligencji? Czy AI może być zagrożeniem dla relacji społecznych? Na te pytania poszukają dziś odpowiedzi uczestnicy debaty Człowiek w epoce AI wokół encykliki Magnifica Humanitas Leona XIV, mówi Nikodem Bała z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
7: Bardzo ważne jest rozważyć, jaki to będzie miało wpływ na nasze człowieczeństwo, na nasze relacje, nawet na nasze czucie takie fizyczne, psychiczne. Dlatego chcemy poddać te wszystkie wątpliwości rozmowie, ale też zobaczyć przez całe magisterium Kościoła, przez naukę Kościoła katolickiego, jaki to może mieć wpływ.
6: Głos dyskusji zabiorą specjaliści dr inżynier Dominik Żurek, Jan Barbacki oraz ksiądz profesor Józef Kloch. Początek spotkania w siedzibie Pomocy Kościołowi w Potrzebie przy Stradomskiej o 18.00. Za oknami w Krakowie pogoda w kratkę, na termometrach 20 stopni, dziś maksymalnie do 22. Znów uwaga na silny wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach 1016 hektopaskali, padać nie powinno. Warunki biometeo są dziś obojętne. Na Podhalu więcej słońca i od 17 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Targu.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: I to już wtorkowe popołudnie, minęła 12. Rozpoczynamy przebojową pocztę. Dzień dobry, Marek Sierocki.
9: Jan Pasterski, witamy. Zaczynamy bardzo przebojowo i wakacyjnie, kołysząco. Acapulco, włoska grupa Ricky e Poveri.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To był rok 1996, kiedy ta piosenka pojawiła się na singlu, pojawił się teledysk, no i utwór stał się absolutnie największym hitem roku 96, polskim hitem. Ballada była grana przez wszystkich, odtwarzana w telewizji, w stacjach i tej telewizji naziemnej, a także w stacjach muzycznych. No i wtedy na koncerty wyruszyli Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Jak na tamte czasy grali w największych salach i wszędzie były tłumy, bo płyta Sax & Sex, z której pochodzi ten utwór, cieszyła się niezwykłym powodzeniem.
2: Tyle dekad minęło, a te piosenki cały czas cieszą i z chęcią do nich wracamy.
1: To jeszcze zdradzimy jedną tajemnicę. Tak tylko dla słuchaczy Radia Plus, panowie po latach planują trasę koncertową w tym roku na jesień.
2: Tylko nie mówcie nikomu. Jeszcze.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Kaufland jest fresh!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.

0: z rockowym pazurem to Roxette Fading Like a Flower.
1: Ogromny sukces tego zespołu, a teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami, których w miarę rzadko używamy i wybieramy płytę Rickiego Kinga. To niemiecki gitarzysta, a w zasadzie nazywa się Hans Lingenfelder. Urodził się 12 marca 1946 roku. Wykonuje taką melodyjną, relaksacyjną muzykę. Inspirował się oczywiście słynnymi zespołami gitarowymi, takimi jak The Shadows i The Ventures. No i miał wielkie, wielkie sukcesy. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Karlsruhe. Był nauczycielem muzyki, był również muzykiem studyjnym. W roku 1970 rozpoczął swoją solową karierę. Wydał na singlu utwór Verde, czyli La Rêve. Singiel natychmiast trafił do czołówek list przebojów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, we Francji. No, niesamowicie popularny utwór i myślę, że Państwu ten utwór instrumentalny oczywiście przypomni się i przypadnie ponownie do gustu.

0: I zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, bo jeśli spacer po dzikiej plaży, to tak się nam właśnie kojarzy. A uwaga, kalendarzowe lato już w tę niedzielę, 21 czerwca.
1: No, ta piosenka bardziej kojarzy się z końcem lata, do tego czasu jeszcze sporo wody.
0: Niechże się zacznie najpierw.
1: No właśnie, najpierw czekamy, żeby się zaczęło. Piosenkę napisał Krzysztof Logan Tomaszewski. Te słowa powstały właśnie z takiej tęsknoty, żalu za tym, że już nie ma lata, za latem spędzonym w Juracie nad polskim pięknym morzem. Poprosił, żeby Czesław Niemen skomponował muzykę do tego utworu, ale po kilku tygodniach Czesław powiedział, że nie ma pomysłu na ten tekst, żeby napisać do niego muzykę, i Ryszard Szeremeta skomponował muzykę do tego tekstu, fantastyczną, no ale tak jak pani Irena zaśpiewała, to jest to absolutne mistrzostwo świata. Zmieniamy stylistykę, choć również pozostajemy w klimacie lat 80. ubiegłego wieku.
0: Tak jest, bo to już teraz grupa Wham z takim przebojem, który no poderwie po prostu w każdej sytuacji. Wake Me Up Before You Go-Go.
1: A ta piosenka pochodzi z ich drugiego albumu Make It Big, który ukazał się w roku 1984. Na tym krążku nie tylko Wake Me Up Before You Go-Go, ale też pierwszy solowy przebój George'a Michaela, utwór zatytułowany Careless Whisper. No ale my teraz gramy bardzo dynamicznie, prawie rock'n'rollowo. Wake Me Up Before You Go-Go, Andy Ridgeley i George Michael, czyli Wham.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Reklama.

0: To był Tadeusz Woźniak i jego Zegarmistrz Światła.
1: Piosenka, do której często wracamy na antenie Radia Plus, bo to jeden z polskich przebojów wszechczasów, a za chwilę tytułowa piosenka z trzeciego albumu naszej ulubionej wokalistki Madonny, która w tym roku wraca z nowymi utworami. Oj, ciężko jej będzie odzyskać miano królowej muzyki tanecznej. Naprawdę ciężko, czasy się zmieniły, nowi idole, nowe idolki. Trudno będzie Madonnie nawiązać do tych czasów, chociażby kiedy wydała płytę True Blue. To był rok 1986, trzeci album w dyskografii Madonny. Płyta bardzo przebojowa, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, no i ten utwór tytułowy, nawiązujący tak stylistyką trochę do hitów z lat 60. czy 70., to największy komercyjny sukces Madonny. Blisko 20 milionów sprzedanych płyt, najlepiej sprzedawany album w jej dyskografii. Tytułowa piosenka z tego krążka, True Blue i Madonna.
0: A my już mówimy do usłyszenia i w tym składzie, no jutro, zaraz
1: po północy. A ty zostajesz z państwem jeszcze przez 3 godziny, będą atrakcje.
0: Zgadza się, oczywiście, że tak. No. Przede wszystkim zabawa, twój zielony zakątek, cały czas zaglądamy do waszych ogrodów. Dajemy tym samym szansę, żeby za chwilę powalczyć o 5000 w wielkim finale, a dzisiaj po 14 fantastyczna koszulka humorystyczna. Jeśli ogrody i cała tematyka z tym związana, to slogan na koszulce czasami przesadzam.
1: Piękny.
0: Tak jest. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledonie. Rząd wygasza program CPN, od jutra rosną ceny paliw. Wielka Brytania zakazuje mediów społecznościowych dzieciom do 16 roku życia. Jest 13, Marcin Bartnik. Zaczynamy jednak od posiedzenia rządu i ważnych informacji na temat amerykańskich żołnierzy w Polsce. Premier ogłosił, że podpisał rekomendację dotyczącą stałej bazy. Chodzi m.in. o jej finansowanie, logistykę i np. mieszkania dla amerykańskich żołnierzy. Nie padła jednak jej lokalizacja. Wcześniej szef MON-u przedstawił projekt uchwały rządu w celu podjęcia takich działań. Sprawa ma być jeszcze omawiana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza po powrocie prezydenta Karola Nawrockiego z Waszyngtonu. Wraca akcyza, paliwa drożeją, jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litr, a diesel do 6 zł i 44 groszy. To efekt wygaszania programu CPN. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT-u.
1: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28%.

0: groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
1: Komentuje Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełen wojennych pamiątek. W ciągu roku przebadano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
2: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach, tak? Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
1: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego w Gdyni. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny. Grunt jest w różnym stopniu nasączony paliwem, jednak nie obserwuje się jego rozprzestrzeniania.
2: Natura generalnie sobie radzi, co widzimy na przykład na podstawie wraku Franken. Tam analizowaliśmy zbiorniki zewnętrzne i zbiorniki wewnętrzne, jak wygląda tutaj stan paliwa. I okazało się, że pojawiły się perforacje i po tylu latach natura węglowodory rozłożyła, po prostu mówiąc wprost, tak? I tutaj już problemu nie będziemy mieli.
1: Kolejnym etapem pracy naukowców będzie opracowanie planu neutralizacji zagrożeń. Teraz Wielka Brytania, która zakazuje dzieciom mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że od wiosny przyszłego roku osoby do 16 roku życia nie będą mogły używać aplikacji takich jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook czy portal X. Decyzja ta jest następstwem konsultacji rządowych, w których 89% z prawie 10 tysięcy pytanych rodziców i opiekunów poparło taki zakaz.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. To po tym, jak oficjalny wniosek złożył w tej sprawie Polski Związek Tenisowy. Dzięki temu nie będzie musiała grać w kwalifikacjach tak jak w Paryżu i od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju. Po French Open 24-letnia Polka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Granat z czasów II wojny światowej znaleziony na placu zabaw na krakowskim Prokocimiu. Policjanci dostali zgłoszenie wczoraj, a dziś saperzy zabezpieczyli i zabrali niewybuch, mówi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji.
5: Wczoraj po godzinie 19 oficer dyżurny krakowskiej Komendy Miejskiej odebrał zgłoszenie o ujawnionym niewybuchu. Najprawdopodobniej był to granat bojowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Dzisiaj po godzinie 9 niewybuch został zabrany przez wojskowych saperów celem jego neutralizacji.
4: Policjanci apelują, by w przypadku ujawnienia podejrzanych przedmiotów przypominających ładunki wybuchowe nie dotykać ich, nie przenosić i nie próbować samodzielnie usuwać. Utrudnienia na Zakrzówku. Od piątku miasto rozpoczyna remont na ulicy Wyłom. Dla pieszych i rowerzystów zamknięty zostanie odcinek od strony Centrum Sportów Wodnych do pętli Przetwardowskiego. Zostaną poprowadzone objazdy ulicami Świętego Jacka, Norymberską, Pychowicką, Kobierzyńską i Kapelanką. Planowany remont ma potrwać 2 miesiące. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus. A ja zerkam na radiowy termometr i po południu maksymalnie 22 stopnie. Cały czas towarzyszy nam chłodny, silny wiatr, więc trochę utrudnia aktywność na świeżym powietrzu, ale jest dobrze, nie ma co narzekać, bo dziś bez opadów deszczu. Jutro może przelotnie popadać, a na Podhalu już w nocy. W weekend nawet 31 stopni na termometrach. Teraz warunki biometeo mamy niekorzystne.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Przebojowo. Céline Dion teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

0: Lemon Tree to Fool's Garden oczywiście, o właśnie, może ktoś ma ogród, może ktoś ma owocowe drzewko cytrynowe, będąc dokładnym, i może sobie na nie patrzeć, albo na tarasie, albo na swoim balkonie, lub też na działce, możemy podziwiać piękną przyrodę i kwiaty, które sobie tam posadziliśmy. No właśnie, to ja zapraszam do tego, żeby się pochwalić, zrobić zdjęcie takiego waszego zielonego zakątka. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radio+.pl, jeżeli macie chwilę, warto, bo już po godzinie 14.30 będę miał dla kogoś w nagrodę koszulkę z dość humorystycznym w tym kontekście hasłem. Czasami przesadzam, ale to nie wszystko, bo prawdziwa gra będzie się toczyła o 5000 zł, które będzie do wzięcia w wielkim finale tej zabawy już w kolejny piątek. Radio
1: Plus. Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
16: Reklama.

wspaniałe rytmy flamenko, te kastaniety, no i do tego czarujący głos Briana Adamsa. Czy to już sobie zrobiliśmy przyjemne wtorkowe popołudnie, prawda? A będzie jeszcze lepiej, bo już teraz dziewczyny z Bakary. Yes, sir, I can boogie.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet.
8: Miski wypełnione po brzegi.
9: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Abba.

0: reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: 19-latek zabił byłą dziewczynę. Mamy nowe informacje po tragedii w Niedźwiedziu pod Limanową. Za chwilę też spór w Toruniu o nowe rondo oraz wakacje z wojskiem, na których można jeszcze zarobić. Jest 14. Marcin Bartnik. To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły nam służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a nad okolicą krążyły śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
1: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
2: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
3: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
4: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
1: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę. Kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
0: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory przy ulicy Pszczelej w Lublinie.
5: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest w

0: zatrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Informowała Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. To miała być oaza zieleni, a jest rozjechany plac. Emocje w Toruniu po początku prac na rondzie w lewobrzeżnej części miasta. Zaczęło się klasycznie od wycinki drzew.
2: Nie miałam zielonego pojęcia, absolutnie.
3: Nic, ja myślałam, że blok. Nie dowiedziałam się, jak już tutaj ruszyła wycinka drzew.
4: Jeśli chodzi o Toronto, to jest dobry pomysł, czy w tym miejscu jednak mniejsze?
3: Sądząc po projektach, no to one nie są pod mieszkańców, tylko pod siebie, pod swoje inwestycje własne.
4: Większość zwraca uwagę na to, że no jednak dużo zieleni wycięto.
2: Miała to być oaza, powiedzmy, zieleni, a zobaczy pani dookoła, co się dzieje.
1: Z mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, która o komentarz poprosiła również prezydenta miasta Pawła Gulewskiego.
5: Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy. Jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
1: Budowa ronda trwa, miasto nie zamierza zmieniać planów.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej wie Rafał Różycki.
7: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, między innymi w Sieradzu.
8: Szkolenie w sieradzkiej brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski.
7: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
8: Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
7: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
1: Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Pod koniec czerwca rusza remont mostu Kotlarskiego w Krakowie. Prace potrwają całe wakacje i będą prowadzone etapami. Tramwaje pojadą, ale kierowcy dostaną tylko po jednym pasie ruchu. Szturalia powracają. Już 2 lipca rozpocznie się festiwal poświęcony Jerzemu Szturowi. Tak jak w zeszłym roku, nie zabraknie projekcji filmów, ale też koncertów, wykładów czy spotkań.
10: W kinie pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanigo Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, a drugi to Killer. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski w filmie Spokój i w filmie Amator.
9: Mówi Marynia Gierat, dyrektor kina pod Baranami. Ci, którzy chcą zasmakować wytrawnej kuchni, mogą wziąć udział w pałacowym obiedzie czwartkowym. I jeszcze o tym, że awaria sieci ciepłowniczej jest przyczyną całkowitego zamknięcia ulicy Pychowickiej na wysokości budynku z numerem 17. Objazd są wyznaczone i prace w tym miejscu mogą potrwać aż do piątku. W Krakowie dużo słońca i choć wieje silny wiatr, to ciepło. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, wieczorem 20, ale dalej przyjemnie i bez opadów deszczu. Pokropi w nocy i jutro, warto mieć ze sobą parasol, bo przelotnie popada w całym regionie, szczególnie na Podhalu i tam większe zachmurzenie. Upalnie dopiero w weekend, w sobotę nawet 31 stopni na termometrach.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I panowie z Bad Boys Blue, już teraz You My Woman w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Lubimy, lubimy, kiedy panowie z Backstreet Boys się pojawiają. I Want It That Way to za nami, a przed nami, no już za chwilę, kolejne rozstrzygnięcie zabawy Twój Zielony Zakątek, ale jest jeszcze parę minut i w każdej chwili, do czego zachęcam, warto złapać ze swój telefon komórkowy i cyknąć nam zdjęcie takiej waszej zielonej enklawy, którą może być balkon na przykład, albo taras, czy też działka, albo ogród. Takie zdjęcie można wysłać na radioplus.pl. Za moment do kogoś trafi koszulka z humorystycznym sloganem "Czasami przesadzam", ale do tego też oczywiście szansa wzięcia udziału w wielkim finale, który będzie w przyszły piątek, a wówczas wręczymy komuś 5000 zł. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków, przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Reklama.

0: zielony zakątek.
1: Nawet bardzo zielony. Dodzwoniłem się właśnie do Izy. Izo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Okej, to ustalmy fakty. Czy to jest ogród? Bo tak wygląda.
2: Tak, to jest dom z ogrodem.
1: To jest dom z ogrodem.
2: Dosyć sporym.
1: Ja mam tutaj taki wycinek przed oczyma, chyba wypoczynkowy, obstawiałbym, bo mamy i basen, tak. Prawda?
2: Tak, mamy basen i mamy mnóstwo kwiatów.
1: I mnóstwo kwiatów. I pewnie też jakieś miejsce, gdzie można sobie usiąść, wypić kawkę, pogadać, nie? Tak obstawiam.
2: Na tarasie.
1: No i świetnie. I podejrzewam, że jakiegoś grilla strzelić też, jakby ktoś potrzebował.
2: Też, tylko za mało. Niestety mamy pamięci, żeby te zdjęcia wszystkie wam przesłać, a szkoda.
1: No tak, no trochę szkoda. Czy dużo pracy jest przy pielęgnacji tych kwiatów? No bo kwiatów troszkę jest.
2: No, jeżeli jest upalny dzień, to tak 3 godziny schodzi mi podlanie koneweczką, tak.
1: Nieźle, tak. Ale za to potem
2: no,
1: można...
2: No, około 60 donic, także jest.
1: Jest trochę, za to potem na końcu zasłużony odpoczynek w basenie, to robi swoje, człowiek wie, że to taka nagroda. Koszulka trafia do ciebie od Radia Plus, no i szansa o to, żeby powalczyć w naszym finale o 5000 zł, to pod koniec przyszłego tygodnia. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie, dziękuję.
1: Pozdrawiam.
2: Do widzenia.

0: Twój zielony zakątek. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów: Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Zwykle.

0: Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Rząd chce powiązać dane o zarobkach lekarzy z ich numerami PESEL, nie będą jednak jawne. Wyjechał nocą na ekspresówkę koło Suwałk hulajnogą elektryczną. Dropie wyginęły w Polsce w latach 80. Teraz wrócą do lasów. Jest 15. Marcin Bartnik. Zarobki lekarzy na cenzurowanym. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerami PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
1: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej oceniającej koszty medyczne. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami nasza reporterka Julia Ranosz.
3: W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
4: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, który był zgłaszany przez sądem pierwszej instancji.
3: Mówi adwokat Konrad Słomian. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
1: Z Rzeszowa Julia Ranosz, dziękuję za relację. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
5: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi

0: Zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
1: Relacjonował Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest szansa na powrót dropia do Polski. Nad obecnością tego najcięższego latającego ptaka w Europie od kilku miesięcy pracuje grupa zapaleńców oraz naukowców z województwa lubuskiego. Do Pławina, gdzie jest jedyna w Polsce stacja reintrodukcji, przywieziono 10 jaj dropia z Brandenburgii.
3: Staraliśmy się o to, żeby ten projekt doszedł do skutku. Tak jak zawsze, pierwsze jest jajko, tak? Jeżeli już mamy jajka, no to jest trudna procedura inkubacji, przede wszystkim w określonych parametrach. Inkubacja trwa do 25 dni. Też nie wiemy tak naprawdę, kiedy te jajka zostały zniesione, dlatego że one są ze środowiska naturalnego, więc klucie nie następuje wszystkie naraz, że się nam klują. Tylko się klują po prostu w takich stępach czasowych.
1: Tłumaczył Wojciech Pawliszak z Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim. W Polsce dropie wyginęły w latach 80.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 10 milionów złotych chce wydać Kraków na mieszkania, które zasilą miejski zasób lokali komunalnych. I liczy się jeszcze liczy na dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To przetarg. Oferty można składać do 15 lipca i muszą to być mieszkania z rynku pierwotnego od 30 do 50 metrów kwadratowych. Pierwszy etap drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej powoli dobiega końca. Pierwsza sesja plenarna już w tym tygodniu w piątek i sobotę. Zespoły synodalne przesłały ponad 500 wniosków. Obrady rozpoczną się mszą świętą o godzinie 9. W piątek będziemy pracować w grupach, w sobotę całe zgromadzenie plenarne, mówi ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz, sekretarz sekretariatu drugiego synodu archidiecezji krakowskiej.
5: Te teksty, które na podstawie tych syntez zostały przygotowane, będą rozdane grupom. Uczestnicy, którzy są wezwani na synod, będą podzieleni na grupy po 10 osób i w tych grupach będą pracować nad tymi konkretnymi tekstami, wypracowując też swoje wnioski, pracowując też swoje spostrzeżenia, które na następny dzień, czyli w sobotę, będą już omawiane.
4: A drugi synod duszpasterski potrwa do października przyszłego roku. Dużo słońca w Krakowie, na termometrach 22 stopnie i chłodzi nas silny wiatr. W Zakopanem 18 kresek na plusie i też pogodnie. Dopiero późnym wieczorem możliwe przelotne opady deszczu na Podhalu. Jutro w kratkę deszczowo i słonecznie, ale powoli wychodzimy na prostą, bo w weekend prawdziwe lato i w Krakowie nawet 31 stopni.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I artysta obdarzony wręcz anielskim głosem. Chodzi oczywiście o Roya Orbisona, już teraz w Radio Plus Pretty Woman. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No już tak bardzo wakacyjnie, Ace of Base i Crew Summer, Summer w Radiu Plus wakacyjnie, bo i wakacje za chwilę już naprawdę, już niedługo, pierwszy dzień lata w ogóle będziemy mieli w tę niedzielę, czyli 21 czerwca, no i czekamy tylko na poprawę pogody, korzystając z tych wszystkich letnich uroków. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Albano i Romina Power i Felicita, to słynne Felicita. Albano co prawda bez Rominy Power, ale sam osobiście pojawi się w Sopocie w Operze Leśnej 18 lipca, czyli to już właściwie za miesiąc. Natomiast w towarzystwie Ricky Poveri. Taka włoska sobota nam się szykuje. Będziemy tam na miejscu z Markiem Sierockim relacjonowali to wszystko, co się będzie działo, ale też będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia już w tym tygodniu, jeśli dobrze kojarzę, będziemy zaczynali rozdawanie Wam tych zaproszeń od najbliższego czwartku.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Salon meblowy Plegret White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: na zawsze razem, together forever, to oczywiście Rick Astley, który tak nas dzisiaj żegna. I ja się żegnam w jego towarzystwie. Wy oczywiście zostańcie z Radiem Plus. Za chwilę wiadomości o 16. I bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Zapraszam jutro w samo południe.
1: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Znamy kulisy odwołania. Prokurator ze Szczecina, chodzi o żonę szefa kancelarii prezydenta. Jutro protest w ZUS-ie, kolejki mogą być dłuższe. Powiemy też o tym, że konflikty zbrojne powodują więcej wysiedleń niż klęski żywiołowe. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
1: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji. Według opozycji to zemsta za udział śledczej w przeszukaniu domu byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego. Odwołana prokurator to prywatnie żona szefa kancelarii prezydenta RP. Nieprawomocnie skazany Gawłowski wielokrotnie pomawiał małżeństwo o prześladowania polityczne.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Stan ośmiolatka z Jerogniewa wciąż jest ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. W piątek troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku. Chłopiec został ciężko poparzony.
2: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
0: Mówiła Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratora bada policja. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 rano rozpocznie się akcja protestacyjna.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
6: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: jest po prostu niepewność, o której mówiłem, że jeszcze w dzisiejszym programie powróci. Dzisiaj 16 dzień czerwca. W 1953 roku urodził się Ian Mosley, perkusista zespołu Marillion. To właśnie z nim Marillion nagrał najsłynniejsze albumy.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jennifer Rush w najbardziej znanej piosence w jej wykonaniu The Power of Love, 16:32 minuty. Wspominałem po 16, że od jutrzejszego poranka oddana do użytku będzie nowa droga wjazdowa do centrum Zakopanego.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Ta droga pozwoli kierowcom szybciej dojechać w rejon dworca autobusowego z ominięciem często zakorkowanej ulicy Kasprowicza. Równolegle z otwarciem nowej drogi zmieni się organizacja ruchu na ulicy Chramcówki. Kierowcy powinni więc jutro rano zwracać uwagę na znaki. Mówić będzie Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: Zmienia się główny wyjazd z Zakopanego. Jadąc od centrum miasta będzie zmiana pierwszeństwa na ulicy Chramcówki do Samków i potem na kolejnym skrzyżowaniu z ulicą do Samków, z ulicą Szymony i Hyców Potok będzie również zmiana pierwszeństwa przejazdu, także bardzo serdecznie prosimy uważać na tych skrzyżowaniach. Jutro rano, jak już będą wszyscy odwozić dzieci do szkoły, do przedszkoli, ta zmiana będzie obowiązywać i będzie to nowa stała organizacja ruchu.
3: To jest droga ogólnodostępna, publiczna, dostępna dla wszystkich, również i dla wszystkich osobowych samochodów, a natomiast oczywistym jest, że autobusy wszystkie na dworzec będą tą drogą jeździły.
2: Odcinek budowany dosyć długo, ale cieszymy się, że już jest. Będzie to kolejna nowa droga prowadząca do centrum Zakopanego i cały ruch będzie teraz się rozbijał tutaj od ronda Klimka-Bachledy na dwie drogi. Ta, która będzie prowadzić tutaj bezpośrednio do ulicy Chramcówki w okolice dworca, no oraz ta droga, która jest od zawsze, czyli ulica Kasprowicza prowadząca do ulicy Nowotarskiej. No i zachęcamy wszystkich, aby korzystać już z tego nowego odcinka.
3: To życie zweryfikuje, na ile to pomoże. Wiadomo, że bywają takie dni w Zakopanem, gdzie wszystko stoi i na pewno 300-metrowy odcinek nowej drogi nie będzie panaceum na wszelkie problemy komunikacyjne. Natomiast z pewnością upłynni ten ruch i zwiększy przepustowość lokalnego układu komunikacyjnego. Natomiast będzie to zmiana w sposób wyraźny, acz nie fundamentalny.
2: Robiliśmy wszystko, żeby to otworzyć właśnie przed ruchem turystycznym. Mamy połowę czerwca, więc wakacje za pasem. Ja się cieszę, że ten odcinek jest otwarty właśnie teraz, bo oczywiście wszyscy przyjeżdżający turyści do Zakopanego będą mogli już ominąć tą część, która mocno się korkowała, czyli ulicę Kasprowicza, to skrzyżowanie Chramcówki, Nowotarska i wjechać sobie do centrum Zakopanego pod dworzec, tą drogą, na której stoimy.
3: Były i są w przyszłości plany parkingów zaporowych, natomiast one jeszcze nie są skonkretyzowane. Nie ma tu za dużo miejsca, a komunikacja miejska bardzo w ostatnich latach się w mieście rozwinęła, co powoduje, że potrzebujemy bardzo dużo miejsca na autobusy, których mamy już około 12, a planowane są kolejne. Będziemy też, mamy złożony wniosek o dofinansowanie na 3 kolejne nowe autobusy elektryczne oraz na kompleksową przebudowę budynku lokomotywowni, który tutaj jest obok, gdzie będzie nowoczesne zaplecze dla całej komunikacji miejskiej.
0: Dodaje Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz odpowiedzialny za inwestycje. Nowa droga kosztowała 6 milionów złotych. Urzędnicy szacują, że przejmie ona około 30% ruchu z dotychczasowego wjazdu do miasta. Edyta Górniak, Radio Plus.

Niecałe 18 minut do 17. Dziś 16 dzień czerwca. Czy Państwo wiedzą, że w 1963 roku po raz pierwszy odbył się Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu? W trakcie tej pierwszej edycji wystąpiło ponad 100 młodych wykonawców, m.in. Ewa Demarczyk.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 12 minut do 17 w Radio Plus Skaldowie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Przekraczanie barier w stosunku do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i problemami to cel projektu, który realizowany jest w ramach programu Lokalne Inicjatywy Mają Moc. Stowarzyszenie Równa Szansa rozpoczyna program mentoringu dla rodziców. Chcą pomóc w procesie uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności, co potem pomoże dzieciom przejście do samodzielności. Tak mówi Justyna Ciepły z Równej Szansy.
2: Projekt w ramach programu Lokalne Inicjatywy Mają Moc, przygotowany przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. Pozyskaliśmy środki na to, by uruchomić stanowisko wspierające rodziców. Jest to mentoring rodzicielski, świadczony rodzic dla rodzica. Mamy pomagać rodzicom, którzy potrzebują wsparcia w formalnościach, uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, czyli dziecko może mieć już diagnozę niepełnosprawność, ale może być dopiero w trakcie poszukiwania, nie tylko skierowany jest bezpośrednio do osób, rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Chcemy wspierać, pomóc, wskazać drogę, podpowiedzieć, gdzie najlepiej się udać, żeby dziecko uzyskało jak najlepsze wsparcie, ale też pomóc w wypełnieniu dokumentów, bo jest to często bardzo trudne.
3: To orzeczenie o niepełnosprawności czemu może służyć? Rozumiem, że jest to potwierdzenie tego, że dziecko ma swoje problemy i po jego uzyskaniu, co tak naprawdę to daje? To jest to, że możemy sobie parkować na miejscach dla niepełnosprawnych. Z czym to się wiąże?
2: Jest to dosyć indywidualna kwestia, bo w zależności od tego, jakie punkty są przyznane w orzeczeniu o niepełnosprawności, a punkty wynikają wprost z tego, jak funkcjonuje dziecko, jaką ma diagnozę, takie wsparcie może dodatkowo rodzic uzyskać. Czasami jest to wsparcie finansowe, czasami karta parkingowa, ale też między innymi pierwszeństwo do rejestracji u specjalistów, co też jest ważne, zwłaszcza jeżeli dziecko ma więcej trudności, głębszą niepełnosprawność i wymaga takiego całościowego wsparcia. Jest to krótki projekt, kilkumiesięczny, dokładnie do końca września. Wspieramy rodziców w tym, żeby przygotowywali siebie, ale również dziecko do sprawności, do możliwości aktywizacji w przyszłości na rynku pracy. Czyli spotkamy się z rodzicami w ramach grupy mentorskiej oraz na szkoleniu i wizycie studyjnej, żeby pokazać, jak osoby z niepełnosprawnością dorosłe już weszły w drogę samodzielności i co my, będąc rodzicami dzieci młodszych, powinniśmy zacząć robić, żeby nasze dziecko też w przyszłości mogło być aktywne na rynku pracy. Nie było skazane tylko i wyłącznie na świadczenia uzyskiwane od państwa.
3: Choćby w przestrzeni Krakowa możemy zobaczyć coraz więcej osób z zespołem Downa, które pracują na przykład w gastronomii. Z państwa doświadczenia ta droga, żeby osoba z problemami zaczęła pracę, funkcjonowała jako pełnoprawny obywatel i mogła chociażby zarabiać i czuć tę niezależność, jak ona jest długa? To jest długi proces na ten moment?
2: My jako stowarzyszenie jesteśmy w tym momencie, że nasze dzieci zaczęły dorastać i one są w perspektywie tego, żeby zacząć pracować. Są najstarsi nasi uczestnicy, podopieczni, są na etapie szkół zawodowych, przysposabiających, czyli ten ostatni element przed przygotowaniem na rynek pracy. Droga jest długa, dlatego że to nie tylko problem samej niepełnosprawności. Problem jest w rynku pracy, który nie zawsze jest gotowy na osoby z niepełnosprawnością, albo nie wie, jak takie osoby można by było wdrożyć w aktywną pracę. Często jest też problem właśnie w rodzicach. Ta niewiedza powoduje, że wydaje mi się, że bezpiecznie, jeśli dziecko zostanie w domu. Natomiast po to trenujemy od maleńkich lat, od samego początku życia dzieci, żeby one były samodzielne, a praca jest elementem samodzielności.
3: Zakładam, że pracodawcy pewnie w niektórych przypadkach odrzucają pewne kandydatury, chociażby dlatego, że mogą na przykład nie być dostosowani jako obiekt, jako infrastruktura do tego, żeby chociażby ktoś mógł poruszać się swobodnie w pracy na wózku.
2: Dokładnie. Przestrzeni blokujących miejsce pracy może być wiele. Może to być typowo trudności w przemieszczaniu się, trudności ruchowe. Może być w nieprzygotowaniu lub braku osoby, która będzie pomagała we wdrożeniu. Stowarzyszenie chciałoby w przyszłości wspierać rynek trenerów w pracy. Jest to osoba, która przez pewien czas towarzyszy osobie z niepełnosprawnością wdrożeniu na dane stanowisko. I w ramach projektu też chcielibyśmy rodziców na to przygotować, opowiedzieć, jakie są możliwości. Taka osoba, cień, jest jeden na jeden z osobą, która zaczyna pracę, pokazuje dokładnie jego stanowisko, jakie ma zadania. Często to jest ograniczenie się do na przykład małej funkcji, na przykład w biurze, kserowania dokumentów czy segregowania listów. I to jest stały obowiązek, który spokojnie można wykonywać, jest bardzo potrzebny w danym miejscu, natomiast pracodawca jeszcze nie zauważa tej potrzeby. To też jest pewna praca do wykonania. żeby informować, że osoby z niepełnosprawnością mogą świetnie się odnaleźć w takich konkretnych miejscach. Jeżeli wokół stowarzyszenia zrzeszamy dużo rodzin, dzieci z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem czy w spektrum autyzmu, to właśnie takie stanowiska, gdzie jest wymagana precyzja, przygotowanie danego miejsca, pakowanie, segregowanie, one się świetnie w przyszłości mogą w tym sprawdzić. Chcemy i pracodawcy, i rodzicom przedstawiać korzyści, jakie płyną z tego, że osoba z niepełnosprawnością pracuje.

0: Od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej po zabójstwie Rosjanina. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji, dostała dziką kartę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rosyjski artysta krytykujący Putina został tam zastrzelony w biały dzień. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji, dodał szef BBN-u. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
2: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
3: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
2: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
4: Przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
2: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
1: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok zastrzelonego Rosjanina. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
1: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyzna zarzucał prezydentowi Jaśkowiaka wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Sam Jaśkowiak już wcześniej dostawał pogróżki, ale jak sam mówi, nie zamierza wzmacniać swojej ochrony, ani ubiegać się o pozwolenie na broń. Z działań Straży Miejskiej jest niezadowolony.
6: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takim rzeczami.
1: Poznańska Straż Miejska odmówiła nam komentarza. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska Polka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego, mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
7: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
1: Początek Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Frech, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Starsi ministranci z archidiecezji lubelskiej przez 8 miesięcy przygotowywali się do ważnej funkcji. W sobotę w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy odbędzie się obrzęd ustanowienia blisko 90 ceremoniarzy parafialnych. To wsparcie dla proboszczów, wikariuszy i wzór dla rówieśników, mówi ksiądz Marcin Grzesiak, archidiecezjalny duszpasterz ministrantów i lektorów.
8: Ci chłopcy są też otwarci, żeby w duchu synodu, jako świeccy, udzielać się i służyć w swoich parafiach. I myślę, że to będzie ogromny pożytek też z tych chłopców, którzy i będą dawać też swoje świadectwo przynależności do Kościoła, będą pokazywać też, że zależy im na relacji z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Myślę, że dla dzisiejszego świata jest to bardzo ważne, także dla ich rówieśników.
1: W sobotniej uroczystej mszy świętej w Wąwolnicy będzie przewodniczył metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.
9: Cztery minuty po 17:00, Żoda Saint. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.
10: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: To druga godzina magazynu reporterów. Magazyn potrwa do 18 i tak na pewno będzie do końca czerwca. W czasie wakacji być może trochę pozmieniamy, ale o tym będziemy Państwa informować w odpowiednim czasie. Zakopane przygotowało nowelizację niektórych planów zagospodarowania przestrzennego, ale planu ogólnego, obowiązkowego, nadal nie ma. Będziemy o to pytać. Przeszachownicy spotykają się podopieczni dzieła pomocy świętego ojca Pio z braćmi kapucynami. Toczą rozgrywki i długie rozmowy. Pod koniec czerwca rozegrają trzeci dziełowy turniej szachowy, ale żeby się odbył, potrzebne jest wsparcie i o tym także Państwu powiemy.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Plan ogólny w Zakopanem na pewno nie wejdzie w życie w wyznaczonym ustawowo terminie, czyli do końca sierpnia tego roku. Projekt planu, który dotarł do Zakopanego, wymaga dodatkowych prac. Urzędnicy zapewniają jednak, że nawet jeśli plan nie wejdzie w życie, nie będzie paraliżu budowlanego w mieście. Mówić będzie Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem.
2: Wykonawca przekazał nam projekt tego planu, ale on niestety wymaga bardzo głębokiej, szczegółowej weryfikacji ze względu na problemy, które w naszym mieście występują, które są porównywalne z problemami w większych miastach. A to z inwestycjami nielegalnymi, z presją inwestorów w tych terenach budowlanych i tak dalej. Trzeba się nad tym bardzo szczegółowo zastanowić, jak to zapisać w planie ogólnym, jakie przyjąć zasady, jakie przyjąć rozwiązania dla miasta, żeby to w przyszłości dobrze funkcjonowało.
3: W takim razie, jaki jest kolejny etap i kiedy jest przewidywany termin, że ten plan może zostać przyjęty?
2: Po weryfikacji przez nas ten dokument zostanie przesłany do uzgodnień z organami i instytucjami, które są wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. No chcielibyśmy to niezwłocznie. No ja mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze w okresie letnim wysłać do uzgodnień. No i zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Po uzgodnieniach, przy pozytywnym opiniowaniu i uzgadnianiu, będziemy ten dokument przedstawiać mieszkańcom i zaczną się konsultacje społeczne, tak zwane.
3: Termin ostateczny. Do kiedy musicie to zrobić? Czy się wyrobicie?
2: Ten termin określany w ustawie, ten nowy, który już się przesunął na koniec sierpnia, teraz mamy 31 sierpnia, jest tym terminem granicznym, kiedy przestaną obowiązywać dokumenty, które w tej chwili obowiązują jeszcze, i to jest studium dla miasta Zakopanego. Po tym terminie, jeśli nie wejdzie plan ogólny, nie będziemy mogli rozpoczynać nowych procedur zmian planu, tudzież uchwalania planów, jak również nie będziemy mogli rozpatrywać wniosków złożonych po tym terminie o warunki zabudowy.
3: Warunki zabudowy dotyczą obszarów, gdzie nie ma planu.
2: Gdzie nie ma planu. My takie mamy w tej chwili dwa obszary, przy czym pracujemy nad tym, żeby one zostały również pokryte planami.
3: Czyli generalnie do paraliżu wielkiego budowlanego nie dojdzie, bo ludzie nadal będą mogli wnioskować o pozwolenie na budowę.
2: Tak jest. Na podstawie obowiązujących planów, które nie tracą ważności i jak najbardziej będą obowiązywać do czasu ich zmian.
3: Czy do tego czasu, do czasu uchwalenia planu ogólnego, może uda się przyjąć te dwa plany zagospodarowania, których nie ma?
2: Jest taka możliwość, bo przypomnę, że chodzi o plan w okolicach ulicy Kościeliskiej i w okolicach ulicy Zakopianki. Jest taka szansa, że te plany zostaną przyjęte jeszcze na starych zasadach.
3: Z tego, co pani mówi, to wychodzi na to, że perspektywa przyjęcia planu ogólnego to jest moim zdaniem przyszły rok dopiero.
2: Moim zdaniem również, bo ważny element tej procedury, czyli konsultacje społeczne, one na pewno potrwają, i bo będą się wiązały na pewno z dyskusjami z mieszkańcami, ponieważ jak już wielokrotnie to było powtarzane, wpłynęło 2,5 tysiąca wniosków. Oczywistym jest, że nie wszystkie te wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
1: Plan ogólny mają obowiązek stworzyć wszystkie gminy w Polsce. On zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 17 minut po 17 w Radiu Plus Pet Shop Boys.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: 27 minut po 17 w Radiu Plus słuchaliśmy Lady Punk.
1: Zawsze tam, gdzie ty
2: w rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
0: Był 16 czerwca roku 1967 tym razem, a więc 4 lata potem, jak odbył się pierwszy festiwal piosenki polskiej w Opolu. Wtedy rozpoczął się 3-dniowy festiwal w Monterey. Cały zysk z tego przedsięwzięcia został przeznaczony na cele charytatywne, a wykonawcy zgodzili się grać za darmo. Wśród wykonawców na scenie znaleźli się m.in. The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Animals, Grateful Dead, Otis Redding, zespół The Mamas and the Papas. John Phillips z Mamas and the Papas napisał piosenkę, która promowała festiwal San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair. Ta piosenka później stała się hitem w wykonaniu Scotta McKenzie'ego. Chociaż niektóre źródła podają, że John Phillips napisał tę piosenkę specjalnie dla McKenzie'ego. I została ona nagrana i wydana jako singiel w 1967 roku, już w maju. McKenzie śpiewał, a Phillips grał na gitarze, jego żona Michelle Phillips na dzwonkach. Scott McKenzie znał od dzieciństwa Phillipsa, bo był on synem przyjaciółki jego matki. W 1986 roku dołączył do Phillipsa, do reaktywowanej grupy The Mamas and the Papas. Nieco później pomagał też w pisaniu hitu dla Beach Boysów, Kokomo. Pisali z Phillipsem, Mike'iem Love'em i Terrym Letcherem. San Francisco w Radiu Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Rozgrywki szachowe to jedno z ulubionych zajęć osób, które są w kryzysie bezdomności. Odwiedzają oni świetlice dzieła pomocy świętego ojca Pio w Krakowie. Toczą rozgrywki i rozmawiają. Pod koniec czerwca rozgrywać będą trzeci dziełowy turniej szachowy. Każdego roku jest on bardzo wyczekiwany. Zwycięzcy będą nagrodzeni. Są puchary, dyplomy, ale też i bony, między innymi do sklepu sportowego. Potrzebne jest jednak wsparcie finansowe.
2: Hetman E6. Nosek Rafał, kierownik działu pomocy doraźnej.
3: Mamy tutaj sporo grono osób, które przychodzą do nas w czasie otwarcia świetlicy i grywają w szachy. Mamy pana Władka, który tutaj, można powiedzieć, jest osobą liderującym w szachach i też mnie tutaj dużo uczy, więc jak ja z nim też grywam, to pan Władek mówi do mnie: panie Rafale, spokojnie, hetman stoi i obserwuje wojsko. Więc ja też tutaj dzięki państwu bardzo się dużo uczę gry w szachy. Przypominam sobie też, można powiedzieć, różne sekwencje szachowe. Mam też pana Marka. Pan Marek bardzo długo się zastanawia, bardzo dużo czasu potrzebuje na to, żeby zrobić ruch, ale jak już zrobi ruch, ten ruch jest bardzo przemyślany. To są takie partie, które wymagają dużo cierpliwości i dużo czasu poświęconego na daną partię.
4: Skąd pomysł na turniej szachowy?
3: Od państwa, którzy tutaj korzystają ze świetlicy, wyszła ta propozycja turnieju szachowego. Panowie między sobą rozmawiali i mówią: a może turniej, a może byśmy zagrali. No i tak, można powiedzieć, te słowa zostały pochwycone i 3 lata temu udało nam się tutaj w Dziele Pomocy Świętego Ojca Pio zorganizować pierwszy turniej. Byłem zaskoczony też, że zgłosili się uczestnicy. Wtedy było chyba w pierwszym turnieju 7 osób, ale już można było rozegrać partię w takim, można powiedzieć, trybie szwajcarskim. Państwo byli bardzo zadowoleni, co roku czekają, co roku też się przygotowują, żeby też spędzić razem ze sobą czas. Myślę, że to jest bardzo dobry czas dla państwa, też to czują, ja też to czuję. Lubimy się tutaj spotkać. Mogą na spokojnie, w bezpiecznym miejscu spełnić swoją taką pasję, zagrać w szachy z drugą osobą.
4: Co jest wyjątkowego w tych szachach, w tych rozgrywkach szachowych?
3: Widzę ludzi, którzy się przygotowują, którzy się skupiają. Dla mnie to jest niesamowite, jak patrzę na nich, z jakim zaangażowaniem chcą uczestniczyć, chcą wygrać, ale uczą się też przegrywać, więc myślę, że to jest coś pięknego. Piękne jest też to, gdy patrzę na tych ludzi, jak dochodzi już, można powiedzieć, do całej takiej ceremonii, bo też tak mamy, że przychodzi tutaj zarząd, dyrektor dzieła, wicedyrektorka, wręczają dyplomy, wręczają puchary. I widać na tych twarzach zadowolenie, ale też dumę.
4: Jak będzie wyglądał turniej szachowy?
3: Będziemy mieli tutaj sędziego z Małopolskiego Związku Szachowego. Będzie pilnował nad całym przebiegiem spotkania. Będziemy grać tempem 20 minut plus 10 sekund na ruch. Będzie można napić się ciepłej kawy, napić się ciepłej herbaty.
4: Ci, którzy wygrają, zostaną nagrodzeni. Co to za nagrody i jakie wsparcie jest potrzebne?
5: W każdej edycji staramy się dla uczestników też przygotować takie drobne nagrody. Aleksandra Wendel była dzieło pomocy świętego ojca Pio. Widzimy, jaki to jest ważny moment dla naszych podopiecznych, że mogą też zostać po prostu docenieni, mogą coś dostać, jak chociażby właśnie puchar, dyplom, no to osobom w kryzysie bezdomności się nie zdarza często. Podobnie jak właśnie bon do sklepu sportowego, gdzie mogą sobie zakupić takie rzeczy potrzebne dla siebie, czy to buty, czy plecaki. Takie rzeczy sportowe, outdoorowe są po prostu dla osób w kryzysie bezdomności bardzo ważne i zazwyczaj te osoby nie mogą sobie na takie rzeczy po prostu pozwolić. I też jak co roku prosimy o wsparcie naszych darczyńców, którzy właśnie takie drobne kwoty starają się nam na te nagrody przelewać. Zachęcamy do wsparcia, można wykonać przelew na numer konta dzieła, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, właśnie z dopiskiem szachy i wtedy będziemy wiedzieli, że po prostu te środki na ten turniej szachowy, na nagrody będziemy mogli przeznaczyć.
1: A podopieczni dzieła świętego ojca Pio do rozgrywek zasiądą dokładnie za 2 tygodnie, 30 czerwca.

20 minut do 18 to Abba. Dzisiaj 16 dzień czerwca w 1996 roku zmarł John Anthony Panozzo. Był perkusistą zespołu Styx. Miał raptem 47 lat. A Styx to amerykańska grupa rockowa, bardzo popularna w latach 70. i 80. Wylansowała wiele przebojów, między innymi Baby, Lady, Mr. Roboto. W swojej kolekcji ma 3 potrójne platynowe albumy. 1 podwójnie platynowy, 2 platynowe, 7 złotych. Grupa została założona w 1970 w Chicago. To jeden z większych przebojów.

0: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
4: A te najlepsze mają ich wiele.
3: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
4: To dobre strony Krakowa.
3: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
5: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
3: Osiedle Dobre Strony.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zmiany w przepisach są potrzebne, tak mówią przedsiębiorcy, którzy zajmują się najmem krótkoterminowym. Rząd nie przyjął projektu nowelizacji ustawy, który miał uporządkować rynek noclegów turystycznych. Według projektu każdy lokal do wynajęcia na mniej niż na 30 dni musiałby być wpisany do ewidencji. Dodatkowo samorządy mogłyby wyznaczać strefy, w których najem krótkoterminowy byłby całkowicie zakazany.
2: Karolewski Mikołaj, jestem właścicielem firmy Just Home, która tutaj zajmuje się od 17 lat optymalizacją obsługą najmu, ale w tym najmu też krótkoterminowego. Część zmian jest pozytywna i sami o to walczyliśmy jako stowarzyszenie. Walczyliśmy o to, żeby tutaj te regulacje wprowadzić, aby najem krótkoterminowy działał też na tych samych zasadach co hotele, czyli żeby były wszyscy prowadzili działalność gospodarczą, żebyśmy mieli licencję, żebyśmy spełniali pewne normy, regulacje krótkiego najmu, którego wcześniej nie było, tak? Więc walczyliśmy o to i cieszymy się, że te regulacje są wprowadzane, troszeczkę z opóźnieniem, ale...
3: Ryszard Giger, Ruch Zabytkowe Centrum. Generalnie jesteśmy za tym, aby ludzie mogli pracować, aby mogli zarabiać pieniądze, ponieważ ja nawet w Krakowie, gdzie stylem życia jest siedzenie w kawiarni, patrzenie jak płyną chmury, też na tą kawę trzeba zarobić. Dlatego uważamy, że wszelkie dywagacje dotyczące ograniczania tej czy innej działalności gospodarczej czy aktywności ludzi są niewłaściwe. To powinno naszym zdaniem być skierowane na odpowiedzialność osób, które takie działania podejmują. Jeżeli trzymamy się najmu krótkoterminowego, właściciel, który dokonuje wynajmu, winien być bezpośrednio odpowiedzialny za zachowanie swoich najemców. W tej chwili tak nie jest, ponieważ przepisy, które obowiązują, niezmieniane od co najmniej pół wieku, jeśli w sferze tej karnej czy karnomandatowej, tak to określmy, odpowiedzialny jest ten, kto coś źle czyni. I odsyłają tutaj na drogę postępowania cywilnego, które znów z połowy ubiegłego wieku w swym kształcie daje możliwość składania pozwu o ochronę dóbr osobistych, ale jest to długotrwałe, kosztowne, a przy takim zapaści sądu, która była spowodowana walką polityczną okresu słusznie minionego, powoduje, że nie wiadomo, kiedy też one się mogą skończyć.
2: Chcemy tam działać długo w tych lokalach, więc zawsze jak jesteśmy w budynku, znamy się z wszystkimi sąsiadami i staramy się działać z szacunkiem do nich. Dla nas to nie jest żaden problem. Jeżeli będzie taka możliwość, że będzie zgłaszana problemy z ciszą nocną, to oni wiedzą, do kogo dzwonić i zawsze mogą zadzwonić do nas i my zawsze reagujemy od razu. Więc dla nas to nie jest przepis, który będzie dla nas problemem.
3: Tu powinien być odpowiedzialny wynajmujący. Hałasują twoi najemcy. Ty jesteś też za to odpowiedzialny. Też na przykład możesz dostać za to mandat, bo nie dopilnowałeś, bo to twoja wina. Rozwiąże to problem natychmiast, dlatego że mamy tutaj do czynienia z rozczłonkowaną działalnością quasi-gospodarczą. Tysiące podmiotów, łącznie z babciami, wynajmują miejsca w swoich pokojach. Nie ma tego możliwości opanowania inaczej, a w ten sposób jednym pociągnięciem doprowadzimy stan do stanu zgodnego z uczuciami społecznymi. Może ktoś wreszcie zacznie się liczyć z panów, pań parlamentarzystów, z tym, co potrzebują wyborcy, którzy mieszkają w Polsce.
2: Pojawiają się też pewne rzeczy, które będą wdrażane w przyszłości, to znaczy zgody z miasta. Rada miasta będzie mogła podejmować decyzje o strefach wyłączeń, tak, krótkiego najmu. To są zapisy, które oczywiście mogą być ok, bo my działamy w porozumieniu z miastem. Jeżeli chodzi o Kraków, mamy dobre z nimi kontakty, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, jaka będzie rada i kto wykorzysta te przepisy do jakich celów. Czy ktoś nie wymyśli przepisu, żeby nagle z dnia na dzień tą branżę zlikwidować w danej części. My prowadzimy tutaj nieruchomości, a nieruchomości się inwestuje długoterminowo. To jest duży problem dla ludzi, którzy kupują w tej chwili nieruchomości z myślą o następnych 10 latach i nagle się okaże, że za 3 lata ktoś im po prostu pstryknięciem palcem zlikwiduje możliwość prowadzenia najmu. Nie dał znać wcześniej, że takie coś może się wydarzyć, więc my tutaj walczymy o to, żeby pewne było vacatio legis albo nie dotyczyło też blokowanie licencji, zamrażanie licencji, nie dotyczyło starych licencji, które już zostały prawa nadane i ludzie na tej podstawie wydawali swoje pieniądze i inwestowali.
1: Projektu nowelizacji ustawy nie udało się przyjąć po bojkocie posłów Polski 2050, którzy zapowiedzieli, że nie poprą rządowego programu, jeżeli nie będzie on uwzględniał w procesie decyzyjnym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
2: Zbliża się 18, o 18 w Radiu Plus wiadomości. Po wiadomościach czekać na Państwa będzie Agata Petela. Ja będę czekał jutro po 16. Bogdan Ingers-Leben, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska zabiega o stałą bazę Armii Stanów Zjednoczonych. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do przygotowań. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
1: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo, jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
0: Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali w niedzielę w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał obietnicę przysłania 5000 dodatkowych żołnierzy, ale żadne decyzje dotyczące stałej bazy USA w Polsce nie zapadły. Karol Nawrocki po powrocie z Ameryki ma zaprosić ministra obrony narodowej na spotkanie. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H., adwokat, lekarz-patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
2: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Lekarka usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok. Śledczy sprawdzają teraz, czy kobieta posiadała inne działki. Trwa akcja gaśnicza przy ulicy Zielińskiego w Radomiu. Płonie dom jednorodzinny. Dym widać z dużej odległości, mówi rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
3: Na miejscu obecnych jest 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 40 strażaków. Jest to pożar poddasza. Pożar na ten moment jeszcze nie został zlokalizowany.
0: Nie ma też informacji o poszkodowanych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pomnik Wyklętych stanął w Międzyrzeczu w Lubuskiem. Chodzi o żołnierzy Polskiego Związku Wojskowego. Obwód Maria, mówił burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc.
5: To jest dobry moment, aby pokazywać, czym są wartości narodowe, czym jest Polska i pokazywać osoby, instytucje, które o tą naszą Polskę i rzeczywistość walczyły. A przez lata były wykluczone, państwo PRL-owskie tępiło żołnierzy AK, osoby, które walczyły o tą Polskę, której była cały czas w sercu. Bardzo się cieszę, że praktycznie w 80. rocznicę właśnie stawiamy właśnie pomnik.
0: W odsłonięciu pomnika brali udział członkowie rodzin bohaterów. Stanął na skwerze u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Mieszka I w Międzyrzeczu.
4: Luz plus.

0: im więcej ciebie, tym mniej. I Natalia Kopulska w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A jej kariera muzyczna trwa już prawie 4 dekady, a wszystko zaczęło się od wielkiego przeboju Puszek Okruszek. Jej drugi dziecięcy album, zatytułowany Bajki Natalki, przyniósł jej pierwszą platynową płytę w historii polskiej fotografii. No i też mało kto pamięta, że jako 10-latka zagrała w filmie przygodowym Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór, ale wybrała jednak śpiewanie, a nie karierę filmową, choć za kamerą też bardzo dobrze się czuła. 13 minut po godzinie 18, a ja witam się zza mikrofonu, Agata Petela. Dzień dobry, razem jesteśmy do 20. Ja już mam przygotowane dla Państwa nagrody, które zamierzam rozdać. Będą między innymi książki. Pierwszy tytuł przedstawię już za kilka chwil, a na razie gramy przeboje z nutą nostalgii. Science Circle.

0: Forever i Elvis Presley w Radio Plus.
1: Plus?
0: No zdecydowanie zdecydowanie teraz należy użyć swoich telefonów, żeby wygrać dobrą książkę na wakacje, taką rozrywkową. Mam dla Państwa nowość spod pióra Tomasza Duszyńskiego. Trup na Nilu. Jest to komedia kryminalna, tutaj piasek, mumie, wielbłądy i klątwa. W czasy all inclusive w Egipcie, no czemu nie? Rodzinna podróż zapowiada się naprawdę na niezapomnianą. Pan pisarz spodziewa się, że jego okrągłe urodziny nad Nilem będą, wyjątkowe. Czeka go wyprawa do piramid, podróż statkiem i ekskluzywny, nieplanowany dodatek w postaci kilku trupów. Na statku, którym podróżuje pan pisarz z rodziną, pojawiają się dawni znajomi i kilku nieznanych pasażerów. Seria nieszczęśliwych wypadków, które mają miejsce podczas rejsu po Nilu, wydaje się nieprzypadkowa. Czy wśród uczestników wyprawy kryje się morderca i czy pan pisarz dożyje urodzin? Kto jest mordercą? Kto rzuca podejrzenia na niego i jego rodzinę? Tej piramidalnej intrygi nie rozwiązałby nawet Hercules Poirot. A czy państwu się to uda? Sprawdźcie sami, pisząc do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Do wygrania książka Trup na Nilu, a pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Nil, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: plus 1 i windą do nieba w Radio Plus. 18.30, pora zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Pierwszy etap drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej powoli dobiega końca. Pierwsza sesja plenarna już w tym tygodniu, w piątek i sobotę. Zespoły synodalne przesłały ponad 500 wniosków. Obrady rozpoczną się mszą świętą o godzinie 9. W piątek będziemy pracować w grupach, w sobotę całe zgromadzenie plenarne, mówi ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz, sekretarz sekretariatu drugiego synodu.
2: Te teksty, które na podstawie tych syntez zostały przygotowane, będą rozdane grupom. Uczestnicy, którzy są wezwani na synod, będą podzieleni na grupy po 10 osób i w tych grupach będą pracować nad tymi konkretnymi tekstami, wypracowując też swoje wnioski, wypracowując też swoje spostrzeżenia, które na następny dzień, czyli w sobotę, będą już omawiane.
1: W sesji plenarnej wezmą udział m.in. metropolita krakowski Grzegorz Ryś oraz biskupi pomocniczy czy oficjał sądu metropolitarnego w Krakowie.
2: Na podstawie tych konkretnych wskazówek będą też wyciągane przez zgromadzenie plenarne synod wnioski, które zostaną później przedstawione księdzu kardynałowi.
1: Drugi synod duszpasterski archidiecezji krakowskiej potrwa do października 2027 roku.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale także załapał się ryś.
4: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
1: Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach gór i ustawione na nagrywanie głównie nocą, gdy zwierzęta są bardziej aktywne.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Antykwariat zostaje, choć pod innym adresem. Zarząd Budynków Komunalnych Krakowa zapowiedział aukcję celową na lokal przy ulicy Świętego Jana 2, czyli prawie naprzeciwko starej lokalizacji antykwariatu Kamiński, który kończy swoją działalność. Zwycięzca aukcji będzie mógł otworzyć tam swój własny antykwariat.
5: Zdecydowaliśmy, żeby lokal przy ulicy Świętego Jana 2 wystawić do wynajęcia w trybie aukcji celowej. Celowej, a więc takiej, w czasie której będzie można wynająć ten lokal wyłącznie na prowadzenie antykwariatu, na żadną inną działalność i będzie możliwość wynajęcia tego lokalu na tą działalność na preferencyjnych warunkach czynszowych.
1: Mówi Marcin Paradysz, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Władze Krakowa zastosowały taki sam mechanizm jak w przypadku otwierającej się wkrótce ponownie kawiarni Rio.
5: To jest instrument, z którego korzystamy, szczególnie wtedy, kiedy albo jest potrzeba kontynuowania jakiegoś charakteru działalności w danym lokalu, tak jak było właśnie w przypadku kawiarni Rio, ale również w takim przypadku jak tutaj, czyli że może nie stricte w tym lokalu, ale gdzieś w pobliżu jakaś działalność zanika.
1: Aukcja celowa ma zostać przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia. A na koniec prognoza pogody w Radio Plus. Wieczór w regionie pogodny, w Krakowie na termometrach nawet 20 stopni, w Zakopanem 18. W nocy minimalnie 12 powyżej zera i możliwe przelotne opady deszczu i ten deszcz zostanie z nami też jutro, bo przelotnie popada w całym regionie. Temperatura podobna jak dziś, w ciągu dnia do 21 stopni. Teraz warunki biometeo niekorzystne.

0: Show Me Heaven i Mary McKay. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus, oczywiście.
1: Plus. Plus.
0: Mamy taki krakowski street food, którym objadają się wszyscy, zarówno lokalsi, jak i turyści. Chodzi o Obwarzanka, a już 20 czerwca Żywe Muzeum Obwarzanka zaprasza mieszkańców i turystów na czwartą edycję Obwarzanek Day. Wydarzenie, które przypomina, że najbardziej charakterystyczny krakowski wypiek jest nie tylko popularną przekąską, ale także ważnym elementem lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Tego dnia na krakowskich ulicach nie zabraknie obwarzankowych akcentów. Organizatorzy będą częstować przechodniów obwarzankami, rozdawać materiały informacyjne oraz zachęcać do dzielenia się swoją sympatią do krakowskiego przysmaku w mediach społecznościowych pod hashtagiem Obwarzanek Day. Na uczestników czeka również wyjątkowa pamiątka. Każda osoba, która kupi obwarzanka w Żywym Muzeum Obwarzanka lub w wybranych wózkach na terenie miasta, będzie mogła otrzymać taką specjalną, okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie na tę okazję. Program Święta obejmuje także szereg bezpłatnych i bardzo ciekawych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Jedną z propozycji będzie spacer po Krakowie z przewodnikiem, podczas którego uczestnicy poznają ciekawostki związane z historią miasta oraz jego piekarniczym dziedzictwem. Miłośnicy tradycji będą mogli na przykład wziąć udział w warsztatach obwarzankowych i własnoręcznie przygotować wypiek, który od stuleci towarzyszy mieszkańcom Krakowa. W programie również spotkanie i wspólne malowanie z artystą Mikołajem Rejsem. Z kolei osoby zainteresowane historią miasta będą mogły wysłuchać wykładu dr Marcina Gadochy poświęconego krakowskim piekarzom i ich znaczeniu w życiu dawnego Krakowa. Obwarzanek Day już 20 czerwca ma nie tylko promować lokalny produkt, ale także integrować mieszkańców wokół wspólnego dziedzictwa. Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Obwarzanek Day są oczywiście bezpłatne i otwarte na wszystkich, zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i odwiedzających gości. Ja polecam Państwu, abyście weszli na stronę Muzeum Krakowa, bo tam więcej szczegółów, tam też można zapisać się na poszczególne wydarzenia, na przykład rejs po obwarzanka, albo wykład, czy też warsztaty obwarzankowe. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem trzeba się pospieszyć, ale spacerując po centrum Krakowa będzie można też dostać w prezencie takiego obwarzanka. Przypomnę, Wielkie Święto już 20 czerwca. Counting Crew i Queen, to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.pl.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.

0: Marshall, Queen. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu zapewnić wieczór pełen atrakcji i kultury, czyli zaprosić Was do Teatru Praska 52, gdzie w czwartek wieczorową porą, a dokładnie mówiąc o 19, będzie można zobaczyć spektakl Niedźwiedź i Oświadczyny Antoniego Czechowa. Swoje jednoaktówki sam autor określa mianem scenicznych żartów. Oba te żarty łączą nieoczekiwane zwroty akcji, komizm oraz znakomite dialogi. Z pozoru dwie różne historie mają wspólny mianownik: uczucia i ludzką codzienność. Zatem jeśli chcą Państwo dobrze się bawić, miło spędzić czas, także wstąpić do kawiarni, zjeść ciastko albo porozmawiać o sztuce przy dobrej herbacie, no to już piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenia czekają, wystarczy tylko do mnie napisać. A wspomniałam o tej kawce czy też herbatce, no bo w Teatrze Praska 52 działa nowo otwarta kawiarnia w środku, zatem przed albo po spektaklu można sobie usiąść i porozmawiać z towarzyszącymi nam osobami o na przykład wrażeniach po spektaklu. luz@radiomyślnikplus.pl. Bilety czekają. A to już Natalie Imbruglia, Torn. Warto zrobić głośniej.

0: Damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Mieszkańcy Mszany Dolnej są w szoku po tragedii nastolatków. Będą kolejki w ZUS-ie, jutro strajk ostrzegawczy. W piątek pierwsza sesja plenarna synodu w Krakowie.

0: zdarzenie, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Mieszkańcy Mszany są w szoku.
2: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
3: Tutaj akurat ta część Niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
1: Dokładne motywy tej zbrodni będą teraz wyjaśnione.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 rano pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
8: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
7: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
8: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Dodaje Borkowska, jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wciąż trwa akcja gaszenia pożaru domu jednorodzinnego na radomskich Glinicach. Ogień pojawił się na poddaszu dziś po południu, mówi rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
9: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 45 strażaków.
1: Na razie nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwszy etap drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej powoli dobiega końca. Pierwsza sesja plenarna odbędzie się w piątek i sobotę. Weźmie w niej udział m.in. metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Gromadzimy się po to, aby wsłuchiwać się w głos kilku tysięcy osób tworzących zespoły synodalne, które dają konkretne wskazówki, mówi sekretarz synodu ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz.
10: Na podstawie tych konkretnych wskazówek będą też wyciągane przez zgromadzenie plenarne synodu wnioski, które zostaną później przedstawione księdzu kardynałowi do tego, aby już on w swojej władzy wcielił je w życie diecezji, ale też myślę nakreślił taki kierunek właśnie jak dalej ten nasz kościół krakowski ma wyglądać.
1: Pierwsza sesja plenarna odbędzie się przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
6: Luz Plus.
11: Ruszamy z drugą godziną programu Luz Plus. To już Bonnie Tyler.

0: Talking w Radio Plus.
1: Luz Plus.
0: Lato puka już do drzwi, a będzie to lato pełne filmowych emocji, to pod gołym niebem w czerwcowe, lipcowe i sierpniowe weekendy. Kraków znów zmieni się w taką plenerową salę kinową, a hasło odnaleźć, odszukać będzie nam towarzyszyć w czasie zapoznawania się z repertuarem pełnym nagradzanych produkcji, inspirujących historii i propozycji dla dzieci i całych rodzin. Filmowy maraton rozpocznie się podczas Wianków w Krakowie 19 czerwca na bulwarze Rodła. Wyświetlony zostanie obraz Cinema Paradiso, a dzień później zobaczymy W trójkącie. Natomiast pod koniec czerwca i na początku lipca obejrzymy Parasite, Perfect Day, Mój sąsiad Torato i Jutro będzie nasze. Następnie przeniesiemy się do Parku Dębnickiego, gdzie przez całe lato będzie można oglądać doskonałe produkcje, bo będzie tam działać kino pod chmurką. A w repertuarze znajdą się m.in. Nostalgia, Na bank się uda, czy też hip-hopowa rewolucja. Na dwa sierpniowe weekendy kino przeniesie się z kolei do Parku Wadów, gdzie najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć produkcję Paddington 2 i Madagaskar 2. Filmowe lato zawita również na Wesołą. W lipcu na łące przed apteką designu zobaczymy Flow, a filmowy sezon zamknie projekcja Chłopów Doroty Kobieli. To właśnie dzięki głosom i pomysłom widzów powstał repertuar tegorocznych kin plenerowych, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wraz z rodziną, przyjaciółmi można pójść, rozłożyć kocyk i miło spędzić czas podczas plenerowych projekcji. Co ważne, te projekcje zawsze będą rozpoczynać się o godzinie 21, a wstęp na wszystkie będzie bezpłatny.

0: Plus. Plus. John Hack Jazz za nami, a ja teraz chcę Państwa zaprosić na wielką potańcówkę z Maciejem Musiałem. To będzie już druga edycja tego wydarzenia, organizowana w przestrzeni XVI-wiecznego dworku. W piątkowy wieczór, 19 czerwca, czyli już za kilka dni, o godzinie 19, plener przy dworku białoprądnickim ponownie zmieni się w ogromny, roztańczony parkiet, na którym spotkają się różne pokolenia, od najmłodszych po seniorów. Takie dancingi międzypokoleniowe, od jakiegoś czasu podbijają serce uczestników i to w różnych miastach, a pomysłodawcą i twarzą tej inicjatywy jest aktor Maciej Musiał, który sam pojawia się na imprezach, bawiąc się wraz z uczestnikami. Ideą tańcówek jest stworzenie przestrzeni, w której wszyscy, niezależnie od wieku czy też tanecznych umiejętności, będą mogli po prostu poczuć radość płynącą ze wspólnej zabawy. A wieczór wypełni muzyka na żywo w wykonaniu małej orkiestry dancingowej. Oprawę muzyczną zadba również kolektyw Solo Service. Wielka krakowska potańcówka to okazja, by na jeden wieczór przenieść się do świata dawnych dancingów, poczuć taką wspaniałą atmosferę wspólnoty i tanecznej zabawy. Wszyscy są zaproszeni, drodzy Państwo, bo wstęp na tę potańcówkę jest wolny. Wystarczy po prostu w piątek o 19 stawić się w dworku z dobrym nastawieniem, w dobrych, wygodnych butach i w dobrym humorze.
1: Reklama.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
1: Reklama.

0: Sandra w Radio Plus. 19.30, w studiu już Dominika Baraniec. Pora zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Granat z czasów II wojny światowej znaleziony w jednym z parków na krakowskim Prokocimiu. Policjanci dostali zgłoszenie wczoraj, a dziś saperze zabezpieczyli i zabrali niewybuch, mówi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji.
2: Wczoraj po godzinie 19 oficer dyżurny krakowskiej Komendy Miejskiej odebrał zgłoszenie o ujawnionym niewybuchu. Najprawdopodobniej był to granat bojowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Dzisiaj po godzinie 9 niewybuch został zabrany przez wojskowych saperów celem jego neutralizacji.
1: Policjanci apelują, by w przypadku ujawnienia podejrzanych przedmiotów przypominających ładunki wybuchowe nie dotykać ich, nie przenosić i nie próbować samodzielnie usuwać.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Szturalia powracają. Już 2 lipca rozpocznie się festiwal poświęcony Jerzemu Szturowi. Tak jak w zeszłym roku, nie zabraknie projekcji filmów z udziałem aktora, ale też koncertów, wykładów czy spotkań.
4: W kinie pod baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. 2 filmy, jeden w Wieliczce, a drugi to Killer. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski w filmie Spokój i w filmie Amator.
1: Mówi Marynia Gierat, dyrektor kina pod baranami. Ci, którzy chcą zasmakować wytrawnej kuchni, mogą wziąć udział w pałacowym obiedzie czwartkowym już 2 lipca w Pałacu Nieśmiertelności.
5: Wygląda to tak, że publiczność, zawsze publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Artyści gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura.
1: Mówi Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowego Proxima. Szturalia potrwają do 5 lipca.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Szach, mat, pad i gambit. Rozgrywki szachowe to jedno z ulubionych zajęć osób w kryzysie bezdomności, którzy odwiedzają świetlicę dzieła pomocy świętego ojca Pio w Krakowie. Pod koniec czerwca rozegrają trzeci dziełowy turniej szachowy, mówi Rafał Nosek, kierownik działu pomocy doraźnej krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio.
6: Widzę ludzi, którzy się przygotowują, którzy się skupiają. Dla mnie to jest niesamowite, jak patrzę na nich, z jakim zaangażowaniem chcą uczestniczyć, chcą wygrać, ale uczą się też przegrywać, więc myślę, że to jest coś pięknego.
1: Zwycięzcy zostaną nagrodzeni, czekają puchary, dyplomy, ale też bony do sklepu sportowego. Potrzebne jest jednak wsparcie finansowe darczyńców o dobrych i dużych sercach, dodaje Aleksandra Wendelbuła z krakowskiego dzieła pomocy.
7: Można wykonać przelew na numer konta dzieła, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, właśnie z dopiskiem szachy. Wtedy będziemy wiedzieli, że po prostu te środki na ten turniej szachowy, na nagrody będziemy mogli przeznaczyć.
1: A dziełowy turniej szachowy już za 2 tygodnie, 30 czerwca. A na koniec prognoza pogody w Radio Plus. Wieczór w regionie pogodny, w Krakowie na termometrach nawet 20 stopni, w Zakopanem 18. W nocy minimalnie 12 powyżej zera i możliwe przelotne opady deszczu, i ten deszcz zostanie z nami też jutro, bo przelotnie popada w całym regionie. Temperatura podobna jak dziś, w ciągu dnia do 21 stopni. Teraz warunki biometeo niekorzystne.

0: Irena Jarocka w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Już jutro Biblioteka Kraków celebruje ogólnopolskie święto wolnych książek, przypominając, że książki najlepiej żyją, kiedy krążą między czytelnikami, kiedy się nimi dzielimy, puszczamy je dalej w obieg. No i właśnie jutro o 12:00 na ustawionych na plantach literackich ławkach będą czekały na czytelników książki. To o różnorodnej tematyce. A że ławek jest ponad 150, no to tych książek będzie sporo. Można je zabrać ze sobą do domu. Każda książka będzie oznaczona taką specjalną naklejką, na której będzie napisane na przykład: nie jestem książką zagubioną, jestem książką znalezioną przez ciebie. Jestem za darmo, przeczytaj i przekaż dalej. Książki z taką samą naklejką będą dostępne także po godzinie 12:00 na wybranych przystankach linii tramwajowej 76, na której w środę będzie jeździł tramwaj z wyjątkową grafiką promującą miejską kampanię czytelniczą Kraków tu czytam. W tramwaju tym bibliotekarze wręczać będą też osobom zaczytanym takie pamiątkowe, okolicznościowe zakładki. Warto zatem wsiąść do tramwaju, warto zaczytać się w jakimś ciekawym tytule, aby otrzymać taką pamiątkową zakładkę. No i oczywiście jutro spacer po plantach obowiązkowy. Można częstować się książkami do woli.
1: Reklama.
2: Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
1: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
9: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

Party Alone i tu są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. A ja przybywam do Państwa teraz z książką, z kolejnym tytułem. Tym razem tytuł dedykowany zwłaszcza paniom, mamom. Mamo, oddychaj spokojnie. Jest to książka Martyny Piotrowskiej o sile łagodności, odkrywaniu swoich zasobów i świadomym macierzyństwie. Martyna Piotrowska, psycholożka i mama dwóch synów, wspiera kobiety w drodze przez macierzyństwo i w tej książce dzieli się swoją taką historią, wiedzą i doświadczeniem. Stwarza też przestrzeń do zatrzymania się, lepszego zrozumienia i pokochania siebie. To książka o emocjach, także o trudnych momentach i wspaniałych chwilach macierzyństwa. Mamo, oddychaj spokojnie, do zdobycia. Ta książka już teraz. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem mama, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie. Scorpions, When Smoke Is Going Down. Tym numerem żegnam się z Państwem, mówiąc papa. Żegnam się na dłużej, bo zmykam na wakacje. Wracam w lipcu. Będę tęsknić. I proszę trzymać za pogodę, trzymać kciuki za pogodę dla mnie. Tu będzie pięknie w Krakowie, upalnie i gorąco w najbliższy weekend. Agata Patela, pa, pa, do usłyszenia w lipcu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.
2: Polska zabiega o stałą bazę USA. Rozpoczęły się przygotowania. Od jutra paliwa podrożeją, wraca akcyza. Tysiące Polaków chcą jechać do Seulu na Światowe Dni Młodzieży. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska przygotowuje się do przysłania dodatkowych żołnierzy z USA. Rząd przyjął uchwałę, która upoważnia ministra obrony narodowej do prowadzenia negocjacji w sprawie ewentualnej stałej bazy amerykańskich wojsk. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta ustawa?
3: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.

0: mężczyźnie narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
0: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyzna chce dobrowolnie poddać się karze, grozi mu nawet 5 lat więzienia. Akcyza wraca, paliwa podrożeją. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a diesla 6,44. Do paliwa ponownie doliczana będzie akcyza, pozostanie jeszcze niższa stawka VAT.
2: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Mówił Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Młodzi z Polski ruszą do Seulu, choć Światowe Dni Młodzieży dopiero w przyszłym roku, to już wiadomo, że z naszego kraju pojedzie ponad 6 tysięcy osób. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ksiądz Tomasz Koprianiuk przyznaje, że zainteresowanie jest bardzo duże.
4: Te 6 tysięcy ludzi przekłada się na dokładnie 91 grup w tym momencie, 3 grupy polonijne. Już jest 150 kapłanów, przynajmniej 8 biskupów, 29 sióstr zakonnych. Widać ogromne zainteresowanie, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Nawet większe niż w Lizbonie w 2023 roku, czy na jubileusz młodych w Rzymie.
0: Najwięcej młodych wybiera się z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ze mną dziś w studio goście Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: I Krzysztof Wolny, klub honorowych dawców krwi PCK Dar Serca. Witam.
3: Dzień dobry, witam.
1: 14 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy. Skąd w ogóle ta data, 14 czerwca?
4: 14 czerwca urodził się Karl Landsteiner, człowiek, który oznaczył grupy krwi. Stało się to w roku 1901 i za to w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla, a w 1940 roku oznaczył grupy krwi, czyli RH, RH minus, RH plus.
1: No proszę, można się zawsze czegoś nowego dowiedzieć. Tak, no data myślę jest wielu znana, ale zawsze warto powtarzać, przypominać, informować o tym, jak ważne jest oddawanie krwi. My jesteśmy już w takim czasie przedwakacyjnym, już niektórzy zaczęli wakacje, wtedy szczególnie też są różne organizowane akcje, apele, wtedy też. No niestety czasami trafiamy do szpitala, do lekarza, różne rzeczy mogą się przytrafić. Dlaczego oddawanie krwi jest tak ważne?
2: Oddawanie krwi jest bardzo ważne i bardzo istotne z tego punktu widzenia, że ta donacja, tak, ratuje zdrowie i życie ludzkie. Tak jak wspomniałaś właśnie na początku, zbliża się też okres wakacyjny. Wtedy na ten czas zapotrzebowanie na krew rośnie. Można to obserwować na stronach poszczególnych regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ponieważ tam na bieżąco też są aktualizowane stany krwi poszczególnych grup krwi. I dlaczego podkreślam, że ten okres jest ważny i te apele są wzmożone? Jest to okres wakacyjny. Dawcy wyjeżdżają, są na urlopach. Jeżeli wyjeżdżają, nie wiem, no też w kraje bardziej odległe niż europejskie, wtedy no, są na przykład dyskwalifikowani z oddania krwi, tak, na 4 albo 6 miesięcy po powrocie. Więc stąd też może dochodzić do tego, że no dawców jest mniej.
1: Po prostu,
2: tak?
1: Mają jakiś taki okres karencji, tak?
2: Tak, nie mają, mogą po prostu okres karencji
1: krwi.
2: Tak. A okres wakacyjny no też sprzyja niestety różnego typu wypadkom, zdarzeniom losowym, a wtedy wiadomo, że krew jest no natychmiast potrzebna.
1: Ponad 650 tysięcy osób w zeszłym roku oddało krew. Takie tutaj są podawane dane. To stanowi 2,5% społeczeństwa wieku od 18 do 65 lat, czyli ta grupa osób, która może oddawać krew. Dużo, niedużo? Czy widać, żeby na przestrzeni lat gdzieś te dane się zmieniały? Czy ta liczba wzrasta, czy niekoniecznie?
4: Na pewno byśmy chcieli, żeby więcej osób oddawało krew. Te 650 tysięcy osób, które oddały krew, to przekłada się na 1 600 000 donacji. Czyli tyle razy krew była oddana, to jest 720 tysięcy litrów krwi. I tej krwi niestety i w dalszym ciągu potrzeba jeszcze więcej. Bo oprócz tego, że krew służy bezpośrednio do ratowania życia ludzkiego, do ratowania osób, które uległy wypadkom, osób, które muszą przyjmować krew ze względu na choroby, ze względu na przeszczepy, to również krew jest wykorzystywana do robienia leków, które są robione z krwi. Takich leków jest też bardzo dużo.
1: Krzysztofie, ile lat ty oddawałeś krew? Bo ze smutkiem przed wejściem na antenę powiedziałeś, że już no jesteś poza tymi widełkami wiekowymi i już no nie możesz tej krwi oddawać, chociaż bardzo byś chciał.
4: Chciałbym bardzo. Niestety PESEL już nie pozwala. Zacząłem oddawać krew w 1977 roku i do ukończenia 65 lat oddawałem.
1: Skąd w ogóle ta idea w tobie się zrodziła, ten pomysł, żeby oddawać krew?
4: To chyba wzięło się stąd, tak jak u większości mężczyzn, będąc w wojsku, oddawaliśmy krew. były profity z tego tytułu. Za każdy 200 ml oddanej krwi był dzień urlopu. Także
1: warto
4: było się wyrwać z jednostki, tak, oczywiście. No i to już później zostaje w człowieku.
1: No bo to jest bardzo długi okres czasu, o którym ty mówisz, to jest wiele lat i gdzieś na tyle wsiąkłeś w ten temat, że po prostu tę krew oddawałeś systematycznie. Czy to jest też tak, że jak ktoś zaczyna oddawać krew, to już później wchodzi do takiej rodziny krwiodawców i gdzieś, nie wiem, inni go mobilizują, wspierają, zachęcają i trudno się wyrwać, czy niekoniecznie?
4: Przez wiele lat oddawałem krew tak sam siebie, samoczynnie, nie będąc zrzeszonym, później niestety ze względu na stan zdrowia miałem troszeczkę przerwy i po powrocie w latach 90. do oddawania krwi spotykałem ludzi z klubów, bo w jednym punkcie oddawałem, chodziłem do punktu na ulicę Cegłowską do Szpitala Bieleńskiego i tam mnie namówili, żeby wstąpić do klubu krwiodawców i od 2010 roku jestem członkiem klubu honorowych dachstowskich Polskiego Czerwonego Krzyża Dar Serca do tej pory.
1: No i klub bardzo prężnie zresztą działa, tak? PCK również organizuje różne akcje na terenie Polski, w różnych miejscach. Niedawno właśnie z racji Światowego Dnia Krwiodawcy odbywały się takie wydarzenia, również biegi, krwiobiegi. Kiedy będzie następne wydarzenie albo gdzie można śledzić informacje? Tak, żeby nasi słuchacze, a słuchają nas w całej Polsce, myślę, że też poza granicami, bo można nas słuchać online, gdzie najlepiej sprawdzać takie informacje wiarygodne, gdzie można oddać krew?
2: Wiarygodne informacje, tak. Pierwszy punkt to portale społecznościowe naszych klubów, klubów honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest ich ponad
4: 700
2: 700 klubów.
1: One są w całej Polsce.
2: One są w całej Polsce, w każdym województwie.
1: Czyli każdy może znaleźć dla siebie takie miejsce.
2: Dokładnie. I zapisać się do tej rodziny krwiodawców.
1: Do rodziny krwiodawców.
2: Tak. Również, jeżeli są organizowane właśnie we współpracy klub HDK PCK i Regionalne Centrum i na przykład jest organizowana akcja wyjazdowa bądź lokalna, nie w siedzibie Regionalnego Centrum. Również takie informacje są publikowane na dany miesiąc na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest tam dedykowana zakładka akcje wyjazdowe i zawsze tam jest podana i data, i godzina, i miejsce. Czy to jest właśnie akcja wyjazdowa typu, że autokar podjeżdża pod wskazane miejsce, czy nie wiem, do remizy, tak, strażackiej. Są tam szczegóły po prostu wszelkie podane.
1: Mówiliście o tych profitach wynikających z oddawania krwi, chociażby dnia wolnego, ale mimo to nie ma aż tylu chętnych, którzy dla których byłoby to największą, czy takim atutem na tyle istotnym, żeby zgłosić się do tego oddawania krwi. Jak zachęcić, jak przekonać, jak powiedzieć tym, którzy są niezdecydowani, że warto oddać krew?
4: Wydaje mi się, że takim atutem jest to, że pomagamy komuś. Czujemy się z tym lepiej, dlatego że dajemy cząstkę siebie. Wiemy, że dzięki temu, że oddaliśmy 450 ml krwi, czyli jedną donację, jesteśmy w stanie uratować 3 osoby. Dlatego że krew pełna składa się z różnych czynników i ta krew może być podzielona dla 3 różnych osób. To jest naprawdę wspaniałe uczucie, mając świadomość, że komuś pomogliśmy, ktoś dzięki nam żyje. Spotykamy się z tym na akcjach krwiodawstwa, że właśnie podchodzą często ludzie i mówią: o, ja nie mogę oddawać, bo jestem chory, ale dzięki wam żyję, bo dostałem krew. Mamy taki w tej chwili bardzo fajny przykład u nas w klubie, że przyszli rodzice z chłopcem, który w tym roku kończy 7 klasę. I chłopak tak się zaangażował, przychodzi na nasze akcje, wspomaga nas, rozdaje ulotki, a to między innymi, żeby podziękować, bo jego mała siostra dostała krew i dzięki temu żyje.
1: To też jest niesamowite, te historie, które opowiadacie i pewnie ta świadomość i ta potrzeba wśród tych, którzy potrzebują tej krwi jest dużo większa i myślę, że wtedy jest też zupełnie inne patrzenie, inny sposób oddziaływania i funkcjonowania i może zachęcenia tych, którzy mogą oddać krew. Czasami oczywiście widzimy takie informacje, pojawiają się też czy w internecie, czy gdzieś w mediach społecznościowych, że gdzieś jest poszukiwana krew. Ja za chwilę zapytam was, kto może zostać takim dawcą, a jakie są przeciwwskazania. Zostańcie państwo z nami, zaraz wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot. Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK i Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca. Rozmawiamy o oddawaniu krwi. Ponad 650 tysięcy osób w ubiegłym roku oddało krew. To dużo i niedużo, w zależności jak na to spojrzeć. Ponoć był to nawet rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę krwiodawców, którzy przynajmniej na przestrzeni ostatnich lat, co stanowi 2,5% społeczeństwa w wieku 18-65 lat, czyli ta grupa, która krew może oddawać. Chciałam dopytać, abyście wyjaśnili naszym słuchaczom, kto może zostać honorowym dawcą krwi. Już wiemy, że są te widełki wiekowe i w pewnym momencie, czy od pewnego wieku dopiero można, kiedy jesteśmy pełnoletni, oddawać krew. Jakie jeszcze trzeba spełnić warunki?
2: Na pewno musi być odpowiednia waga. Tak. Minimum 50 kg. Wiąże się to z tym, że każdy organizm, każde ciało posiada jakąś ograniczoną ilość krwi. I w momencie, kiedy będzie zbyt niska waga, tej krwi będzie mniej i pobranie 450 ml może spowodować zbyt duże osłabienie organizmu.
1: Rozumiem. A prócz wagi jakoś, nie wiem, trzeba coś zjeść czy nie jeść?
2: Trzeba
1: nawodnić
2: zjeść.
1: Się czy nie nawadnić?
3: Oczywiście, że tak.
2: Obowiązkowo trzeba zjeść lekkie śniadanie, zaznaczam lekkie, i być dobrze nawodnionym. Ale to nawodnienie nie polega na tym, że w danym dniu wypijemy litr, dwa, trzy litry krwi. Już dwa dni wcześniej powinniśmy wypijać około 2 litrów krwi.
1: Wody
2: tak, zaznaczamy. Wody, ewentualnie soków.
3: Albo soki.
2: Soki też
3: tak,
2: są dopuszczalne. Tak.
3: Należy też wyspać, unikać jakichś wysiłków.
1: Zarwanej nocy.
3: Zarwanej nocy, jakichś nadmiernych wysiłków, jak również spożywania alkoholu.
1: Czyli raczej po jakiejś zabawie, imprezie nie idziemy oddawać krwi.
2: 24 godziny, minimum 24 tak. godziny przed oddaniem krwi nie należy spożywać alkoholu. Jest dobrze ograniczyć palenie papierosów.
1: No właśnie, bo tu chciałam zapytać, czy jak ktoś jest nałogowym palaczem, to może być krwiodawcą? Czy to jest przeciwwskazanie?
2: Może, ale fajnie by było, żeby przed oddaniem krwi tak ze 2 godziny powstrzymał się od palenia.
3: No, dokładnie.
1: Ale mówiliście też o lekkim śniadaniu, ale musi być to śniadanie.
2: Tak. Musi być śniadanie,
1: to nie może być tak, że idziemy na czczo i albo
2: zawsze
1: tylko o wodzie.
2: Podczas wywiadu, bo przed oddaniem krwi jest wywiad lekarski, lekarz pyta, czy było zjedzone śniadanie i czy organizm jest nawodniony.
3: Tutaj naprawdę nie warto kłamać.
2: To się może skończyć po prostu
3: zasłabnięciem podczas oddania krwi.
1: No. To, co mnie bardzo często kojarzy się z oddawaniem krwi od osób, które gdzieś wśród moich znajomych oddają krew, to są czekolady. Że wychodzą z czekoladami, to chodzi o uzupełnienie kalorii? Po co te czekolady są? No bo co, nagle mamy je zjeść po wyjściu?
2: Nie. Kiedyś było tak, że dostawaliśmy 8 albo 9 czekolad. To się wiązało z tym, że podczas oddawania krwi jest ubytek 4,5 tysiąca kilokalorii i taką ilość kilokalorii żeśmy dostawali w formie czekolad. Natomiast ze względu na to, że krwiodawcy postulowali, żeby zmienić to, zostało zmienione. W tej chwili jest jedna czekolada, są jakieś ciasteczka,
1: zdrowe.
2: Są jakieś kremy.
3: Tak.
2: Tak, dla diabetyków. Takie, żeby nie zaszkodziły, oczywiście.
1: Żeby nie zaszkodziły.
3: Jakiś sok też jest, batoniki. Ciasteczka tak, zbożowe. To wszystko zależy też w sumie od danego regionalnego centrum. Tak, ale już.
2: Co komu uda się kupić dobrego.
3: Tak, dokładnie. Ale wszystko zdrowe.
1: Jakie są z kolei przeciwwskazania? Bo już wiemy, jak się przygotować do tego, żeby oddać krew. Musimy mieć odpowiednią wagę, minimum 50 kg, być w wieku od 18 do 65 lat. A czy są osoby, które, nie wiem, może ze względu na różne choroby albo jakieś inne sytuacje, nie mogą tej krwi oddawać?
2: Są choroby, które dyskwalifikują dożywotnio. Jest to żółtaczka, jest to cukrzyca. Takim powodem do dyskwalifikacji jest przyjmowanie leków psychotropowych na przykład. Tutaj nie możemy przyjmować. Tak samo, jeżeli przyjmujemy leki histaminowe, czyli ludzie, którzy są uszuleni na różne rzeczy, też nie mogą w momencie przyjmowania tych leków oddawać krwi. Tam musi być zachowane, zdaje się, po miesiąca czasu, musi być miesiąc przerwy, żeby można było oddawać krew.
3: Tak, ale też na przykład taką też dyskwalifikacją też są na przykład różne choroby układu, tak, krążenia nerwowego, czy przebyte zawały, udary. Tak,
2: i tak choroby serca, tak, dyskwalifikują.
3: Tak, dokładnie, no.
1: A jak przebiega ta wizyta, kiedy już udajemy się do Centrum Krwiodawstwa? Jaka jest cała procedura? Ile to trwa i co się z nami dzieje, tak krok po kroku?
2: Najgorsza jest papierologia.
3: Niestety, na początku.
1: Trwa najdłużej
2: czasu,
1: czy niekoniecznie?
2: Najdłużej czasu zajmuje.
3: Tak.
2: Zaczynamy od tego, że musimy się zarejestrować. Wypełniamy pierwszy dokument, gdzie podajemy swoje dane, gdzie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażamy zgodę na to, żeby nas poinformowano w momencie, kiedy krew trafi do badania i gdyby coś wyszło nie tak w czasie badania krwi, żeby nas poinformować, że coś jest nie tak. Następnie jest badany poziom hemoglobiny i tutaj jest sporo dyskwalifikacji, dlatego że przy aktualnym sposobie odżywiania się niestety poziom hemoglobiny ludzie mają za mały. Kobiety, Małgosiu, ile muszą mieć hemoglobiny? 12,5.
3: 12,5, tak.
2: Mężczyźni? Trochę więcej? 13,5,
3: tak. Dokładnie.
2: Poniżej tego poziomu po prostu system nas nie przepuści i nie możemy oddać krwi. Jeżeli przez to przejdziemy, wtedy przystępujemy do wypełniania kolejnych dokumentów. Są to 3 strony A4.
3: Ankiety.
2: Pytań szczegółowych, to jest taka ankieta, gdzie są pytania szczegółowe o to, czy nie byliśmy za granicą, jakie choroby przechodziliśmy. Również jest pytanie o kontakty płciowe, czyli czy mamy stałego partnera. Czy nie mamy przypadkiem jakichś
1: przygodnych. Czyli cały przegląd naszego życia i zdrowia zarazem następuje.
2: To jest bardzo istotne.
3: Łącznie,
2: dlatego,
3: czy nie mamy tak jakichś niedawno zabiegów, tak, wizyt stomatologicznych, tatuaży, przebijania uszu. Tak.
2: Aczkolwiek tatuaże nie są przeciwwskazaniem. Wystarczy odczekać 4 miesiące po zrobieniu tatuażu, czy po piercingu też 4 miesiące musimy odczekać. Jest to po prostu ingerencja w nasze ciało.
3: Tak.
2: I żeby nie spowodować jakiegoś zakażenia, bo nie wiemy, czy nie zostaliśmy czymś zarażeni podczas tych zabiegów, trzeba 4 miesiące odczekać, bo to jest taki teoretycznie czas wyklowania się różnych chorób.
1: No i kiedy już przejdziemy to wszystko, to już wtedy możemy oddawać tę krew?
2: Nie, idziemy dalej. Do lekarza, tak, idziemy do gabinetu, do lekarza, gdzie lekarz nas osłuchuje, sprawdza węzły chłonne, sprawdza nam ciśnienie, jeszcze raz robi wywiad, kontroluje, czy to, co żeśmy napisali, jest naprawdę prawdą.
3: Dokładnie.
2: I to zawsze lekarz ma decydujące
1: ostateczny
2: słowo,
1: głos.
2: Ostateczny głos i on decyduje, czy możemy krew oddać, czy nie.
1: Czy się nadajemy danego dnia, czy nie, ale to przy okazji mamy cały przegląd zrobiony, tak można powiedzieć, lekarski.
2: Badanie za darmo.
3: Badanie za darmo, tak. I też często przysłowiowa waga też jest. Zaproszenie na wagę jest.
2: Jeżeli jest podejrzenie, że osoba za mało waży, to wtedy staje na wagę.
3: Tak. Pod czujnym okiem lekarza.
1: Pod czujnym okiem lekarza, no tak, no bo to musi być, tak jak powiedzieliśmy, nie mniej niż 50 kg. I co? I już jak lekarz mówi, że jest zielone światło, to już wtedy to, co najważniejsze się odbywa,
2: tak,
1: czyli...
2: siadamy na wygodny fotel.
3: Tak.
2: I wtedy albo pani pielęgniarka, albo pan pielęgniarz zajmuje się nami. Czyli wprowadza fajną, taką średniej wielkości igłę w żyłę.
3: Tak.
2: I 4, 5 do 8 minut i mamy oddane 450 ml krwi.
1: Czyli to nie jest aż tak długo, jakby się mogło wydawać, chociaż cała procedura to może nawet zająć, nie wiem, 2-3 godziny?
2: Nie,
1: trochę krócej.
2: Jak nie ma kolejki, tak na bieżąco idziemy, to jest tak 30-35 minut maks. Mhm.
1: Okej, myślałam, że trochę dłużej, jak już tyle tej papierologii, jeszcze do tego słuchanie, wizyta, sprawdzenie, oddanie krwi.
3: Nie, zawsze to idzie sprawnie, tylko no, też w sumie zależy od ilości osób, ale to też nie ma co się przerażać, że tam spędzimy nie wiadomo właśnie ile czasu, tylko no powiedzmy właśnie tą godzinkę.
2: Na pewno szybciej jest to przy krwiodawcach, którzy już wielokrotnie oddawali krew. Oni po prostu znają całą procedurę i to sprawnie idzie. Natomiast przy pierwszorazowych dawcach lekarz też ma więcej pytań wtedy.
1: Czy to jest tak, że właśnie kiedy po raz pierwszy oddajemy krew, co nas może najbardziej zaskoczyć? No, pytam w kontekście osób, które nas słuchają i może ktoś zdecyduje się albo myśli o tym w ogóle, żeby zacząć oddawać krew. Czy jest coś, co no, może wy pamiętacie od momentu, kiedy zaczęliście oddawać krew? No, Krzysztof na pewno krew no, oddawał wiele, wiele razy. Czy to jest inaczej, kiedy po raz pierwszy oddajemy krew, niż przy kolejnych, że tak powiem, wizytach, czy to jest bardzo podobnie?
2: Na pewno panie, które pobierają krew, inaczej troszeczkę podchodzą do takiego krwiodawcy, który pierwszy raz oddaje. Tłumaczą, żeby się nie stresował, co się dzieje, jaka jest procedura, czy pompować, czy nie pompować. Mówię o pompowaniu, czyli ściskanie pięści, żeby powodować, żeby ta krew lepiej płynęła. Jeżeli jest organizm bardzo dobrze nawodniony, to nawet nie trzeba pompowania, ta krew po prostu sama fajnie leci. Tak, to jest właśnie to bardzo ważne, dobre nawodnienie organizmu.
1: Tak. I to jeszcze przed, mówiliśmy, nie tylko rano, ale tak naprawdę
3: tak,
1: jeszcze
3: ale
1: dzień
3: tak naprawdę
1: wcześniej.
3: Dzień, albo nawet już nawet dwa dni przed.
2: Tak, dokładnie.
1: Czy są jakieś takie sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, kiedy już wyjdziemy z centrum krwiodawstwa, nie wiem, wrócimy do domu, czy może coś się takiego zadzieć, co będzie nas niepokoiło, albo na co powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Możemy być lekko osłabieni po oddaniu krwi. To jest normalne, tak organizm może zadziałać. Czasami w ogóle nic nie odczuwamy, czujemy się bardzo dobrze, ale ważna jest rzecz, żeby nie uprawiać żadnych ciężkich sportów, nie iść na siłownię, nie biegać, nie robić maratonów, czy nawet krótszych odcinków biegowych. Natomiast wysiłek fizyczny i bardzo ważna rzecz, w tym ręku, której oddawaliśmy krew, nic nie dźwigamy.
3: Tak, dokładnie.
1: Ale tylko jest przez ten dzień, rozumiem.
2: Tak, przez ten dzień. Po prostu chodzi o to, że ta żyła musi się po prostu dobrze zasklepić. Jednak igła, która jest wprowadzana, jest no, dosyć gruba, bo to nie jest igła do zastrzyku, tak?
3: Tak.
2: Tą krew trzeba w jakiś sposób pobrać. Krew jest stosunkowo gęsta i ona musi lecieć. Dlatego, żeby dobrze się zasklepiła, to nic nie dźwigamy w tym ręku.
1: Słyszałam o tym, że osoby, które decydują się na oddawanie krwi, w zasadzie już potem muszą ją oddawać cały czas. Czy to jest prawda, czy to jest jakiś taki mit, który krąży wokół właśnie krwiodawstwa?
3: Nie, znaczy tak, to jest ewidentnie mit z tego punktu widzenia, że jeżeli rozpoczynamy całą przygodę z honorowym oddawaniem krwi, to nie ma żadnego przymusu, tak, i obowiązku oddawania jej, tak, aż do 65 roku życia. Wiadomo, że jest to no, z punktu widzenia właśnie czynienia dobra i tego dobroci serca wskazane, jak rozpoczynamy to do kiedy po prostu możemy, do kiedy nam zdrowie pozwala, powinniśmy oddawać krew i tutaj właśnie podkreślę, najlepiej oddawać po prostu krew regularnie, ale nie jest tak, że no, nie możemy w którymś momencie po prostu przestać, tak? Nie tylko, że z punktu widzenia zdrowotnego, no tylko po prostu można podjąć po prostu taką decyzję.
1: Tutaj stawiamy przecinek, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie w studio Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK i Krzysztof Wolny, klub honorowych dawców krwi PCK Dar Serca. Pytałam was o to przed przerwą, czy może być taka sytuacja, że ktoś zdecyduje się, aby oddać krew, pójdzie, odda krew, ale później już z różnych przyczyn nie będzie chciał tego kontynuować. Czy tu coś się dzieje, czy może tak się wydarzyć i nic się w zasadzie nie wydarzy?
2: W każdej chwili możemy przerwać oddawanie krwi. Ja mogę pokazać na swoim przykładzie. W latach 70., 80. oddawałem krew. Później ze względów zdrowotnych, niezwiązanych z oddawaniem krwi, musiałem krew przestać oddawać. Przez kilka lat nie oddawałem z tego tytułu. Nie miałem żadnych złych odczuć, nic się nie działo. Później znowu wróciłem do oddawania krwi i dokąd mogłem, wiekowo dotąd oddawałem krew i było wszystko ok.
1: I ile tej krwi w sumie przez te wszystkie lata oddałeś, Krzysztof?
2: Udokumentowane mam 37 litrów.
1: I to rozumiem, że to już jest zasłużony i honorowy, i zasłużony
2: tak, bo
1: dawca krwi.
2: Zasłużony, honorowy dawca krwi dzieli się na 3 stopnie. Jest 3. stopień dla mężczyzn, to jest po oddaniu 6 litrów, dla kobiet po oddaniu 5 litrów. 2. stopnia zasłużony, honorowy dawca krwi to jest analogicznie 12 i 10 litrów. I 1. stopnia 18 i 15 litrów. A w momencie, kiedy mamy oddanych 20 litrów krwi, możemy się ubiegać o tytuł honorowego dawcy krwi zasłużonego dla zdrowia narodu.
1: No to gratulujemy.
3: Tak, gratulujemy. Tak. Dokładnie. Dziękuję. Tak. Wszystkich 4.
2: Dziękuję.
1: Czy ty, Małgorzato, też oddajesz krew? Czy ty tylko pobierasz?
3: Nie, ja nie pobieram. Ja próbuję. Honorowe krwiodawstwo i całą ideę i właśnie różne akcje związane z pobieraniem i oddawaniem krwi. Powiem tak. Mogę już się zaliczać do grona honorowych dawców krwi. Ale do zasłużonych jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, rozumiem.
3: Jeszcze nie.
2: To ale czekam, wszystko, aż osiągniesz
3: tak,
2: 5
3: wszystko,
2: litrów.
3: Ale wszystko przede mną.
1: Najrzadsza grupa krwi, z tego co przynajmniej podają dane, to jest ABRH minus. Jakie są jeszcze te grupy krwi, które są właśnie najtrudniej, z jednej strony dostępne, tak? Które są najbardziej pożądane, poszukiwane?
2: Generalnie najmniej jest grup ujemnych, czyli tak. B-, A-, 0-. Tu taka ciekawostka, grupa 0- to jest taka grupa, którą możemy podać wszystkim ludziom.
3: Jest uniwersalna.
2: Jest uniwersalna. Grupę 0+ możemy podać tylko grupom plusowym. I wydawałoby się, że tych grup właśnie takich rzadkich potrzeba najwięcej, ale nie, najwięcej potrzeba jest właśnie grupy A+, której jest najwięcej.
1: Bo największa populacja.
2: Bo największa populacja jest taki, najwięcej tej krwi potrzeba.
3: Dokładnie, dokładnie.
1: Także to tak, gdybyśmy zrobili test, ja też nie wiem, czy wszyscy są do końca jakby świadomi, gdyby tak zapytać na ulicy, jaką ty masz grupę krwi. To jest niezwykle ważna informacja, ale też mam takie odczucie, przynajmniej jak rozmawiam często z różnymi osobami, że gdzieś ta dana, która wydaje się kluczowa, niezbędna do uratowania życia, czasami gdzieś nam to jakby ucieka. Czasami nie wiemy do końca sami, jaką na przykład mamy grupę krwi.
2: Tak, nie wiemy. Poza tym to jest tak, w momencie, kiedy ta krew jest nam potrzebna, to też są wykonywane badania w szpitalu, czy gdzieś są robione badania, żeby podać właściwą grupę krwi. Honorowi krwiodawcy mają o tyle fajną rzecz, że mogą wyrobić sobie krew kartę. Jest to taka karta, która jest wydawana w regionalnych centrach krwiodawstwa po oddaniu co najmniej 2-krotnym krwi. I wtedy w tej karcie mamy określoną grupę krwi i na tej podstawie już lekarze mogą podać nam krew. Nie boją się, że jakiś tam papierek czy coś jest nie tak wystawiony. Kiedyś w starych dowodach osobistych, młodzież to w ogóle nie pamięta, były takie książeczkowe, zielone dowodziki i w tych dowodach na ostatniej stronie, czy przedostatniej stronie była wbijana grupa krwi.
1: Krwi. Tak. No to może
2: w tej chwili w dowodzie
1: należałoby
2: tego nie
1: wrócić.
2: Ma. Dlatego jest krew karta.
3: Dlatego tak.
1: No ale nie każdy tę krew kartę posiada. Ale jest jeszcze bardzo rzadka, najrzadsza na świecie grupa krwi, złota krew.
2: Tak, jest
1: taka. Co to jest za krew?
2: Jest to taka...
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze o tym słyszeli, no, ale jest złota krew.
3: Jest.
2: Jest
1: jaka
2: taka
1: to jest
2: krew?
1: Grupa?
3: Wyjątkowa krew, tak, którą no, posiada tak naprawdę chyba około 50.
2: Tak jest liczone.
3: Tak, 50 osób. Tak.
2: Na świecie.
1: Nie
3: w Polsce. Nie. Tak, więc to jest wyjątkowa grupa ludzi, tak, posiadająca złotą krew.
1: No jakbyśmy teraz taki konkurs rozpisali na antenie, żeby w komentarzach ktoś napisał, kto ma taką złotą krew. No jestem ciekawa, ilu by takich osób, takich słuchaczy się znalazło. No ale to jest bardzo rzadkie. Czy kiedyś mieliście do czynienia z takim krwiodawcą u was?
3: Nie, jeszcze nie.
2: Tylko ze słyszenia, tak.
1: Tylko ze słyszenia. No ale tak, faktycznie istnieje. No i też te osoby, jaką mogą otrzymać krew? Czy tylko tę swoją?
3: Tylko
1: złotą krew?
3: Tak.
2: Tylko złotą krew,
3: tylko
2: niestety.
1: Niestety.
3: Niestety,
1: dokładnie.
3: Tak.
1: No, okej. Okay. Wróćmy jeszcze do tego jakby najważniejszego przesłania, do tej potrzeby. Czy wy widzicie, że jest tak, że na przykład no, starzeje się grupa krwiodawców, a młodych nie przybywa? Czy jest taka tendencja? Czy może to jest tak, że gdzieś z pokolenia na pokolenie albo staje się tradycją rodzinną, że jest takie rodzinne oddawanie krwi, że może najpierw kiedyś dziadkowie oddawali, potem rodzice, dzieci?
3: Rodzinne oddawanie krwi jak najbardziej. Jest to obserwowane w środowisku krwiodawców i to właśnie najczęściej bierze się z, jak to się mówi, z dziada pradziada, czyli dziadek zaczął oddawać krew zapewne w wojsku, tak? Później zaraził tym dobrem syna, syn dzieci, ale też to działa w drugą stronę, tak? Że kobiety też coraz częściej interesują się i zostają honorowymi dawczyniami krwi. Czasami właśnie czytam właśnie od taty córka, od męża, później siostra od brata i to tak pnie się pięknie w dół. No i tworzy nam taką, tak w sumie piękne też czerwone drzewo, tak?
2: Tak, genealogiczne,
1: tak, dokładnie. Tak, rodzinne drzewo tak. Krwiodawców. Natomiast no tak, no przykład idzie z góry, z rodziny, tak?
3: Tak,
1: to,
3: tak,
1: tak, to tak widać, że to ma
2: w
1: niesamowite
2: klubie,
1: oddziaływanie.
2: Mamy właśnie takich krwiodawców, gdzie oddają całymi rodzinami. Mama, tata i trójka dzieci już oddaje krew. Mamy taką jedną bardzo dużą rodzinę, gdzie kilkanaście osób oddaje krew.
3: Wspaniale, wspaniale.
1: Jakie są zalety oddawania krwi? Bo my mówimy o tym, że to jest potrzebne i do czego służy oczywiście krew, którą mamy od krwiodawców, ale co ten krwiodawca, czy on ma z tego tytułu właśnie no, jakiś dla siebie plusy, że on jest krwiodawcą i systematycznie, regularnie oddaje krew.
2: No, oprócz tego, że serducho nam rośnie, że oddaliśmy krew, komuś pomogliśmy, to są takie profity czysto fizyczne, nie wiem, finansowe wręcz. Na przykład zniżki na przejazdy komunikacją miejską. W Warszawie wszyscy ci, którzy mają oddane powyżej 18 litrów krwi i jeżdżą komunikacją miejską za darmo. I to się wiąże również z pociągami w tym obrębie aglomeracyjnym Warszawy. W tej chwili na Śląsku wprowadzono bardzo fajną akcję i wszyscy honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu jeżdżą aglomeracji śląskiej komunikacją kolejową za darmo. Albo za przysłowiową złotówkę.
1: Albo za przysłowiową złotówkę.
2: Tak, ale oprócz tego mamy takie przywileje jak pierwszeństwo w przyjęciu przez lekarza. Jeżeli chodzi o lekarza rodzinnego czy pierwszego kontaktu, powinniśmy być przyjęci w dniu,
1: poza
2: w którym
1: kolejką.
2: W dniu, w którym się zgłosimy, najpóźniej w następnym dniu. Jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, w ciągu 7 dni powinniśmy być przyjęci. Wiadomo, że jak idziemy do rejestracji i pani w okienku powie, no ale kochany, no nie mam gdzie cię zapisać. Za 2 tygodnie, tak, ale nie teraz, nie w ciągu 7 dni. No to bierzemy w ciemno.
3: Dokładnie, dokładnie. Tylko to dotyczy też, no warto podkreślić, pierwszej wizyty do lekarza specjalisty.
2: Tak, jeżeli chodzi o lekarza specjalistę, tak jak mówisz, to jest pierwsza wizyta.
3: Pierwsza wizyta, bo później już wiadomo, lekarz specjalista układa cały tryb i harmonogram leczenia.
2: No. Tak samo mamy zniżki na niektóre leki.
3: Tak.
2: Ważne jest, żeby lekarz na recepcie wpisał kod ZK i wtedy z taką legitymacją zasłużonego honorowego dawcy krwi idziemy do apteki i na niektóre leki mamy zniżkę albo wręcz bezpłatnie dostajemy.
3: Dokładnie. Taka lista jest publikowana przez Ministerstwo Zdrowia. Tak.
1: Czyli mamy dużo, że tak powiem, profitów, jeżeli jesteśmy dawcami krwi, nie tylko takimi, że możemy korzystać z darmowych przejazdów, czy też udać się do lekarza poza kolejką albo mieć zniżkę na leki, ale też jest to wymiar taki zdrowotnościowy, przegląd, badania, które są dokonywane przy każdorazowo wizycie, kiedy chcemy oddać krew. No i ten wymiar też psychologiczny, pozytywny. To, że my komuś pomagamy, to jest chyba, nie wiem, czy to nie jest największy taki, nie wiem,
2: psychologiczne
1: podziękowanie, czy poczucie, że robimy coś wartościowego. Ja tak patrzę w stronę Krzysztofa, który jest zasłużonym, honorowym dawcą krwi. Jak ty, Krzysztofie, na przestrzeni lat, czy mówiłeś o tym, że czasami na różnych takich piknikach, spotkaniach czy akcjach krwiodawstwa podchodzą osoby i mówią, że dziękują, bo dzięki wam moja siostra może żyć, bo ktoś mógł mieć w rodzinie operację. Czy ty masz też takie swoje doświadczenia?
2: To jest tak, że my oddając krew, tak na dobrą sprawę nie wiemy, do kogo ta krew trafi. Oddajemy w ciemno dla osób tych, które potrzebują, ale to, że właśnie podczas akcji krwiodawstwa, bo my bardzo dużo robimy akcji wyjazdowych, podchodzą do nas ludzie i mówią: dziękujemy wam za wasze serce, za wasze dobro, bo dzięki wam ktoś z mojej rodziny żyje, to człowieka buduje. Aż chce się tą krew oddawać, chce się robić tę akcję. To, co mówiłem, do klubu należą ludzie, którzy są krwiodawcami, którzy byli krwiodawcami, ale mamy całe mnóstwo osób, które nigdy krwi nie oddawały, ale czują się właśnie potrzebne, żeby zachęcać innych, żeby organizować te akcje. I są z nami.
1: Czyli też można się włączyć w tę rodzinę krwiodawców, nie będąc bezpośrednio krwiodawcą, bo czasami nie można nim po prostu też być.
3: Tak. No z różnych przyczyn i uwarunkowań, czy to zdrowotnych, nie można być krwiodawcą, ale tak, jak najbardziej można zaangażować się w samą ideę promocji i organizacji akcji i jak najbardziej być członkiem, tak, klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja tutaj jeszcze w nawiązaniu do wypowiedzi Krzysztofa, to też nasunęło mi się na myśl, jak rozmawialiśmy właśnie przed audycją, co wspominałam, że właśnie będąc na takim jednym ze spotkań z młodzieżą Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie były tam obecne osoby i pełnoletnie, ale też i niepełnoletnie, to też dla mnie było mega budujące, jak ta młodzież podchodziła i właśnie mówiła, że a, bo my jeszcze nie możemy oddawać krwi, ale już wiemy, co to jest krwiodawstwo i z czym się to je i jak w ogóle zorganizować akcję, bo nasi rodzice są w klubach HDK, PCK i my już pomagamy przy organizacji akcji. To było takie, no właśnie wow, że prawie no, świeczki w oczach i mega właśnie budujące, że no ta młodzież, tak, już się tym interesuje, więc jest potencjał i jest nadzieja, że tych pełnoletnich będzie coraz więcej.
1: Na zakończenie, jakbyście chcieli zachęcić tych, którzy nas słuchają i no gdzieś wahają się jeszcze albo stoją przed tą decyzją, jakbyście ich zachęcili do tego, żeby no, spróbowali gdzieś zgłosić się do punktu krwiodawstwa i oddali krew?
2: Oj, to jest ciężko tak zachęcać.
3: Tak.
2: Ale powiem tak, spróbujcie raz. Będzie wam się podobało, przyjdźcie następnym razem. Nie będzie wam się podobało, będziecie się źle czuli, możecie zawsze sobie odpuścić, ale będziecie wiedzieli, że w razie czego możecie komuś pomóc. To, co mówiłem, jedno oddanie krwi, jedna donacja, trzy uratowane osoby. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak dużo krwi w ogóle potrzeba do przeszczepów organów. Żeby przeszczepić wątrobę, trzeba mieć na dzień dobry przygotowanych 20 jednostek krwi. Czyli 20 osób musi oddać krew, żeby można było przystąpić do przeszczepu wątroby.
1: Warto oddawać krew, bo potrzebujących jest wielu, a myślę, że tych, którzy mogą pomóc, też jest bardzo wielu.
3: Tak.
1: Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK i Krzysztof Wolny, klub honorowy dawców krwi PCK Dar Serca, byli moimi gośćmi.
2: Dziękujemy.
1: A za chwilę po 21:00 zapraszam na rozmowę. Gośćmi będą Jakub Banaszek, prezydent Chełma, dr Leon Popek z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN-u oraz połączymy się jeszcze z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim. Także grono ciekawych gości przed nami. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Ze mną już zapowiadani przed przerwą goście. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: I na łączeniu pan dr Leon Popek, Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie doktorze, czy się słyszymy?
3: Dobry wieczór.
1: Witam bardzo serdecznie. Inicjatywa ustawodawcza obywatelska, inicjatywa ustawodawcza Stop Banderyzmowi. Co to za inicjatywa, o co w niej chodzi i dlaczego ona powstała? To pytanie kieruję od razu do prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.
2: Przede wszystkim w ostatnim

0: ostatnich tygodniach byliśmy świadkami niezrozumiałej, złej, i to są najbardziej dyplomatyczne słowa, decyzji prezydenta Zełenskiego o upamiętnieniu bohaterów UPA i nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wszyscy wiemy, jaka jest reakcja w Polsce. Ponad podziałami politycznymi całe społeczeństwo jest tym faktem oburzone i podjęliśmy decyzję, aby to społeczne oburzenie przekuć w autentyczny sprzeciw i sformalizować to oburzenie poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą, której przedmiotem jest wprowadzenie penalizacji ewentualnego propagowania banderyzmu. Czyli coś, o czym mówi się w Polsce od dawna. Pan prezydent Nawrocki złożył w tej sprawie nawet ustawę. Niestety jest ona zamrożona w polskim parlamencie, nie jest poddawana dalszym pracom legislacyjnym. I poprzez ten autentyczny zryw, tą emocję, chcemy wesprzeć ten projekt ustawy, tak aby miał on również głos obywateli. A to wszystko dlatego, że leży nam, czyli samorządowcom, bo komitet został założony przez samorządowców z różnych części sceny politycznej, także bezpartyjnych.
1: No jakby chociażby Wejherowo, Przemyśl, Puławy, Kalisz, Stalowa Wola, no mamy tutaj przegląd
0: Ostrowiec,
1: różnych miast.
0: Świętokrzyski, dokładnie, mamy pełen przegląd, większość również opcji politycznych, ale przede wszystkim w tym działaniu chodziło o to, aby pokazać, że ta sprawa nas boli. Boli dlatego, że do tej pory nie było autentycznego i szczerego przepraszam. Ekshumacje w pewnej części ruszyły, teraz toczą się prace przygotowawcze, choćby w Hucie Pieniackiej, ale nie dotyczy to bezpośrednio ludobójstwa Wołyńskiego, bo tutaj każdy historyk też powie, że dotyczy to innych wydarzeń, ale dobrze, że te rzeczy się dzieją. Natomiast ofiary do tej pory nie doczekały się uczciwego przepraszam, pojednania, a ich rodziny, także te osoby, które przeżyły ludobójstwo wołyńskie, bo takie są w Polsce, mieszkają choćby w Chełmie, od dłuższego czasu wołają o pojednanie w prawdzie. O nic więcej im nie chodzi. To się nie dzieje. I stąd uważamy, że trzeba podjąć także społeczne działanie ponad podziałami politycznymi. Wprawdzie nie możemy doprowadzić jako obywatele czy też samorządowcy do tego, żeby proces ekshumacji był taki, jak być powinien, ale możemy doprowadzić do tego, żeby cała Polska, także i świat mówił o tym, że wprowadzono przepisy, które będą penalizować propagowanie banderyzmu, które od czasu do czasu niestety w Polsce miało miejsce. Pamiętamy słynne koncerty raperów ukraińskich, rosyjskich, białoruskich w Polsce, kiedy używano tych symboli banderowskich, czy w zasadzie nacjonalistów ukraińskich, bo my zawsze mówimy, czy sprowadzamy to do banderyzmu, ale problem jest szerszy. I jeżeli jako naród nie będziemy walczyć o tą sprawę, nie będziemy walczyć o prawdę, nie będziemy przestrzegać tych kwestii, to żadne inne państwo nas nie będzie szanować. Z takiego założenia wychodzimy i stąd zamiast gadać postanowiliśmy podjąć tą inicjatywę. To nie jest łatwe, dlatego że zawsze przy każdej inicjatywie upamiętniającej ofiary ludobójstwa wołyńskiego, to się może troszkę zmieniło w ostatnim czasie, w ostatnich latach, ale do pewnego momentu zawsze atakowano takie inicjatywy tak zwaną ruską onucą, czy utożsamianiem z byciem przeciwko Ukrainie. Oczywiście prowokacje były, są i zawsze będą. Dlatego w tak ważnej sprawie, w tak ważnej inicjatywie spoczywa na nas, na komitecie, który podjął się tego wyzwania, bardzo duża odpowiedzialność, żeby uważać i żeby też nie upolityczniać tej sprawy. Dlatego skupiamy się tylko i wyłącznie na zebraniu podpisów i następnym krokiem będzie przeprocedowanie tego w polskim parlamencie i przekonanie odpowiedniej większości sejmowej do tego, żeby ten głos obywateli uznać za słuszny.
1: Ile tych podpisów już jest, macie zebranych?
0: Do tej pory nie możemy formalnie tych podpisów zbierać, mogliśmy zebrać tylko wymaganą liczbę podpisów na rzecz rejestracji komitetu, tak aby marszałek Sejmu mógł rozpatrzeć nasz wniosek i taką wymaganą liczbę podpisów zebraliśmy. Niemniej od momentu, kiedy marszałek Sejmu zaakceptuje formalnie nasz wniosek, mamy 90 dni na zebranie 100 tysięcy podpisów i biorąc pod uwagę, ile podpisów udało nam się zebrać w ten weekend, jest to liczba nie tylko realna, ale taka, która pewnie będzie wyższa, ale nie o liczby tutaj będzie chodzić. My po prostu chcemy ten projekt złożyć, chcemy wytłumaczyć także poszczególnym klubom parlamentarnym racje w tym zakresie i przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby strona ukraińska miała świadomość tego, że sprawa ludobójstwa wołyńskiego, ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji, naprawdę nas boli. I nie jest to kwestia historii, tylko jest to kwestia autentycznie żywa, bo to, co się wydarzyło tam, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, było zaplanowaną czystką etniczną, a sposób mordów był okrutny i taki, o którym na antenie mówić nie powinniśmy. Chociaż wypadałoby powiedzieć, co się dokładnie wtedy działo. I tak na koniec jednym zdaniem, moje zaangażowanie, ja nie mam rodziny pochodzącej z tych terenów, ale moje zaangażowanie w ogóle w kwestię upamiętnienia ofiar ludobójstwa wołyńskiego wzięło się z tego, że jedna z mieszkanek Chełma powiedziała, czy przekazała mi swoje świadectwo, pani Teodora, która przeżyła zbrodnię w Kisielinie. I powiedziała ważne słowa, którymi chcę się z państwem podzielić, że chciałaby, aby przyszłe pokolenia Polaków i Ukraińców żyły w zgodzie. I nie oczekuje jakiegoś kajania się, ale oczekuję szczerego przepraszam, ekshumacji i pojednania w prawdzie. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że jej tatę zamordowano na jej oczach. I ona nie tylko wybacza, chce również iść do przodu, ale po prostu chce upamiętnić, chce wiedzieć, że jest szczerość w tym wszystkim, iść do przodu. I tego chcą rodziny ofiar ludobójstwa wołyńskiego, także osoby, które przeżyły ludobójstwo.
1: Zgoda, pojednanie, bardzo ważne słowa w relacjach polsko-ukraińskich. I tutaj zwracam się do pana doktora Leona Popka z Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Warszawa Instytut Pamięci Narodowej. Czy możliwe jest takie prawdziwe pojednanie, odbudowanie tych relacji polsko-ukraińskich bez pełnego nazwania i upamiętnienia ofiar, bo sprawa zbrodni wołyńskiej no, budzi ogromne emocje w społeczeństwie polskim i nie tylko.
2: Myślę, że taką podstawą do pojednania powinny być ekshumacje i godny pochówek. Chociaż ja prywatnie uważam, że pojednanie to taki proces niejednorazowy, ale proces, który będzie trwał pomiędzy Polakami i Ukraińcami do końca świata. Będzie on kontynuowany przez następne pokolenia. Bo to nie jest tak, że gdzieś tam na górze przedstawiciele obu państw poproszą o wybaczenie, pojednamy się i już temat jest zamknięty. Nie. Myślę, że przez tych wiele lat, ponad 80 lat, tak wiele narosło różnych złych relacji, wydarzeń, że te rowy będziemy zasypywać przez następne pokolenia.
1: Panie doktorze, no... Ta diagnoza, czy to stwierdzenie z jednej strony nie jest łatwe, ale z drugiej strony no, trzeba podjąć ten dialog, bo trudno sobie wyobrazić te nasze relacje. Ukraińcy są naszymi sąsiadami, bardzo wielu z nich przebywa u nas w kraju. No ale ten temat polityki historycznej, budowania przekazu polityki historycznej opartej na prawdzie jest niezwykle istotny. Cały czas kwestie dotyczące zbrodni wołyńskiej nie zostały do końca wyjaśnione. Jakie są teraz najważniejsze punkty, które właśnie powinny zostać no, wyjaśnione, dokonane?
2: Przede wszystkim uważam, że w dalszym ciągu jest bardzo mała wiedza na temat tego, co się wydarzyło nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej, czyli województwo lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, częściowo poleskie. Mała wiedza, szczególnie wśród młodych Ukraińców, o tym ludobójstwie. I tutaj przyznam, że za mało jest, właściwie dopiero zaczynamy publikację dokumentów, ulotek, folderów w języku ukraińskim. Może trzeba też i pomyśleć w języku angielskim. Za mało jest tych publikacji. I to przebija się po prostu brak tej wiedzy, z czym się spotykamy. Druga rzecz, to trzeba nadrobić. Druga rzecz to jest, że są przemilczane albo pomijane pewne wydarzenia, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło chociażby na Wołyniu. Pomijane są na przykład służba policji ukraińskiej w służbie niemieckiej, która brała bardzo aktywny udział w Holokauście Żydów. Pisał na ten temat już bardzo dawno temu Szmul Spektor, Holokaust Wołyńskich Żydów. Pomija się też to, że wiosną 1943 roku tych kilka tysięcy policjantów ukraińskich w służbie niemieckiej ucieka do lasu, zasila szeregi UPA i tak na dobrą sprawę wtedy zaczyna się ludobójstwo Polaków. Oni uciekli do lasu nie tylko z bronią i amunicją, ale również z doświadczeniem mordowania ludności cywilnej, ludności żydowskiej. I dlatego już później było o wiele łatwiej, tak? I w ciągu kilku miesięcy Wołyń został wypalony, zginęło co najmniej 60 tysięcy Polaków, tylko na Wołyniu w około 2000 miejscowości. To ta pożoga, to ludobójstwo przenosi się na teren województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego. Tam kolejne 2000 miejscowości. W sumie mamy około 130 tysięcy zamordowanych Polaków w około 4000 miejscowości. I co jeszcze jest bardzo ważne, to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polaków, że są mordowani Polacy, ale są mordowani Czesi, Ormianie, Żydzi, Holendrzy, potomkowie Holendrów i Ukraińcy. I to chcę też podkreślić. Ostatnio ukazała się taka bardzo ważna książka Janusza Choroszkiewicza, A imię nasze wołyńskie dzieci, gdzie bardzo dokładnie opisuje ten problem mało znany. Mordowanie współziomków, mordowanie właśnie mieszkańców, Ukraińców przez UPA. Także to są tematy, które warto widzieć i one są często właśnie jakoś pomijane czy przemilczane.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Jakub Banaszek, prezydent Chełma, na łączeniu dr Leon Popek, Biuro Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, i dołączył do naszej rozmowy Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Witam bardzo serdecznie, panie prezydencie.
2: Dobry wieczór, witam pani redaktor, witam państwa.
1: I od razu zapytam o Kalisz, który przyłączyliście się do właśnie grona samorządowców wspierających inicjatywę Stop Banderyzmowi. Dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do tego projektu?
2: No, na wstępie, pani redaktor, ja chciałem za tę inicjatywę podziękować panu prezydentowi Banaszkowi z Chełma. Myślę, że Chełm jako miasto przygraniczne, ono jest bardzo wrażliwe na te kwestie, ale myślę, że w takich miastach jak Kalisz, a może szczególnie w takim miejscu jak Kalisz, ta wrażliwość również jest, można powiedzieć, trochę wyostrzona. Ja chciałem tylko przypomnieć, że Kalisz jest miastem, w którym po roku 1920 internowani byli żołnierze ukraińscy, którzy razem z Józefem Piłsudskim walczyli przeciwko bolszewikom. I na bazie tej wspólnej drogi, tej wspólnej walki, pamiętam, jeszcze kilka lat temu miały być budowane również więzi polsko-ukraińskie i ta nasza współpraca. My w Kaliszu mamy cmentarz wojskowy, na którym pochowani zostali żołnierze ukraińskiej armii ludowej. I kilka lat temu wykonaliśmy w Kaliszu projekt rewitalizacji tego cmentarza wspólnie z Narodowym Instytutem Ochrony Zabytków i życzyłbym sobie tego, aby mogiły osób poległych na Ukrainie, ofiar również rzezi wołyńskiej, miały taką samą szansę i były również potraktowane w ten sposób. Oczywiście my mieliśmy tu plany. Ja rozmawiałem wielokrotnie jeszcze z ówczesnym ambasadorem Ukrainy, panem Wasylem Zwaryczem, był w Kaliszu. Miało być huczne, może nie huczne, to jest trochę może zły wyraz w tym przypadku, ale miało być uroczyste otwarcie tego cmentarza po renowacji i rzeczywiście mówiło się nawet o tym, że pan prezydent Zeleński również ma tutaj do Kalisza przyjechać. Niestety z tego nic nie wyszło, natomiast sprawy polsko-ukraińskie i zaczęły iść trochę w złym kierunku, tak? I myślę, że w tej chwili ta inicjatywa, którą rozpoczął pan prezydent Banaszek, zmuszony też można powiedzieć trochę tą sytuacją, która ostatnio zaszła, jest bardzo dobra i musimy powiedzieć stanowcze nie, ponieważ no niestety zmierza to wszystko w złym kierunku i zbyt długo, myślę, polska strona, ze względu również na sytuację, wiemy jaka jest wojenna, no nie reagowała w sposób stanowczy. Natomiast uważam, że w tej chwili, jeżeli to idzie w takim kierunku, musimy stanowczo powiedzieć nie dla propagowania na zbrodniarzy po stronie ukraińskiej.
1: Ja jeszcze do pana prezydenta Kinastowskiego od razu dopytam, bo ściana wschodnia, jest to zrozumiałe, że tutaj też bardzo dużo osób z Ukrainy się przemieszcza, przybywa, czy nawet mieszka. Jak ta sytuacja wygląda w Kaliszu? Bo przyłączenie się do tej akcji, rozumiem też, proszę mi poprawić, jeśli jakoś źle to interpretuję, do tego, że ważne jest budowanie czy edukowanie przez samorządy, przez małe ojczyzny, tych, którzy na co dzień mieszkają w danym mieście, w danej gminie, edukowanie i takie funkcjonowanie, żeby prawda historyczna również była pokazywana i żeby te relacje polsko-ukraińskie były budowane na prawdzie.
2: Oczywiście, no to jest podstawowa jakby tutaj idea, myślę, która przyświeca osobom, które włączyły się w tę akcję, skoro tej wrażliwości na to, jak Polacy patrzą na te zdarzenia, które wydarzyły się chociażby na Wołyniu, nie ma po stronie ukraińskiej, to musimy powiedzieć stanowcze nie. My rzeczywiście tutaj w Kaliszu też mamy dużo Ukraińców. Ja pamiętam, jak pan prezydent Panaszek borykał się z, można powiedzieć, z dużą ilością uchodźców. Sami wysyłaliśmy do niego, do Chełma, autobusy, żeby uchodźców przyjąć i tutaj podjąć w Kaliszu. Na pewno część z nich została. Jest też przecież spora grupa, diaspora Ukraińców, którzy przyjechali do Polski jeszcze przed wojną, prawda? I założyli tutaj rodziny, pracują, przecież kupują u nas w Kaliszu mieszkania, normalnie biorą udział jakby w życiu naszej lokalnej społeczności. Myślę, że również to działanie ma na celu pokazanie tej naszej wrażliwości, przede wszystkim pokazanie tej zbrodni, o której też nie wszyscy, myślę, mogą mieć świadomość. Jestem przekonany, że tak na dobrą sprawę to działanie, które może być przez niektórych odbierane jako i tak myślę, że w niektórych przypadkach jest, przynajmniej przez niektóre media takie bardziej może lewicowo odbierane jako działanie niepotrzebne bądź też wrogie Ukrainie, jest wręcz przeciwnie. Myślę, że jeżeli ta sprawa nie zostanie załatwiona i to nie za, myślę, że już mamy tutaj trochę opóźnienia, że to okazuje się tak po czasie, że te działania mogły być podjęte trochę wcześniej, mogły być trochę bardziej stanowczy. Jeżeli ich nie podejmiemy, to myślę, że ten problem będzie tylko narastał. Będą niepotrzebne konflikty na tle właśnie tych tematów narodowościowych, tematów historycznych i my tu wszyscy samorządowcy, i pan Banaszek, i pan Kinastowski, ale również inni prezydenci, staniemy przed problemem rozładowywania i rozwiązywania tych problemów, co myślę nie jest łatwe i chcielibyśmy tego wszyscy uniknąć. Także myślę, że jest to działanie na pewno pozytywne, a nie negatywne. A Chełm trochę tutaj z tą inicjatywą również budowy Muzeum Rzezi Wołyńskiej, ofiar Rzezi Wołyńskiej jest trochę taką latarnią prawdy i latarnią historii. Dlatego stwierdziliśmy, że warto pana prezydenta oraz innych samorządowców wesprzeć i pomóc zbierać te podpisy pod ustawą o zakazie propagowania banderyzmu.
1: Ja tylko dopowiem, panie prezydencie, mówię do prezydenta Jakuba Banaszka, Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie w przyszłym roku ma zostać otwarte. Czy tu będą jakieś przesunięcia?
3: Tak, planujemy otworzyć muzeum w lipcu 2027 roku w kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli. Podzieliliśmy tą inwestycję, całe przedsięwzięcie na dwa etapy. Jeden miejski, drugi obecnie przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego. Cały czas mamy ogromne wsparcie pana prezydenta Nawrockiego, który nam od początku pomagał przy realizacji tej inwestycji jeszcze jako prezes IPN-u i na dzisiaj ten termin nie tylko nie jest zagrożony, ale dotrzymamy go. Wiążą nas też postanowienia umowy dotacyjnej, na podstawie której udało nam się zakupić cały ten 7-hektarowy piękny kompleks carskich zabudowań. Miejsce wyjątkowe z odpowiednią powagą i też takie, w którym będzie można upamiętnić nie tylko ofiary tej straszliwej zbrodni, ale także sprawiedliwych Ukraińców. A to wszystko już w przyszłym roku.
1: Do pana doktora zwracam się, Leona Popka. Panie doktorze, tutaj mówimy o inicjatywie ponad podziałami czy ponad jakimiś ugrupowaniami politycznymi, jeżeli chodzi o samorządowców. Ale popatrzmy teraz na wątek historyczny. Jakie są najważniejsze kroki do wykonania, bo kiedy patrzymy, jaki jest odbiór i taki społeczny, i publiczny, i medialny, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, to można odnieść wrażenie, że nie każdy patrzy na to jak na zbrodnie. Mówię o międzynarodowym też takim patrzeniu, o międzynarodowej opinii publicznej, również ze strony ukraińskiej.
4: Ja myślę, że w tej chwili bardzo ważna sprawa to jest Może nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak ważne są poszukiwania ekshumacji. Do tej pory mieliśmy zaledwie 5 ekshumacji, jeżeli chodzi o Wołyń. W sumie ekshumowaliśmy 800 osób. Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Porysk, Gaj. 800 osób, nawet niepełne, zostało ekshumowane. W tamtym roku jedna ekshumacja w Późnikach, 42 osoby. Są obecne poszukiwania w Hucie Pieniackiej, to jest województwo lwowskie, a przed nami do odnalezienia tysiące dołów śmierci. My jesteśmy w stanie ekshumować 2-3 miejscowości, 2-3 doły śmierci rocznie. Chyba że coś ulegnie zmianie, nie wiem, możemy na to liczyć, mam nadzieję, po zakończeniu wojny na Ukrainie. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że obecnie są tylko dwie ekipy w Polsce. PUM i IPN. I dwie na Ukrainie. Jesteśmy w stanie wykonać 2-3 ekshumacje. Z dwóch, trzech dołów, nawet nie miejscowości, dołów śmierci. Proszę Państwa, to wygląda tak, że to jest wyścig z czasem. My nie będziemy w stanie przez najbliższych nawet 50 lat połowy ekshumować z tych tysięcy dołów śmierci. Na Wołyniu mamy 2000 miejscowości, gdzie ginęli Polacy. Lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, Polesie, to mamy kolejne 2000 miejscowości, gdzie ginęli Polacy, gdzie są doły śmierci. Nie będziemy w stanie, jeżeli tutaj nie przyspieszymy w jakiś sposób, nie porozumiemy się, jak to robić, jak przyspieszyć, czas działa na naszą niekorzyść. Odeszli świadkowie, brak jest dokumentacji, no i właśnie, i będzie wielkie rozczarowanie. Już pomijam to, że większość tych, którzy pamiętali, którzy czekali ponad te 30 lat, że w końcu coś się zmieni, nie doczekali. To ta trauma przeszła na ich dzieci, na ich wnuki i czekamy w dalszym ciągu, ale mówię, realnie nie będziemy w stanie przez najbliższych, chyba że coś się zmieni, przez najbliższych 20-30 lat wykonać jednej trzeciej tego, co się wydarzyło, z czym mamy do czynienia.
1: Doktor Leon Popek, Jakub Banaszek i Krystian Kinastowski są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną goście Jakub Banaszek, dr Leon Popek i Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Rozmawiamy o inicjatywie obywatelskiej, inicjatywie ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Do pana doktora Leona Popka chcę się jeszcze zwrócić. Panie doktorze, pan już od wielu lat zajmuje się badaniem tej tematyki zbrodni wołyńskiej. Również pana rodzina pochodzi z tamtych terenów. Czy widzi pan na raz podstawie tych swoich dotychczasowych działań, ale teraz w obliczu tego, co się dzieje, ostatnich wydarzeń, że jest szansa na moment przełomowy, jeśli chodzi o wyjaśnienie całej tej zbrodni, tego ludobójstwa rzezi wołyńskiej? Czy to nie jest jeszcze moment, kiedy będziemy bliżej wyjaśnienia tych spraw?
2: Ja myślę, że to jest początek, dobry początek, to chciałem podkreślić. To jest kilka jaskółek, które pojawiły się na niebie, tak przysłowiowo. Czeka nas dużo pracy i może warto to też podkreślić, że tutaj liczę też na jakieś publikacje, przecież są nowe dokumenty odnalezione. Liczę na dyskusje, na spotkania historyków, na wymianę, ale też liczę na to, że uda się w jakiś sposób też przyspieszyć chociażby te dotychczasowe prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Bo ta perspektywa dziesiątków lat nie napawa aż takim wielkim optymizmem. Ubolewać należy, że świadkowie, ci, którzy się urodzili, pamiętali, nosili w swoich sercach do końca i chcieli dożyć tych czasów, żeby jakoś upamiętnić ich najbliższych leżących tam w dołach śmierci, nie doczekali się tego. No tutaj te zaniedbania ponad 30 lat, niestety zaczynają ciążyć. Cieszę się, że są takie inicjatywy jak budowa Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie, jak Muzeum Kresów w Lublinie, w Brzegu. To są bardzo dobre inicjatywy, które cieszą. Ale też miejmy świadomość, że tak wiele jeszcze rzeczy przed nami. Co jeszcze cieszy? Cieszy to, że młode pokolenie, wydawałoby się, że po odejściu tych świadków temat jak gdyby zniknie, tak? A okazuje się, że jest duże zainteresowanie, jest taki renesans na Kresy. Dużo młodych osób pyta, chce się dowiedzieć, kim są, skąd są, jest zainteresowanie, tworzenie drzew genealogicznych, szukanie właśnie potomków, którzy mieszkali na Kresach, urodzili się tam. To cieszy, to jest bardzo ważne i to ta nadzieja w ludziach młodych. Ja tego też doświadczam, pracując w IPN-ie.
1: No ja właśnie o tych młodych chciałam zapytać, ale pan doktor już odpowiedział. Faktycznie to cieszy, bo wydaje się, że to, co zostaje zapomniane, zatarte przez lata, dowody, których już nie jesteśmy w stanie udowodnić, nie przejdzie dla tego młodego pokolenia, ale tutaj widać, że jest jakiś pewien renesans. Państwo nie widzą, w studio pan prezydent Jakub Banaszek ma przypiętą w klapie przypinkę, to jest kwiat lnu, jeśli dobrze widzę. Co to za inicjatywa i dlaczego akurat taki symbol?
3: Kwiat lnu to kwiat, który symbolizuje ofiary ludobójstwa wołyńskiego, upamiętnia i oddaje im honor i cześć, jest symbolem także tamtych wydarzeń. I rzeczywiście Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie od kilku lat wręcza swoim gościom, też ambasadorom czy osobom, z którymi współpracuje, symboliczną wizytówkę z kwiatem lnu, z taką przypinką, którą można wpiąć, tak jak biało-czerwoną flagę, do klapy swojej garderoby. W tym roku nasza akcja odbędzie się pod patronatem pana prezydenta Nawrockiego i muzeum prześlę do wszystkich polityków, parlamentarzystów, samorządowców, do dziennikarzy, celebrytów właśnie tą przypinkę z kwiatem lnu z prośbą, aby 11 lipca w rocznicę Krwawej Niedzieli przypiąć ją i wspólnie rozpropagować, zachęcić także innych do tego, żeby samodzielnie nabyć, czy też wydrukować, bo to nie musi przecież być przypinka, może być to po prostu wpięty papierowy kwiat lnu, ale żeby upamiętnić tego dnia w taki sposób ofiary ludobójstwa wołmińskiego i pokazać, że pamiętamy. To z jednej strony jest oczywiście indywidualny gest każdego z nas, każdej osoby, ale jeżeli uda się zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby stało się to powszechne właśnie w każdą rocznicę, to będzie to piękne świadectwo oddania szacunku i hołdu tym, którzy dzisiaj leżą, ja to zawsze podkreślam, nawet nie w bezimiennych grobach, a dołach i nie mogą o siebie zawalczyć, nie mogą krzyczeć, krzyczeli wtedy, kiedy byli mordowani.
1: My bardzo często możemy się spotkać z żonkilami, które upamiętniają powstanie, ofiary w getcie warszawskim, gdzieś mimochodem. No, takie porównanie przychodzi do głowy, bo to jest taki symbol. Wydaje się, że kwiat lnu powinien wszędzie wręcz pojawić się. Ja pytam, czy w Kaliszu też będzie taka inicjatywa, czy wy się włączycie? Pytam pana prezydenta Krystiana Kinastowskiego, a może macie inne inicjatywy, czy jakieś inne pomysły, które chcielibyście jeszcze wdrożyć właśnie w tym obszarze?
2: Bardzo chętnie włączymy się w inicjatywę tutaj pana prezydenta Nawrockiego i pana prezydenta Banaszka. A propos Żonkili, to myślę, że właśnie jest to bardzo dobra tutaj analogia i myślę, że tutaj możemy się wiele nauczyć od Żydów, którzy potrafili walczyć o prawdę, o Holokauście. I myślę, że to jest bardzo dobry przykład, jak my powinniśmy stanowczo działać. Dlatego bardzo dobrze, że ta inicjatywa, którą w tej chwili rozpoczął prezydent Jakub Banaszek z innymi samorządowcami. Jest to, tak jak już było dzisiaj powiedziane, inicjatywa oddolna. Trudno jej zarzucić jakiś partykularyzm taki, powiedzmy, polityczny. My później jako samorządowcy, ja już to wcześniej powiedziałem, chciałem to powtórzyć, to my później borykamy się z problemami właśnie tutaj na terenie naszych miast. To my później musimy rozładowywać często te napięcia, które powstają. Należy jak najszybciej ten balon po prostu przeciąć i zacząć pracować na rzecz zwiększania świadomości o tym, czym była zbrodnia wołyńska, jaka była rola poszczególnych dowódców UPA i jakie mogą być efekty dalszej takiej polityki, jaką w tej chwili prowadzi pan prezydent Zełenski. Myślę, że zbyt długo my staraliśmy się rzeczywiście ze względu na trwający konflikt tego tematu nie uwypuklać, natomiast widzimy, do czego doszło, że te nastroje takie narodowościowe, nacjonalistyczne w Ukrainie rosną i to nie sprzyja naszym przyszłym dobrym relacjom i tym sytuacjom, które powinny się tutaj w przyszłości pomiędzy naszymi dwoma narodami wydarzyć. Także myślę, że powinniśmy Ukraińcom stworzyć ten problem, bo w tej chwili oni tego problemu nie widzą w postaci takiej ustawy i myślę, że jeżeli ta ustawa się pojawi, to będzie to pierwszy krok do tego, by pojawiła się również odpowiednia reakcja strony ukraińskiej.
1: kształtowanie polityki, odpowiedniej polityki historycznej, właściwej, wydaje się kluczowe. Mówił też o tym pan doktor Leon Popek, jak ważne są publikacje również międzynarodowe, aby pokazywały prawdę, pokazywały fakty o tej zbrodni, strasznej zbrodni wołyńskiej. Ale ja jeszcze chcę zapytać prezydenta Chełma o kwestię taką, która się wywiązała też na mediach społecznościowych, jeśli chodzi o mediach społecznościowych miasta Chełma, pana prezydenta. Chełm i Przemyśl to miasta ratownicy, takie tytuły miasta otrzymały właśnie w uznaniu za pomoc Ukraińcom, ale panie prezydencie, pojawiło się takie pytanie, czy nie powinniście zrzec się tych tytułów, czy nie powinniście zrezygnować właśnie z tej nazwy miasta ratownika po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA i rozgorzała dyskusja wśród mieszkańców, czy możemy powiedzieć, jakie są teraz dalsze, no nie wiem, nastroje wśród mieszkańców Chełma.
3: Przede wszystkim zaczęliśmy otrzymywać pytania od dziennikarzy i od mieszkańców, komentatorów, czy oprócz protestów słownych, o których mówiłem, o naszych wpisach za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych, także listów do miast partnerskich, czy jako Chełm, i także analogicznie takie pytania dostawał Przemyśl, oddzielnie oczywiście od innego gremium, czy nie uważamy, że powinniśmy zrzec się tytułów miasta ratownika, tytułów, które otrzymały nasze miasta w zamian za bezinteresowną pomoc uchodźcom, Ukrainie, miastom partnerskim. Ponieważ ja nie czułem się kompetentny i nie czuję się do tego, żeby podejmować taką decyzję jednoosobowo, to zapytałem uczciwie o to mieszkańców. Opinie są podzielone. Te bardziej emocjonalne, krótsze, często takie dosyć bardzo mocne, mówiły tak, trzeba oddać. Te bardziej wyważone były często rozbudowane, dłuższe, w których właśnie w kontrze mieszkańcy tłumaczyli, dlaczego nie powinniśmy tego tytułu oddawać, dlaczego powinniśmy jednak go pozostawić, szczególnie, że była to nagroda, czy w zasadzie wyróżnienie tytułu dla ludzi. Dla ludzi za to, co robili, jako forma wdzięczności. Jeżeli była szczera, a tak nam się wydawało, to powinien ten tytuł pozostać w naszym mieście. Aczkolwiek ja mam czasem wątpliwości, czy z jednej strony można być szczerym, otwartym, otrzymywać też gigantyczną pomoc od nas. I to nie tylko materialną, ale także wsparcie techniczne i na każdym innym polu. A jednocześnie wiedząc, jak bardzo nas boli tak jedna sprawa, czyli ludobójstwo wołyńskie, to jest jedyna tak naprawdę kwestia, która w taki sposób jest pomiędzy Polską a Ukrainą. I prezydent Ukrainy upamiętnia bohaterów UPA. Już nie mówię o tym, że na Ukrainie otwierają się muzea kolejnych banderowców czy nacjonalistów ukraińskich, odbudowują się muzea, są tworzone pomniki. Od wielu lat mamy wiele ulic. Kiedyś ten kult UPA był tylko w zachodniej Ukrainie, dzisiaj już jest częścią po prostu samej Ukrainy, systemu ukraińskiego. Ale jeżeli to wszystko byłoby szczere, to takich gestów jak ten pana prezydenta być nie powinno. I nie kupuję tłumaczeń, że prezydent Zełenski jest niedoinformowany, że on nie wie, nie rozumie.
1: Bo często pojawiają się takie informacje, tak, że Ukraińcy zupełnie inaczej patrzą na UPA, mówiąc krótko, niż my Polacy.
3: Oczywiście, patrzą inaczej, to jest fakt, ale wiedzą i są doinformowani, co się stało na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji. Wiedzą też, jak dla nas jest to ważna i fundamentalna sprawa. Pan prezydent Zełenski otrzymał od prezydenta Nawrockiego komplet publikacji IPN-u po ukraińsku o ludobójstwie wołyńskim. Ale ja mogę również Państwu powiedzieć z moich doświadczeń z politykami wysokiego szczebla ukraińskiego, że doskonale wiedzą, jakie jest nasze stanowisko. Mają oczywiście swoje spojrzenie na to wszystko. I tutaj te rozmowy dyplomatyczne, czy w zasadzie w sferze dyplomacji, one mają różne przebiegi. Natomiast nie można tłumaczyć tej decyzji tym, że ktoś był niedoinformowany. Po prostu myślę, że prezydent Zełenski podjął tę decyzję na użytek wewnętrzny. Ma swoje problemy. Potrzebował też zjednoczenia pewnej emocji wokół siebie, ale czy powinien to robić kosztem sąsiada, który w sposób najbardziej odpowiedzialny pomagał? Chce też pomagać, bo my tego się nie wyrzekamy. To pytanie pozostawiam słuchaczom. Ja mogę tylko powiedzieć, że my dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby upamiętnić ofiarę ludobójstwa wołyńskiego, bo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, niestety, ale będzie o to ciężej. Ja zawsze w takich sytuacjach mówię, zobaczmy wstecz, upamiętniamy bardzo mocno powstańców warszawskich, ofiary powstania, upamiętniamy ofiary II wojny światowej, już trochę mniej ofiary I wojny światowej. Ofiary powstań, tyle, że złożymy wiązanki, ktoś o tym lekko napisze, ale nie ma już emocji. Dlaczego? Bo przychodzą kolejne pokolenia Polek i Polaków, inne rzeczy się pojawiają, nie ma świadków, nie ma osób, które mogłyby o tym opowiedzieć, nie ma emocji. Czas pewne rzeczy zaciera. I jeżeli dzisiaj, w tym ostatnim momencie tego nie zrobimy, to będzie to bardzo trudne. Jestem przekonany, że za kilkanaście lat w polskim parlamencie będą również posłowie pochodzenia ukraińskiego, bo tworzą dzisiaj też w nasze społeczeństwo. I nawet nie zarzucam jakiejś złej woli, ale może być tak, że będą przeciwni upamiętnieniom, nie dlatego, że będą chcieli robić coś przeciwko narodowi polskiemu, tylko mają inne spojrzenie i będą się bali podziałów i też będzie o to bardzo trudno.
1: Jeśli my nie napiszemy i nie opowiemy naszej historii tak, jaka ona była, to inni napiszą ją za nas. Czy będziecie się zrzekać tego tytułu miasta ratownika, czy to jest jeszcze decyzja dopiero przed wami?
3: Będziemy na pewno rozmawiać o tym jeszcze z Radą Miasta, aczkolwiek w tym momencie, jeżeli strona ukraińska nie będzie podejmować kolejnych kroków względem upamiętniania upowców, nacjonalistów ukraińskich, a takie były plany, no to tej decyzji nie podejmiemy. Natomiast gdyby się wydarzyło tak, że w ślad za nadaniem tej Grupie Północ imienia bohaterów UPA pójdzie ponowny pochówek Stepana Bandery czy inne bardzo radykalne działania, wtedy chyba nie będzie już wyjścia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, dr Leon Popek, Biuro Upamiętnienia Walki i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej i Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję panom.
3: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszamy po 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj o rozbijaniu ciemności. Gościem Nocnych Świateł będzie Marcin Jakimowicz. Ja już kłaniam się i życzę spokojnej nocy. Magdalena Szewernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szewernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł.

0: O tak, tak, 25 czerwca ostatnie wydanie przed wakacjami Nocnych Świateł. No to też cieszmy się, ja się cieszę, że jesteśmy razem, a też cieszę się z gościa dzisiejszego, którego za chwilę przedstawię, bo tego wieczora będziemy rozmawiać o rozbijaniu ciemności. Właściwie to jest dobra pora, chociaż może nawet lepiej by było w zimie o tej porze rozmawiać, bo wtedy ciemność już jest zupełna. Tutaj słońce zaszło zaledwie 2 godziny temu, jeszcze jadąc tutaj do radia, widziałem poświatę na niebie od strony zachodniej, więc jeszcze tak strasznie ciemno nie jest. No ale o innej ciemności będziemy rozmawiać z Marcinem Jakimowiczem. Witam cię, Marcin, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Publicysta, pisarz, dziennikarz Gościa Niedzielnego, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach. Znaczy, trzeba dodać wielu innych książek, ale to jest najnowsza, ostatnia. Kiedy zerknąłem na Facebook jeszcze przed programem, to sporo słuchaczy tutaj zastanawia się, co to właściwie znaczy, to rozbijanie ciemności. No i są takie, powiedziałbym, przeciwstawne opinie. Ciekawie sformułowany i taki pełny nadziei temat i energii. Już od samych tych dwóch słów bardziej chce się działać, ale mamy też taki wpis, brzmi ciekawie i będzie pewnie takoż. Ja co tutaj deklaruję, wyciszę głos w meczach i będę słuchać, no proszę. Ale Norbert pisze, dziwny tytuł. No właśnie, więc jeżeli myślimy o tej ciemności takiej, którą mamy za oknem, takiej związanej z porą dnia, porą doby, no to raczej nie, bo wiesz, Marcin, tak mnie zafrapowała ta książka, że zacząłem się zastanawiać nad tą moją ciemnością i to nawet nie taką, o której pisał święty Jan od Krzyża czy święta Teresa Wielka, o tej nocy ciemnej, nocy duchowej, która tak w gruncie rzeczy jest czymś, takim stanem, kiedy jest się tak blisko Boga, że oczy są oślepione Jego jasnością, co my w tej ludzkiej rzeczywistości odbieramy jako pewnego rodzaju ciemność, ale ona ma w sobie pierwiastek, a nawet taki bardzo poważny Boży wkład światła, które dopiero później zaczyna procentować. Natomiast ja myślę, tak czytając twoją książkę i tak mierząc się z tym tytułem, zacząłem spostrzegać, przyglądając się sobie, że ja właściwie codziennie od rana, właściwie wtedy, kiedy jest jasno, kiedy dzień nabiera rumieńców, potem jest w pełni i zmierza do wieczora, właściwie co dzień, ileś razy w ciągu tej jasności za oknem, jasności słonecznej, muszę się mierzyć z własną ciemnością. Muszę ją rozbijać. A to, żeby komuś nie powiedzieć kąśliwego słowa, a to, żeby mieć zaufanie do Pana Boga, a to, żeby nie narzekać, a to, żeby nie zrobić czegoś głupiego albo czegoś czasami nawet złego, żeby komuś nie sprawić przykrości, żeby komuś nie zrobić nawet czegoś, co go zaboli i tak dalej, i tak dalej. No więc powiem ci, że to jest dobry materiał ewangelizacyjny, jeżeli ktoś się nim przejmie i potraktuje go na serio.
1: No, tytuł tak naprawdę to jest dosłowny cytat z Badeniego, osoby bardzo ważnej dla mnie, ojca Joachima Badeniego, dominikanina arystokraty, który powiedział, żeby dojść do światła, trzeba wszystkie ciemności porozbijać. No i stąd ten tytuł. No i rzeczywiście w nas jest tyle ciemności, że to chyba jest najlepszy sposób, takie rozbijanie właśnie to, co ty mówisz, co pewien czas, tych takich ciemności, które odnajdujemy w sobie. My je też widzimy wtedy, kiedy rozbłyska światło, bo to jest zawsze taka sytuacja, wiesz, kiedy na przykład przychodzi wiosna, wychodzi słońce i wtedy dopiero widzisz, że na szybach masz mazy, nie? I że tam jest jedna wielka szaroburość. Bo do tej pory, kiedy to było wszystko tam gdzieś skąpane w mroku, to tego nie było widać. No i światło powoduje, że my możemy nawet stać tacy oślepieni. Wiesz, ja pamiętam, jak byłem przed wielu laty w Puszczy Augustowskiej. Tam jest takie jezioro Kalejty, jezioro długie, rezerwat. To były takie czasy, kiedy nie było jeszcze komórek. No i myśmy się zgubili. Wiesz, łaziliśmy po tym lesie z 5 minut, 10, 15 i nagle zobaczyliśmy, że tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę mamy pójść. To nie była księżycowa noc, było kompletnie ciemno. No i godzinę błądziliśmy i nagle zobaczyliśmy, że jedzie facet, gdzieś tam jakaś taka furmanka. No i ten człowiek wyskoczył z furmanki i zaświecił latarkę. I myśmy stanęli jak sparaliżowani, to znaczy zwykłe małe światło latarki nas oślepiło do tego stopnia, że przez minutę kompletnie nic nie widzieliśmy, nie?
0: Ale to wiesz, co mi się przypomina, kiedy katechiści w trakcie

0: trakcie katechez formujących moją wspólnotę wiele, wiele lat temu mówili o tym, kim ma być chrześcijanin w świecie, no to ma być właśnie takim światłem. Jego postępowanie. Nie ma jakoś tam specjalnie ludzi ciosać tym toporkiem ewangelizacyjnym po głowie, ale ma być światłem, to znaczy kierować swoim postępowaniem uwagę tam, gdzie człowiek rzeczywiście powinien spojrzeć. Ten chrześcijanin, który jest rzeczywiście solą tej ziemi. Czyli każdy z nas powinien taki być, ale czy jesteśmy, no to właśnie to jest pytanie, które trzeba sobie postawić podczas lektury tej książki. No bo w skrócie, tak mówiąc, to jest książka właśnie o odnajdywaniu życia spośród ruin życia, czyli tutaj nawiążę do takiej no, już legendarnej pozycji ojca Anselma Greena, zamienić rany na perły, czyli to, co jest naszym potknięciem, naszym przewróceniem się, nawet naszą rozbitą głową, czy poważnym poturbowaniem się życiowym, może być naprawdę kapitałem. Chociażby taki przykład podam, najlepszymi terapeutami uzależnień są ci, którzy przez to uzależnienie przeszli, bo oni tak naprawdę rozumieją, co się dzieje w człowieku, który dogorywa gdzieś tam w swoim wnętrzu pod wpływem tego, od czego uzależniony jest.
1: Tak, bo to jest taki epizod Mojżesza, o którym rzadko się mówi, to znaczy my wiemy, że on uciekł na pustynię, ale rzadko się mówi o tym, że ta ucieczka trwała 40 lat i żył wśród Madianitów, wśród pogan, był odrzucony przez swoich, nie, bo to jest taka sytuacja, kiedy on 40 lat się formuje na dworze Faraona, mówi do Faraona ojcze, do jego syna mówi bracie, jest księciem Egiptu i to jest taki, myślę, że duchowo można to porównać do takiego etapu wspólnot, które słyszą kerygmat, nie? To są te dziewczyny, które piją jeszcze kubków córka króla, faceci, którzy mają koszulkę, udał mi się mój syn i nagle się okazuje, że ten właśnie syn króla, córka króla może mieć krew na rękach, bo tam jest taka sytuacja, że dochodzi do szamotaniny. Mojżesz widzi, że biją Izraelitów, biją Żydów, interweniuje i gdyby ci Żydzi powiedzieli dziękujemy, nie, że stanąłeś w naszej obronie, bo jesteś tam postrzegany jako książę Egiptu, a oni mówią, ale kto cię w ogóle o to prosił, nie, że w ogóle ci nie prosiliśmy, żebyś był rozjemcą i on jest tak, nie dość, że jest ścigany przez Egipcjan,
0: to jest odrzucony przez swoich.
1: To odrzucone przez swoich i teraz uwaga, chowa się, ukrywa się przez 40 lat na pustyni i to jest taki czas przekleństwa. Wiesz co, ja często jeżdżę po Polsce z jakimiś tam konferencjami i ja nie jestem księdzem, to znaczy nie wiąże mnie tajemnica spowiedzi, może dlatego ludzie się tak otwierają przede mną i często słyszę coś takiego, że wydawało mi się, że właśnie poszedłem na jakiś kurs ewangelizacyjny, nie wiem, kurs alfa, złapałem Pana Boga za nogi i wtedy był reset i wtedy zdradziłem żonę albo wtedy wszedłem w alkohol po latach. No i to jest dla tych ludzi takie nie do przełknięcia, bo to jest takie drugie nawrócenie, kiedy ty już wiesz, że Bóg mówi, no nie mogę na ciebie liczyć, ale ja ciągle, Paweł, z tobą jestem. No i dla mnie to jest historia Mojżesza właśnie, dokładnie to, o czym mówisz, to znaczy w chwili, kiedy on ucieka, żyje wśród pogan, jest na pustyni i to trwa 40 lat, przychodzi Bóg i mówi, jestem. Właśnie w tym momencie, nie kiedy on kwitnie, kiedy słyszy kerygmat, właśnie brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki nawracać chcę, tylko na pustyni słyszę właśnie jestem i potem jest kolejny etap, a propos tych terapeutów, o których mówiłeś, że to, co było jego pustynią, przekleństwem, jest takim miejscem, przez które on przynosi wolność, to znaczy kolejne 40 lat wyprowadza znowu przez pustynię Izraela. No, znam wiele takich przypadków, na przykład ojciec Stanisław Jarosz, nasz wspólny znajomy,
0: tak, świętej pamięci.
1: Człowiek molestowany przez księdza jako dziecko, który tak się wystraszył tej sytuacji, że wystraszył się, że to jest inicjacja homoseksualna, że uciekł w pornografię. I dlatego w momencie, kiedy już miał być dopuszczony do święceń, podszedł do niego przełożony i mówi, Stanisław, nie zgadzam się na święcenia, bo nie widzę współpracy z łaską. A Jarosz mi mówi, to była taka sytuacja, o której on w gościu niedzielnym opowiadał, że to nie jest jakaś tam tajemnica, że on wtedy jako już góra z bachledówki po raz pierwszy zaczął płakać i mówi, ale to nie jest moja wina, nie? To znaczy, ja mogłem prowadzić, nie wiem, taki zeszyt, czy porządliwie patrzyłem na kobiety, miałem same minusy, mogłem się do kaloryfera przykuć. No i ten przełożony mówi, jedziesz do generała na Jasną Górę ze Skałki, z Krakowa, jeśli generał zgodzi się na twoje święcenie, okej. No i Jarosz taki upokorzony pojechał do generała, a generał mówi, wiesz Stanisław, ale ja widzę, że ty z Jezusem z tego wyjdziesz. I on mówi, to była pierwsza osoba, która rzuciła światło, nie, a propos świateł. nocnych świateł, że nie przepłonądliwie patrzysz na kobietę, ale widzę, że z tego wyjdziesz. I Jarosz wyszedł. Żył wiele lat w czystości. I teraz jest taki najważniejszy moment, bo jest 81 rok. On mówi, wysłali go na studia do Rzymu. Nie miał żadnego bata nad sobą, żadnego przełożonego, wiesz, taki wolny strzelec. I jacyś znajomi wyciągnęli go do kina porno. I on wszedł jakby w ten sam, to samo bagno, w ten sam grzech, w ten sam brud, w którym, no, od którego był kilkanaście lat wolny. I jak nie przespał się z kobietą, tam nie było żadnej prostytutki i tak dalej. Natomiast wiesz, to jest taka sytuacja dla alkoholika, który wiele lat nie pije i potem idzie w długą. Tak. I wtedy wali mu się świat, nie? Bo to jest gorsze niż to pierwsze zniewolenie. I nagle z 13 maja 81 padają strzały na placu Świętego Piotra. Jan Paweł II się usuwa cały zakrwawiony. I Jarosz mówi, poszedłem do kościoła i powiedziałem, Boże, no nie można na mnie liczyć, bo widzisz, jaki jestem, zabierz mnie, uratuj papieża. Na szczęście Bóg nie wchodzi w takie transakcje związane, nie? W te hasło Bóg, handel, ojczyzna. No i Jarosz mówi, pójdę do spowiedzi. I teraz jest kluczowy moment, już kończę ten wątek, bo Jarosz trafił na Włocha, być może właśnie z neokatechumenatu, bo wszystko na to wskazuje, i jeszcze faceta, który miał temperament ojca Pio. I Jarosz mówi tak, no zgrzeszyłem, czekam na pokutę, a ten Włoch do niego mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. A Jarosz mówi, nie wejdę, dopóki nie usłyszę pokuty. I ten Włoch taki wkurzony mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. Jarosz, wiesz, taki Polak i jeszcze facet z Podhala, to już w ogóle mieszanka.
0: No tak, tak, tak,
1: nie wejdę, dopóki nie usłyszę. I ten Włoch wyszedł i krzyknął na cały kościół, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wynoś się. I Jarosz mówi, i wtedy się nawróciłem. I teraz to jest pytanie do słuchaczy, czy słyszeli o czymś takim jak duchowa adopcja dziecka poczętego? No, no to jest tak. Właśnie Stanisław Jarosz.
0: No tak.
1: Czyli
0: no,
1: właśnie to, zobacz, to co było największym przekleństwem.
0: W Paulino Warszawskim początek.
1: No i Jarosz to rozpropagował. To znaczy to, co było jego największym przekleństwem, zabierz mnie, a uratuj papieża, pokazało się, że było taką przestrzenią, no to o czym ty mówisz w terapii, nie? Że właśnie to, co było przekleństwem, okazało się perłą i on... uratował wiele małżeństw. No, to jest człowiek legenda, nie?
0: No tak, podobnie jak legendą jest równie dobrze znany pewnie nam obu, świętej pamięci, również ojciec Adam Piecuch, też Paulin.
1: Tak.
0: Który też znam pewną osobę, która po paru dziesięciu latach poszła do spowiedzi. Ta spowiedź trwała parę godzin. Tam sporo fajek poszło podczas tej spowiedzi, bo to była taka spowiedź niekonwencjonalna, w sensie nie w konwencjonale, tylko po prostu było na tyle dużo tego do opowiedzenia, że tam po prostu trzeba było w jakiejś rozmównicy. To no, chusteczki poszły w ruch. No i w każdym razie tenże delikwent, który się spowiada po tych iluś latach z jakichś grzechów ciężkich, naprawdę ostro tam było, z tego co wiem, czeka na topór, który spadnie na jego głowę, czyli pokutę, która go zmiażdży. No i co słyszy? Idź, bracie, w pokoju, twoje życie było pokutą.
1: Bardzo mocne. Wiesz, ja teraz robię wywiad rzekę z Mateuszem Filipowskim, z karmelitą włoskim, tym takim nieformalnym opiekunem osób skrzywdzonych seksualnie w kościele. No i zadałem mu pytanie, jak się modlić w czasie udręki. I on mi odpowiedział, sama udręka jest już modlitwą. To jest dokładnie to, o czym ty mówisz, nie? Że twoje życie było pokutą. I to jest to samo, że zobacz, czasami osoby właśnie w takim momencie ciemności udręki, one jeszcze katują się tym, że nie potrafią zmówić na przykład, nie wiem, różańca, już nie mówię o nowennie pompejańskiej, a nawet dziesiątki, bo znam takie róże różańcowe, które zasypiały ze słowami jeszcze ta cholerna dziesiątka, bo wiesz, bo miały taki etap, to znaczy, nie wiem, miesiąc wcześniej mówiły całą nowennę pompejańską, ale w pewnym momencie przychodziła taka jakaś ciemność, że nawet ta dziesiątka była jakąś taką ogromną opresją dla nich i strasznie to jest mocne to, co powinien Mateusz Filipowski, że sama udręka jest już modlitwą, to znaczy, żeby się już nie nakładać ciężarów nie do uniesienia.
0: No tak, bo to wszystko pachnie jasenizmem, nie? Prawda, że wiesz, już boimy się Boga dlatego, że się boimy, a skoro nie potrafimy się pomodlić w tym momencie, to jeszcze bardziej się boimy, więc ten Bóg jest coraz bardziej straszny. Ojciec Piecuch, o którym mówiliśmy mhm. przed momentem, też kiedyś powiedział taką homilię jednozdaniową. Im więcej brudu widać, tym, przepraszam, im więcej światła, tym więcej brudu widać. To tak a propos tego, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli tak. o rozbijaniu ciemności. Ale nie mówił tego w takim znaczeniu, że to jest coś takiego, co ma człowieka przywalić i przygłębić, bo jednak jest światło. Jest światło i ono przychodzi. I w tym świetle naprawdę dużo widać. Ale to jest światło Boże, które prześwietla po to, żeby się z tym zbliżyć do Boga, żeby on mnie taki uwierzyć w to, że nie ma nic takiego, jak mówi Ewangelia, co by nas, przepraszam, to święty Paweł pisze, co by nas oddzieliło od Chrystusa. Mhm. Bo jest jeszcze drugi koniec tego kija, jeżeli to potraktować w ten sposób. To jest ten przypadek, o którym mówiłeś. No, pojechaliśmy na rekolekcję, wróciłem, no i tak, i zradziłem żonę, nie? I to jest, o tym pisze przecież święty Piotr w drugim liście. Spełniło się na nich to, co słusznie mówi przysłowie, pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. I owszem, gdyby się na tym, wiesz, zatrzymać, to człowiek mówi, no dobra, to jestem świnią, jestem psem, który żre własne żygi i to jest moja rzeczywistość. No i dobra, ale jeżeli spojrzymy na to, co mówi Jezus o nawrocie do grzechu, że gdy te duchy nieczyste opuszczą człowieka, błąkają się i wrócą, skrzykując tych jeszcze złośliwszych, to znaczy, że my jesteśmy cały czas na etapie walki duchowej, dopóki nie spoczniemy w Bogu. Więc jest to możliwe, że człowiek, który zaniedba na przykład modlitwę, albo gdzieś tam się, tak jak tutaj mówiłeś o ojcu Stanisławie, no, zrobi coś głupiego, nie? Po prostu i niestety ma to swoje konsekwencje, no to otwiera się furtka, ale sam Bóg o tym mówi. Sam Bóg o tym mówi, więc to jest jednak jakiś asumpt do tego, żeby Boga posłuchać, że On to przewidział i warto się w tym momencie do Niego zwrócić, nawet jeżeli wtedy, jak mówi Ewangelia, i stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
1: Wiesz, ja sobie przeglądałem ostatnio taką listę na spis lokatorów tych osób, z którymi robiłem wywiady przez lata do gościa. To mnóstwo z tych ludzi już odpadło. Naprawdę, nie? To były gwiazdy bez pasterstw, coś tacy, wiesz, rozchwytywani kaznodzieje.
0: No tak, ja też mam, no powiem ci, ja pamiętam... na półkach mam wiele książek ojców księży, którzy już dawno zrzucili sutanny i habity, no.
1: Tak, i teraz...
0: I co z nimi zrobić, z tymi książkami, prawda?
1: Dlaczego o tym mówię? Bo to jest właśnie, pamiętam, że przed laty rozmawialiśmy o takiej sytuacji, w której opowiadam o swoim kryzysie i wtedy bardzo dotykały mnie słowa, bo my często słyszymy w kościele w czasie homilii te takie słowa, kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. No ale tego w Biblii nie ma, bo Biblia jest napisane, komu się wydaje, że stoi. Komu się wydaje, że stoi,
0: tak,
1: nie?
0: Komu wydaje się, że stoi, dokładnie.
1: I to jest, zobacz, to jest taka historia Judasza. Kiedy? Bo to jest dwukrotnie ewangeliści o tym mówią. To jest bardzo mocne. Kiedy demon wszedł w Judasza? Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego demon. Kropka. Druga Ewangelia. Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego diabeł. To znaczy, że może być taka sytuacja, Bóg mówi, że ja przyjmę z rąk Mesjasza komunię i od razu pójdę w długą, nie? 10 sekund później. I to jest takie tak naprawdę uwalniające dla nas. To znaczy, że... bo to jest to, o czym ty mówisz, że kurczę, nie znamy dnia ani godziny, nie? Że komu się wydaje, że stoi. My jesteśmy świetni, jeśli chodzi o rady udzielane innym. Ja bardzo często przywołuję historię koleżanki z naszej wspólnoty, do której podeszła sąsiadka i powiedziała: córka mi się rozwodzi. No i ta Edytka mówi: ja przepraszam, bo to jest taka delikatna sytuacja. No nie powinnam. No ale to była tylko kwestia czasu. No bo tak, do kościoła nie chodzili, żyli poza sakramentami. No to była tylko kwestia czasu, że się rozwiodą. No i ta Edyta mówi: minęło pół roku, siedzę w kuchni i dzwoni telefon. Odbieram, moja córka dzwoni, nie? Rodzona, i mówi tak: mamo, rozwodzę się. I ta Edytka zaczęła płakać. I mówi: miałem wrażenie, że słyszę taki szept Jezusa, i co? Naprawdę wiesz dlaczego? Bo wiesz, jeśli chodzi o rady udzielane sąsiadkom, była świetna, nie? Jak jest dwójek dobra rada, to kurczę, ciocia dobra rada, nie? I my jesteśmy świetni, jeśli chodzi o rady udzielane innym. Po prostu to widać w tych warczących komentarzach na Facebooku, nie? Na przykład była wycieczka, jechała do Medjugorje, w Chorwacji czy tam w Bośni i Hercegowinie był wypadek samochodowy. Dlaczego zginęli pielgrzymi? Bo pierwsza odpowiedź, bo gospa chciała mieć ich u siebie. No tak. Kurczę, takie proste odpowiedzi, wiesz, to, jeśli chodziłoby o moje dzieci, to ja nie, no, miałbym inny zestaw pytań do Pana Boga, nie?
0: No owszem, owszem, tak, tak. Bardzo lubimy absolutyzować moje własne doświadczenie i to jest niestety błąd wielu duszpasterstw, które mówią, no dobra, mamy taką formację, to inni też powinni taką mieć i my mamy gotową receptę na drogę do Pana Boga, to znaczy, że innym ją narzucimy, ale jak ktoś ma inny pomysł na to, żeby z Panem Bogiem być blisko, no to już niestety nie, to znaczy, że on jest heretykiem. No tak. Krótka przerwa. Wrócimy do Państwa za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach o rozbijaniu ciemności rozmawiam z Marcinem Jakimowiczem, publicystą, pisarzem, dziennikarzem, autorem książki Ogrody w ruinach. Wracamy do Państwa za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: tego wieczora rozbijamy w nocnych światłach ciemności. Staramy się przynajmniej to zrobić. Marcin Jakimowicz nam w tym wydatnie pomaga. Publicysta, pisarz, dziennikarz, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach. Marcin, tak trochę wracając do tych myśli, które w poprzedniej części tutaj próbowaliśmy poskładać, zlepić w całość, tak odwołuję się trochę do tego jednego z tych cytatów, których użyłeś jako motto: Bóg nie lubi siły. I w tym wszystkim jest rzeczywiście duży taki aspekt do zastanowienia się, bo jeżeli zobaczyć na przykład historię Dawida, który mówi, no nie dzidą ani mieczem Pan zwycięża, bo to jest wojna Pana, i tak naprawdę rzeczywiście okazuje się, że tego Goliata, przed którym wszyscy drżeli, on załatwia sposobem, natchnieniem, jakąś zdolnością, umiejętnością, którą obdarzył go Pan Bóg przez to, że lata wypasał kozy, owce gdzieś tam na trawach, jakiś na łąkach, ale też o wielu innych przypadkach, w których mówi, słuchaj, nie atakuj, dopóki nie usłyszysz tam moich kroków nad lasem, prawda? Czy w innych sytuacjach, Sisera, prawda, itp., itd., gdzieś znajduje się jakiś wybraniec, którego Bóg obdarza pewnymi mocami, albo go wykorzystuje do jego predyspozycję do tego, żeby on był zdolny Bogu zawierzyć w tym wszystkim. Czyli ma pewne umiejętności, ale ma też ducha. Więc rzeczywiście w tym jest, w tym słowie, które cytujesz, którego autorem jest ojciec Michał Zioło, trapista, jest bardzo duży ładunek, no, czegoś takiego, z czym ja muszę się mierzyć na co dzień. I nie wiem, czy to jest ciemność, ale jeżeli by spojrzeć na kwestię innego cytatu, który tutaj przytoczę za świętą Faustyną, Jezu, ufam Tobie, no to To już zaczyna być ciemnością, do której potrzebne mi są to promienie, które wychodzą ze światła Jezusowego, no bo ja chciałbym wiele rzeczy własnymi siłami zrobić. I pytanie, czy jeżeli się na tym chcę oprzeć, to czy przypadkiem nie wchodzę w ciemność? Prawda? Gdzie jest ta granica rozeznania między tymi darami, które otrzymuję od Boga i mogę je wykorzystać, a tym tą chęcią zaistnienia za sprawą własnych sił, napięcia mózgów i zrobienia wszystkiego i powiedzieć, Panie Boże, widzisz, jak fajnie to zrobiłem.
1: Wiesz, ta granica jest bardzo delikatna i myślę, że to Pan Bóg, pewnie patrząc z perspektywy na te wszystkie nasze właśnie fikołki duchowe, na to napinanie duchowych mięśni, no to tak naprawdę widzi intencje, nie? A świetnie, że przywołałeś Faustynę, bo to jest jakiś genialny jakby taki pokaz, że Pan Bóg nie działa przez siłę, bo wystarczy wpisać na przykład w Wikipedii hasło 1905. Ja wiem, że Wikipedia to nie jest najlepsze tam źródło informacji dla dziennikarza, no ale jest dobra. 1905 w Wikipedii jest tak. Rosja kapituluje w wojnie z Japonią, Henryk Sienkiewicz otrzymuje Nagrodę Nobla, Einstein publikuje teorię względności, TPS rozpala w Królestwie Polskim rewolucję, w Łodzi krwawo stłumiono strajk włókniarzy i zupełnie na końcu gdzieś, wiesz, tak naprawdę te napisy i inni, jest napisane w Świnicach Wartkich, gdziekolwiek to leży, bo GPS-y tego nie znajdują. Ja wiem, że koło Łodzi, ale wiesz, no Świnice Wartkie, czy kurczę, Zuzela nad Bugiem, to nie są centra wszechświata, nie? Rodzi się dziewczyna i Bóg ma naprawdę dwa nazwiska do wyboru, Nowaków i Kowalskich. No i decyduje się, że dwa razem na Kowalskich, nie? To jest Helenka Kowalska, która, gdy będzie miała 20 parę lat, powie do Jezusa, ale ja jestem tylko nędzą. I gdyby Jezus był dżentelmenem, to by powiedział, Faustyna, no zobacz, nie jest tak źle, tak trochę przeczesz się, tam popraw welon. A Jezus mówi, tak jesteś nędzą,
0: ale umiłowany ja przeze mnie.
1: Tak, objawić światu Boże miłosierdzie. I to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie. To znaczy, no bo dzisiaj mówimy, wielka, święta siostra Faustyna, czy błogosławiony ksiądz Sopoćko. A ja znalazłem, wiesz co, bo byłem w Białymstoku u sióstr tam na ulicy Poleskiej, siostry, które mieszkają w budynku, w którym umierał ksiądz Michał Sopoćko. Przez lata tam żył i odchodził, i te siostry dały mi jego dzienniczek, bo dzienniczek Faustyny jest znany, nie? Wiesz, od żłobka do nagrobka, a one mi dały zapiski księdza Sopoćko. I tam jest takie zdanie, którego nauczyłem się na pamięć i zacytuję je teraz, jest genialne, bo on pisze tak. Na malowanie obrazu Jezu, ufam Tobie, zleciłem, wiedziony bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą w prawdziwość objawień siostry Faustyny. I to jest genialne, słuchaj. Dobra. On mieszkał na piętrze z Kazimierowskim i mówi, ciekawe, jak mu to wyjdzie. I mówi, i to była jego główna intencja, to znaczy wiedziony bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą. No i zobacz, został błogosławionym. Moje odkrycie z zeszłego roku, które mi tam potwierdziła i Ewa Czeskowska, dziennikarka, i Grzegorz Polak, też świetny dziennikarz, to było takie, że ksiądz Sopoćko no, bardzo często musiał spotykać się z Wyszyńskim, a Wyszyńskiego go fizycznie nie lubił. I dla mnie to jest genialne tak naprawdę, bo to jest bardzo uwalniające. To znaczy możemy w Kościele się nie rozumieć, nie lubić. Jeden jest błogosławionym i drugi jest błogosławionym. Nie, bo wiesz, Wyszyński był bardzo maryjny. Takie jasnogórskie śluby narodu. I nagle przychodzi mu jakiś ksiądz z Juszczyzny, gdziekolwiek to leży, który mieszka w Białymstoku i cały czas mu opowiadał o objawieniach. No, Wyszyński ma na stole tę notę rzymską, że te objawienia są fałszywe, że nie są prawdziwe. I w pewnym momencie rozmawiają z sobą i Sopoćko mówi tak, no to czekam na karę. A Wyszyński mówi, karą było już to, że musiał ksiądz tego wysłuchać. No ale on jakoś fizycznie za nim nie przepadał, nie? To nie było tak, że oni, wiesz, szli sobie na piwo czy na kawę. I dla mnie to jest świetne, to znaczy, bo to pokazuje, czym jest Kościół katolicki, że możemy się różnić. Że możemy się nawet nie lubić, ale jesteśmy razem, bo błogosławimy sobie, nie? No i to jest też odpowiedź a propos właśnie siły, słabości. Wyszyński jest wyświęcony 101 lat temu, 28 czerwca. Są święcenia prezbiteratów we Włocławku. Jeden z kleryków, jeden z diakonów choruje na zapalenie płuc, ląduje w szpitalu. Potem się okazuje, że to jest gruźlica. I przychodzi lekarz i mówi, nie będzie święceń. Nie, że to jest taki stan, że nie będzie święceń. I diakon się nazywa Stefan Wyszyński. No i zawalił mu się świat, bo marzył o tym, żeby zostać księdzem. Słyszy, że tych święceń nie będzie. Na szczęście we Włocławku pracowała siostra zakonna, która podeszła do lekarza i mówi, kurczę, jakie... Dla pana to nie ma znaczenia, dla niego to ma ogromne znaczenie. Czy nie mógłby go pan jakoś tak czasowo do tych święceń dopuścić? I lekarz machnął ręką, mówi, i tak dłużej nie pożyje ten Wyszyński. I zobacz, i Bóg zrobił taki prezent Wyszyńskiemu, tak poukładał puzzle, że Wyszyński został wyświęcony w swoje urodziny. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest cały czas odpowiedź na twoje pytanie. Jest malutka kaplica, 2x2 metry. To nie jest tak, że to jest przy głównym ołtarzu. Malutka kaplica, są 3 osoby, jest biskup Wyszyński, który jest tak słaby, że leży na posadzce, nie jest w stanie wstać, bo śpiewa po łacinie litanie do wszystkich świętych. I kościelny, który ma nazwisko Radomski. I Wyszyński skończył śpiewanie tej litanii do wszystkich świętych, czy tam dukanie, czy szeptanie, bo był w takim stanie. Podszedł do niego ten kościelny, ten pan Radomski, podniósł go i powiedział, i to są pierwsze słowa, które Wyszyński usłyszał jako ksiądz. Księdza to bardziej na cmentarz niż do ołtarza.
0: Dobra,
1: słuchaj, genialne, bo to jest a propos słabości i siły właśnie, że my go znamy jako prymasa tysiąclecia, nie? I on potem został odwieziony do szpitala i zanotował. Od tej pory wiem, że wszystko, co mnie w życiu spotka, jest łaską Bożą. Bo ten facet dostał takie słowo, takie proroctwo na start. Wiesz, połączenie siły, nie wiem, Basabory, Marcina Zielińskiego i Antonello przyjeżdżają i mówią, mam dla ciebie proroctwo, nadajesz się na cmentarz. No to po prostu wiesz, żadna terapia by mi nie pomogła, nie? No zobacz, tak. I to jest prymas tysiąclecia. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy już było 50-lecie ślubów święceń kapłańskich, czyli to jest taki słynny jubileusz w Polsce, złoty, a skromny, że wiesz, na Podlasiu to już w ogóle to się pół roku świętuje, to Wyszyński poprosił, żeby to było, czy zażyczył sobie, żeby to było w tej samej bocznej kaplicy i żeby było tylko kilka osób. Wiesz, on mógł sprawić, żeby ta katedra pękałaby w szwach, nie? Bo to było spokomań, czy wiesz, wszyscy wiedzieli, kim jest Wyszyński w Polsce. I zobacz, kurczę, jest 50-lecie święceń i on mówi tylko kilka osób w bocznej kaplicy. Skąd o tym wiem? bo jednym z ministrantów był ksiądz Włodek Lewandowski, który jest dziennikarzem Gościa we Włocławku, nie? I dla mnie to jest jakby opowieść, bo o tym się nie mówi, kurczę, bo my mówimy o tych rzeczach takich spektakularnych, wiesz, z pierwszych stron gazet. Mnie na przykład ostatnio rozłożyło na łopatki, że największym duszpasterzem ludzi w pracy w Polsce był ktoś, kto się nazywał Alfons Kopciuszek, bo popiełuszko po białorusku to znaczy Kopciuszek. A wiesz, okopy koło Suchowoli, kolejne centrum wszechświata, nie? Jest Zuzela nad Bugiem, Świnice Warckie i teraz jeszcze okopy koło Suchowoli. Leżą tak blisko Białorusi, że tam ludzie mówią takim językiem po prostu. Trochę po polsku, trochę po białorusku. I możecie sprawdzić to, bo to nie jest tak, że ja wymyślam. Popiełuszko po białorusku to znaczy Kopciuszek. Ma na imię Alfons, bo tak mama go nazwała. Potem się okazuje, jak jest, wiesz...
0: Jakie są konotacje, tak, społeczne, tak, tego imienia.
1: Alfons...
0: A to było na cześć świętego Alfonsa Liguori przecież imię,
1: tak,
0: nadane.
1: Tak, tylko kto o tym wie, nie? Jak on przyjechał do Warszawy, to wszyscy wiedzieli, że Alfons to jest człowiek, który zajmuje się sutenerstwem i zajmuje się prostytutkami. I on zmienia imię. I kurczę, ja się zastanawiam, jak się czuł Popiełuszko. Gdyby on był w Białymstoku w seminarium, to miałby łatwiej, myślę. A przyszedł do Warszawy, gdzie tak, spotyka na korytarzu synów powstańców warszawskich, wiesz, synów profesorów Polskiej Akademii Nauk. I przyjeżdża facet, który po prostu jest z okopów po Suchowoli, ma na imię Alfons i na nazwisko Kopciuszek. I co się okazuje, że Bóg jest... Bóg sprawia, że on jest największym duszpasterzem ludzi pracy. I kiedy byłem na Żoliborzu, tam w muzeum właśnie księdza Jerzego, Paweł Kęska pokazywał mi filmy z ostatniego pół roku, kiedy Popiełuszko miał głosić kazania i był przerażony. Wiesz, chował twarz w rękach, trząsł się. Potem się okazało, że po jego śmierci znaleziono recepty na takie leki antylękowe. Nawet nie antydepresyjne, bo to, wiesz, to były 84 rok, ale antylękowe. I tak mi to pomogło, bo dla mnie to jest świętość właśnie, że facet się boi, ale wychodzi. Nie, że to nie jest, kurczę, bohater.
0: Tak, że nie zgrywa bohatera. Tak.
1: Tak. Ja myślę, że no, jeśli to nas nie przekona, to co przekona?
0: No rzeczywiście jest w tym wszystkim, co piszesz, taki duży ładunek refleksji o wierze, nadziei i odnajdywaniu dobra pośród kryzysów, czyli tego, znowu odwołam się do tego tytułu książki ojca Anselma Greena, Zamienić rany na perły, czyli ze zwątpienia i doświadczeń życiowych można naprawdę wiele wyciągnąć, jeżeli człowiek chce. Jeżeli chce, bo można się w tym pogrążyć. I nawet mały katechizm przecież mówi, że rozpacz, czyli takie zwątpienie we wszystko jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. A Jezus mówi przecież wprost, że wszystkie grzechy mogą być odpuszczone, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie. A dlaczego? No bo po prostu przestałem absolutnie wierzyć Bogu, że Bóg jest ponad wszystkim, że Bóg jest wszechmogący, co wyznajemy przecież w pierwszym zdaniu wyznania wiary, prawda? Credo. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego.
1: Ja wiem, ale zobacz, Paweł, ty tyle razy rozmawiałeś z psycholożkami czy z psychologami, że kiedy człowiek jest w momencie kryzysu, to on ma takie wtedy zasoby, że on jakby nie rozumie tego małego katechizmu. Ja będę zawsze bronił człowieka, to znaczy, bo widzisz, bo pokusą tego czasu jest to, czasu depresji, czasu ciemności, że nam się wydaje, że on się nigdy nie skończy. Teoretycznie wiemy, że Ignacy mówił, że będzie pocieszenie i strapienie, no ale my mamy taką polską wersję strapienie i strapienie, wiesz, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. To znaczy, gdyby Bóg powiedział tak, Marcin, sam Paweł, zaciśnij zęby i wytrzyma, nie wiem, tam 27 października 2027, no to jakoś wytrzymamy, nie? A nam się wydaje, że ta ciemność będzie cały czas.
0: Kurczę, albo że w ogóle nie będzie października.
1: Że nie będzie października.
0: Nie, no oczywiście, zgadzam się z tym. Marcin, wiesz, ja to rzucam jako pewnego rodzaju figurę, z którą warto się zmierzyć, bo mi na przykład w takich okresach no bardzo trudnych, które zdarzały się w życiu, które dokładnie tak jak mówisz, miałem przekonanie, że nigdy się nie skończą, a jeżeli się skończą, to w sposób tragiczny albo produkowała moja głowa takie wizje, że już właśnie było jeszcze, mogło być jeszcze gorzej, to znaczy już po prostu tak, że to w ogóle... Nie, no, absolutna apokalipsa w znaczeniu potocznym, czyli ruina i koniec, nie? Zupełny. Mhm. A jednak wiesz co, gdzieś w tym wszystkim miałem takie przekonanie, że że tam, to o czym piszesz w gruncie rzeczy w tej książce, tam gdzie człowiek widzi ruiny, porażkę czy duchową pustkę, Bóg potrafi wzbudzić nowe życie. Gdybym nie miał takich doświadczeń, że Bóg mnie wyprowadził naprawdę z bardzo poważnych sytuacji, w których ja w życiu bym się nie wygrzebał, gdyby nie Boża pomoc, no to jest dokładnie tak, jak ty się odwołujesz do tego obrazu Doliny Suchych Kości. Pokazujesz ludzi, wydarzenia, przez które objawia się Boże działanie w świecie i w Kościele.
1: Mhm. No bo zobacz, bo sucho, właśnie Dolina Suchych Kości nie jest ostatnim słowem Pana Boga, nie? Nam się wydaje, że to już jest koniec, a nagle się okazuje, że to jest najlepsze miejsce ewangelizacji, tylko potrzeba proroka, który do tych kości powie: suche kości, słuchajcie głosu Pana. Jak patrzę na ludzi w naszej wspólnocie, to są tacy ludzie poobijani, z jakąś przeszłością, po potężnych kryzysach. Bardzo wiele to jest, wiele osób, za które ja bym nie dał 5 groszy, nie? To znaczy, gdybym ja miał właśnie tworzyć skład, wiesz, spis lokatorów wspólnoty, ja bym w życiu tych ludzi nie wziął do wspólnoty, a to oni mnie nawracają, oni mnie zawstydzają. Ja naprawdę bronię człowieka bardzo w takim kryzysie, bo jeszcze siostra Bogna Młynarz kiedyś powiedziała genialną rzecz, doktor teologii duchowości. Powiedziała, że czasami księżyc wygląda właśnie jak taki malutki rogalik, a czasami jest w pełni, ale to jest dokładnie ten sam księżyc, nie? Czasami masz takie zasoby, że jesteś w stanie mówić jedno zdrowaś Mario, bo już dwie by cię zmęczyły. Czemu Teresa z Avila i Jan od Krzyża proponowali karmelitom, żeby przy łóżku mieli jakąś lekturę, nawet niekoniecznie duchową. Bo oni zdawali sobie sprawę, że będzie taki czas, że oni nie będą w stanie się modlić, to żeby chociaż sobie, wiesz, książkę poczytali. I skoro mistrzowie, wiesz, duchowości, nie, doktorzy Kościoła, no wiedzą, że być może będzie taki stan, że jedyne, na co mnie stać, to jest jedna zdrowaśka, bo w tym razem więcej nie jestem w stanie. A my się ciągle katujemy, kurczę, non stop się katujemy właśnie i ciągle słyszę takie przemocowe kazania właśnie, że więcej, więcej, więcej. Ostatnio słyszałem, że ojciec
0: musimy.
1: Ale wiesz, że ojciec Pio odmawiał 50 różańców dziennie. No i to słyszą ludzie, którzy, kurde, mają kilkoro dzieci, wiesz, ledwo wiążą koniec z końcem, słyszą diagnozę, nie wiem, złośliwy, niezłośliwy. I nie są w stanie odmawiać, kurczę, 2 różańców, a to dopiero 50. No, strasznie się boję takich przemocowych właśnie, że tak trzeba żyć, nie?
0: No tak, no tutaj mam, wiesz, takie doświadczenie, pamiętam kiedyś miałem bardzo jakiś taki ciemny okres a propos rozbijania ciemności, że rzeczywiście, wiesz, to ja próbowałem się zmusić, jakoś skłonić do modlitwy, ale to chwała Ojcu i Synowi, to była męka, to jest gorsze, niż bym wciągał, wiesz, wór węgla na 10. piętro, no, albo na szczyt Pałacu Kultury, nie, to ja pamiętam naprawdę, to jakbym walczył z przygniatającym mnie kamieniem, po prostu o życie, wypowiedzenie takiego słowa, chociażby, wiesz, tej najkrótszej z możliwych modlitw, chwalących Trójcę. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo kiedy mówimy, no pomódl się, to ci przejdzie, to no to trochę jest tak jak z tym poklepywaniem chorego na depresję po ramieniu, mówię, no stary, weź się w garść po prostu, no wziąłbyś się do roboty, to od razu by ci przeszło. No. To jest, wiesz, to można w człowieku wzbudzić wstręt do życia albo wstręt do modlitwy w ten sposób.
1: No, wiesz, to znana była w Polsce odpowiedź Moniki i Marcina Gajdów na, już nie chcę lokować produktu i
0: no
1: mówić,
0: tak,
1: kogo
0: pamiętam,
1: chodzi.
0: Pamiętam.
1: Na jednego z takich kierowników duchowych, takich jeźdźców apokalipsy współczesnych, który zarzucił facetowi choremu na raka, że chory na raka, bo być może zbyt za mało adorował, nie? No, Święty Sakrament. Dla mnie to jest takie przemocowe, bo nie dość, ten facet jest złamany. Wiesz, słyszę diagnozę, też słyszę, że za mało się modlimy, nie? Zawsze za mało się modlimy. Kurczę, po prostu gdybyś, nie wiem, modlił się 24 na dobę, to i tak za mało, bo cały czas jesteś rozproszony i... A ludzie z ADHD, tak jak ja, to już w ogóle, wiesz, idą na mszę i nie idą na mszę. Bo ja się łapię na tym, że oto wielka tajemnica wiary, ja mówię, kurde, to już? Że tak chciałem po prostu, wiesz, załapać i przeżyć pobożnie właśnie chociaż moment podniesienia, nie? To już... I wiesz, teraz czytałem takie opracowania na temat tego, jaki ten świat wirtualny ma na młode pokolenie. Wiesz, na te takie cyberpułapki i tak dalej, i tak dalej. i badania z listopada zeszłego roku ze Stanów Zjednoczonych, że młodzi ludzie w wieku 15 lat mają takie deficyty uwagi, że są w stanie skupić uwagę na 47 sekund. A potem odpływają. I teraz zobacz, taki młody chłopak idzie na mszę, która trwa godzinę. No i my mówimy, kurde, że młode pokolenie nie chce. Dla niego to jest po prostu nie do przejścia. Nie
0: imię
1: dlatego,
0: ojca
1: że...
0: i syna i koniec.
1: Tak, i wiesz, ja tak patrzę, no bo zobacz, jak czasami widzimy, jak na przykład jakaś babka z klasą, nie? Przyjdzie z przedszkolem. To te dzieci po prostu po 5 minutach nie wiedzą, co z rękami robić, bo nie mają smartfonów, nie? Albo jak są msze dla dzieci u Dominikanów w Katowicach, my czasami przychodzimy na to, to te dzieci po prostu, wiesz, to jest jak na Derbach Śląska, nie? Po prostu dwóch zabitych, trzech ciężko przestraszonych i wiesz, ci rodzice są biedni, a ja patrzę, na, że te dzieciaki są takie biedne w tym wszystkim, nie? Że one chciałyby nawet wytrwać na tym mszy, ale nie są w stanie. I my znowu słyszymy kazania właśnie, że to są zagrożenia duchowe, że jakiś tam, wiesz, demon. A to po prostu biologia, nie? No, tak jest ten świat, tak jest rozpędzony, że tak, być może gdyby ta msza była cicha i trwała pół godziny, to by wytrzymały.
0: No wiesz, kiedyś słyszałem, kiedy w trakcie chrztu, kiedy sakramentalnie dziecku została polana głowa, no to dziecko zaczęło płakać. Mhm. Ksiądz powiedział, o, słyszycie, jak demon wychodzi z niego?
1: No. No, jako na to już nie będę komentował. No,
0: dobra, zawieźmy tutaj na chwilę głos. No. Bo kurtyna. No. No. Wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj o rozbijaniu ciemności rozmawiam z Marcinem Jakimowiczem, publicysta, pisarz, dziennikarz, gościa niedzielnego, autor książki Ogrody w ruinach. Link do książki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam również miejsce na Państwa komentarze. Wracamy za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O rozbijaniu ciemności dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy z Marcinem Jakimowiczem, publicystą, pisarzem, dziennikarzem Gościa Niedzielnego i autorem książki Ogrody w ruinach. Jak wspomniałem, link do tej książki znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, gdzie jak zawsze też Państwa zapraszam do wymiany myśli, czyli do komentowania, do refleksji, do doświadczeń, które Państwa trapią, ewentualnie którymi chcecie się podzielić, albo którymi się cieszycie, też w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, czyli rozbijaniu ciemności. Gdyby spojrzeć na to, co piszesz również we wstępie na temat książki, na temat tytułu książki, czyli Życie w zachwycie, no to wracając do wątków z poprzedniej części, można by ulec takiemu złudzeniu, że życie, idąc za tym tytułem oczywiście, biorąc książkę do ręki, że życie, jeżeli pokochamy Pana Boga, to życie już jest po prostu takim unoszeniem się w przestrzeni niebieskiej już tutaj za życia. No, ufam, że być może są takie osoby, które mają taką relację z Panem Bogiem, że bez względu na to, co się dzieje, one gdzieś mają, nie wiem, te radary duchowe tak mocno nastawione na Pana Boga, że są w stanie znosić jakoś nawet najtrudniejsze doświadczenia. Myślę tutaj nawet o świętej Faustynie, która pisała o tym, że jej ciężko, ale gdzieś miała tą perspektywę Bożej obecności. No ale jej Jezus fizycznie się ukazał, prawda? No więc być może było jej łatwiej, a poza tym ją obdarowywał jeszcze szczególnymi łaskami, mimo że niektóre z nich były bardzo trudne. Ale rzeczywiście, jak sam piszesz, no, zmieniłeś tytuł z Życia w zachwycie na Ogrody w ruinach, bo mówisz, piszesz, że ten tytuł Życie w zachwycie byłoby oszustwem.
2: Brzmi ładnie, nie? To już marketingowo by się tam nie sprzedało, no ale nie jest prawdziwy. To znaczy, od czasu do czasu doświadczam życia w zachwycie i kłamstwem by było, gdybym powiedział, że tak nie jest, nie, ale, no, ale to nie jest pełna prawda o tym, co przeżywamy, to znaczy o tym, co przeżywam tu i teraz, bo wiesz co, chyba najważniejszym takim słowem Ewangelii, jakie znam, to jest odpowiedź ojca, syna, który jest totalnie zniewolony, nie, przez złego ducha: wierzę, zaraź mojemu niedowiarstwu. I to jest genialne, że on to mówi na jednym oddechu: wierzę, nie wierzę. No, bo to jest a propos tego życia w zachwycie, nie? Że ktoś może ci powiedzieć, no tak, ale powinniśmy mówić tylko wierzę, bo ten właśnie, kto nie ma wiary, to jest właśnie podobny do jakichś tam. Tu można dużo różnych symboli sobie przywołać. A mnie to zachwyca, ta odpowiedź. Wierzę, zaraz mojemu niedowiarstwu. To znaczy, że jakby Pan Bóg, patrząc na mnie, widzi, że jest we mnie przestrzeń wiary, tego właśnie takiego światła, ale też mnóstwo wątpliwości, że one są bardzo potrzebne, nie? Że zachwyca mnie to właśnie sam moment zmartwychwstania Chrystusa, bo my to często tak wyobrażamy sobie, że to była taka eksplozja światła, nie? Jak na obrazie Grünewalda czy na ikonach. A propos właśnie, to nie są nocne światła, tylko wiesz, takie potężne światło, które się wylewa z obrazów. Jest napisane, że Maria Magdalena stała nad grobem, gdy było jeszcze ciemno, a grób był już pusty. I to jest odpowiedź na swoje pytanie, to znaczy, że może przeżywamy takie chwile właśnie, kiedy no nie ma tego zachwytu, nie potrafimy znaleźć, nawet wchodzimy w jakieś samooskarżenie, nie? Że miało być tak pięknie, telewizja, autografy, jak w transmisji, nie? Szturm wołał, a tak nie jest, no ale ten grób już jest pusty. To jest przypadek takiej mojej znajomej, która już kiedyś rozsypał się związek, ona weszła w takie samooskarżenie, że wiadomo, takie rozlapywanie ran, sloch.pl, nie? Że nigdy nikogo nie znajdzie, że to już jest koniec. I wyjechała na ognisko, bo jest przewodniczką górską, gdzieś na Słowację. No było sobie ognisko, ona całe to ognisko przeryczała, wyła, wiesz, przez całą godzinę, jaka jest taka biedna, samotna. A koło niej siedział chłopak, który miał na imię Michał, który po roku został jej mężem. I to jest w ogóle genialne.
1: Co pani taka smutna?
2: Tak, ale to jest genialne, że wiesz, że Pan Bóg patrzy i mówi, że dziewczyno, nie histeryzuj. Znaczy, ja widzę trochę więcej niż ty, bo ty nawet nie wiesz, jak ten chłopak ma na imię. I wiesz, i potem się okazało, że oni nawet zobaczyli, że ten ślub był dokładnie jakby chyba co do dnia nawet, rok po tym ognisku. I to jest nasza sytuacja, to jest ta sytuacja Marii Magdaleny, że w tym momencie jest ciemność, wydaje mi się, że jest koniec, że właśnie nie ma tego zachwytu kompletnie, a Bóg mówi, ale grób już jest pusty. Nie, tylko poczekaj, zawołam cię zaraz po imieniu jak Marię. No.
1: Ale to jest blisko tego, w tym wszystkim ja bym tutaj jeszcze sięgnął do świętej Tereski z Lizji, o której piszesz, właśnie cytujesz ją. Tam jest powiedziane, jeśli dobrze pamiętam, nie lękaj się, im będziesz bardziej uboższy, tym mocniej Jezus będzie cię kochał. No właściwie to można powiedzieć, no dobra, to ja muszę teraz wszystkiego się pozbyć, a jak już będę mieszkał pod mostem, to Bóg mnie pokocha. No i to jest chyba też jeden z tych problemów, które opacznie rozumiemy, bo uboższy, tak, to znaczy bardziej uboga. Bardziej w gruncie rzeczy bardziej mu zaufam, bardziej mu siebie oddam, co nie znaczy, że mam nagle stać się nędzarzem, ale pozbyć się rzeczy, które mnie od Boga oddalają, krótko mówiąc, żeby one nie były przed Nim, żeby te priorytety, które mam w życiu, były podporządkowane Jezusowi, co jak wiemy nie jest rzeczą prostą.
2: Czy w ogóle, wiesz, kopiowanie wszystkich wzorców to jest jakaś ślepa uliczka, to im jestem starszy, tym mam taką świadomość, no, ty będziesz facetem, który grał w zespole Poland, jak pamiętam, z Kazikiem Staszewskim, a nie w, nie wiem, w Republice. I to jest dobre i tak powinno być, kurczę. Ja jestem Marcinem Jakimowiczem, nigdy nie będę ojcem Pio, nie będę, nie wiem, bo te takie, wiesz, Ctrl-C, Ctrl-V, nie? Te takie właśnie wzorowanie się ciągle takie katolickie, to jest taka ślepa uliczka troszeczkę, bo spotykam siostry w Łagiewnikach, które chciałyby być jak siostra Faustyna, a nie będą. Bo Bóg ma kilka miliardów dróg dotarcia do człowieka. I On jest tak kreatywny, że każdy z nas jest inny i do każdego z nas znajduje inną drogę. To dlatego rabini mówili, że Bóg się przedstawia jako Pan Izaaka, Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo do każdego z nich przychodził inaczej. Nie, to jest genialne, przychodzi do każdego z nas inaczej. A my chcemy właśnie... Wiesz, ja ten problem, o którym mówisz, no tak roztrząsałem po radykalnych, nie? 100 lat temu, bo to 100 lat temu wyszło już. No, 30 parę lat temu.
1: No ale wiesz, teraz znowienie chyba się szykuje, tak? Tak. I no, bardzo dobrze, bo to jest książka, która, wiesz, która jest lekturą pokoleniową, można powiedzieć, a naprawdę wiem, znam wiele osób, które powiedziały, że mówiły, że po tej książce zaczęły się nawracać, że to był asum do tego, że one uwierzyły, że można wyjść z wielu rzeczy, które no, człowieka tak pochłaniają do tego stopnia, że po prostu on w ogóle zapomina o Bogu, albo przestaje postrzegać tą obecność Bożą w życiu, nawet jeżeli doświadczył tego Boga wcześniej, chociażby nawet przez taką tradycyjną rodzinę katolicką.
2: No, no tak, tylko tam było świadectwo Dzikiego, nie? Które było tak mocne. No a wiesz, życie Dzikiego było pełne zawirowań, jakichś pęknięć.
1: No ja pamiętam.
2: Ja też się zastanawiałem, czy
1: pamiętam
2: ja
1: Dzikiego sprzed nawrócenia i po. No więc to są dwie różne postaci.
2: No.
1: A ten sam człowiek.
2: No widzisz, ja się też zastanawiałem po tym, czy ja takie grzeczne dziecko oazowe powinienem przejść taką drogę jak on. Nie, żeby doświadczyć tego, co on. Bo ja nie miałem takiego doświadczenia. No i teraz po latach widzę, że nie, że kurczę, ja mam być jak Marcin Jakimowicz, że... I właśnie to jest pokora. Właśnie, że pokorą jest to, że taka zgoda na siebie samego, nie? Że ty będziesz Pawłem Krzemińskim, że właśnie ja będę Marcinem Jakimowiczem. To jest strasznie trudne, kurde, bo ja nie lubię Marcina Jakimowicza tak między nami, nie? Czasami lubię, czasami nie lubię, ale raczej nie lubię. Ja tam mówię, Marcin, dopóki nie zaakceptujesz tego, jaki jesteś, właśnie tych gór, tego, że właśnie chwalcie Pana góry i doliny, nie tylko właśnie aleluja i do przodu, no to będzie ciężko, no bo to, jak się nie spotkam sam z sobą, no to jak się mam spotkać z Bogiem, który we mnie mieszka, nie?
1: No. No, wiesz co, paradoksalnie, odnosząc się już do tytułu książki i do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, no ja zacząłem wchodzić na jakąś drogę akceptacji siebie, właśnie w tych momentach, kiedy, właśnie nie w momentach, tylko po okresach, kiedy no, Pan Bóg stał mi się wrogiem, no krótko mówiąc. Mhm. Znaczy ja się stałem wrogiem Pana Boga. To znaczy odwróciłem się od Niego, bo uznałem, że mam jednak mimo wszystko, mimo iluś tam lat w Kościele i doświadczenia nawrócenia i przeżywania tego, co Pan Bóg zrobił w moim życiu, to nie, no jednak wiesz co, Panie Boże, doszliśmy do takiego momentu, że niestety, no i uważam, że mam lepszy pomysł i nawet nie będę na ten temat dyskutował. No i to się źle kończyło. No źle się kończyło i bardzo poobijany wracałem do Pana Boga z dużymi problemami. I to jest rzeczywiście coś takiego, co pozwala w pewnym momencie przyjąć siebie, bo trudno zaprzeczyć doświadczeniu, że Bóg mnie przyjmuje. Jeżeli się wierzy w to, że naprawdę sakramenty działają i to nie jest jakiś ksiądz w konfesjonale, który ci tam popuknie, no idź, dobra, więcej nie pamiętasz, to dobra, w imię Ojca i Syna. Nie, jeżeli tam jest rzeczywiście Jezus, jeżeli...

0: przekonuje o sądzie, o prawdzie i o sądzie, ale jednocześnie to jest genialne, bo tak jak my słyszymy sąd, to jesteśmy sparaliżowani, nie? No bo sąd, no to właśnie, no to już będzie wyrok, no i muszę odkiblować to, co usłyszę, ale jednocześnie Duch Święty mówi, ale ja będę parakletem, to znaczy tym, który cię usprawiedliwi, nie? To znaczy, jeśli demon, oskarżyciel braci naszych, jak mówi o nim Apokalipsa, będzie mówił, ale Jakimowicz, czy Krzemiński, czy Kowalski, czy Nowak zrobili to i to, i to, i to, i to, i to jest wszystko prawda, no to nagle za mną stanie paraklet i powie, no co z tego, ale Jezus za niego zapłacił, nie? I to jest nieprawdopodobne w tym wszystkim. To znaczy, no ja też, kurczę, jak patrzę na swoje życie, no to bez miłosierdzia to po prostu to są równia pochyła. Nie wiem, czy miałeś kiedyś w swojej audycji Jacka Hajnosa, dominikanina.
1: Nie.
0: No to zaproś go na kolejny czerwony sezon.
1: Dobra, to już jest pomysł.
0: To jest człowiek po ASP, który ma takie doświadczenie, czym jest Boże miłosierdzie, bo przeżył taką noc, kiedy nie mógł zasnąć i jakby tak duchowo demon mu pokazał wszystkie grzechy, które popełnił. Łącznie z tym, wiem, że się odwracał za dziewczynami, które szły w imieniówach, pieniądze, które komuś tam ukradł. I on rano wstał i wiedział jedną rzecz, że pójdę do piekła i co więcej, że to jest sprawiedliwe. Wiesz, to jest, znaczy, że po prostu tego jest tak dużo, że to jest sprawiedliwe, nie? Że, ja mówię,
1: nie ma wyjścia z tej sytuacji po prostu, bo jedyne sensowne wyjście to jest kocioł, nie?
0: I mówi, najgorsze w tym, że to jest sprawiedliwe właśnie, że to nie jest taka jakaś kara, że teraz wiesz, że Bóg ci przyłoży, tylko mówi, po prostu zasługuje, nie? Wiesz, no, widzę ten bilans i dlatego on mówi, zachwyciłem się miłosierdziem. No i Jacek Hajnos jest autorem no takiej przepięknej ikony właśnie Jezusa Miłosiernego, z którego jakby to światło się wylewa tak no z wewnątrz, nie? Zaproś Jacka, to jest genialny człowiek. Jest teraz w Gdańsku, ale tak, jest takim duszpasterzem wspólnoty Vera Ikon. Mhm.
1: Tak, w katolickim był, zdaje się, pamiętam, prezesem katolickiego Centrum Kultury. Mhm. Tak, tak, tak. No, no to jest dzięki za inspirację. Na pewno tak zrobię w przyszłości. No to chwila refleksji teraz, bo półmetek naszych świateł nam minął niepostrzeżenie. To też chwila przerwy. Wrócimy do Państwa za chwilę. Dzisiaj rozbijamy ciemność, a skoro północ, no to jest taki czas, kiedy ponoć jest najciemniej w nocy, no więc to rozbijanie ciemności samemu może nie wyjść. Dlatego zaprosiłem Marcina Jakimowicza, który już ma doświadczenie rozbijania ciemności, chociażby w książce Ogrody w ruinach, która ma taki podtytuł o rozbijaniu ciemności, z której zaczerpnąłem właśnie do dzisiejszego wydania Nocnych Świateł te słowa na wstęp, na otwarcie audycji. Marcin Jakimowicz, publicysta, pisarz, dziennikarz, gościa niedzielnego, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach i wielu innych książek. Zapraszam do pozostania z nami na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. No i link do książki, które Państwo tam znajdziecie. Jednym kliknięciem można się przenieść na stronę wydawnictwa. Wracamy po piosence.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Od 11 minut mamy środę, 17 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Będziemy z Państwem jeszcze przez około 50 minut do pierwszej. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozbijamy ciemność. Taką podjęliśmy decyzję z Państwa i moim gościem, którym jest Marcin Jakimowicz, publicysta, pisarz, ewangelizator, dziennikarz Gościa Niedzielnego i autor książki Ogrody w ruinach, która to ukazała się niedawno i jest przyczynkiem do naszego spotkania. Oczywiście Marcin ma więcej książek na sumieniu, ale ta jest najnowsza i do niej się odnosimy. Gdyby spojrzeć na lekturę tej książki jako coś, co ma przynieść nadzieję, czyli w taki nieoczywisty sposób pójść pod prąd tego tytułu, który został odłożony do szuflady, tytułu, który miał brzmieć Życie w zachwycie, no to dlaczego jednak zdecydowałeś się na tytuł Ogrody w ruinach, który, jak sam stwierdziłeś, no jest marketingowo mniej zachęcający do lektury? Halo, halo? Coś chyba nam Marcina nie pomogło. Zaraz, no to dobrze, sprawdzamy, czy mamy Marcina na linii. Zaraz zobaczymy. No nie, w tej chwili nie. A więc spróbujemy innego rozwiązania. No dobrze, to teraz opowiem Państwu, jak wygląda okładka książki. O, chyba już mamy Marcina, tak?
2: Jestem.
1: Jesteś, Marcin. Czy słyszałeś mnie, moją perorę poprzednią?
2: Nie, nie słyszałem, ale to może i dobrze.
1: Może i dobrze. No dobra, no to ona poszła w kosmos i liczymy się z tym, że była bezwartościowa. W związku z tym wracam niby do myśli, ale sformułuję nieco krócej. Tytuł, do którego skutku nie doszło, czyli Życie w zachwycie, jak sam mówiłeś, jest bardziej chwytliwy marketingowo od Ogrodów w ruinach, ale skoro ta książka ma prowadzić do nadziei, to dlaczego się jednak zdecydowałeś mimo wszystko na tytuł, który, no co by nie mówić, no nazwijmy to wprost, jest pesymistyczny, no.
2: Ja wiem, chyba nie, bo słowo ogrody niesie dużo światła. Wiesz to, bo gdyby...
1: Ale ruiny już niekoniecznie.
2: Ruiny nie, no ale w tych ruinach wyrastają ogrody i właśnie to jest, wiesz, bo to jest właśnie piękne, że ruiny nie są ostatnim słowem, nie? To znaczy, bardzo często w Starym Testamencie jest napisane na przykład, jak Bóg mówi, że zamuruje twoje szczeliny, nie? Czy tam... No, ruiny nie są ostatnim słowem Pana Boga. To jest taka przestrzeń, na której wyrastają ogrody, a ogrody dla mnie to już jest taka eksplozja właśnie wiosny, eksplozja życia. To jest takie paschalne światło, nie? To jest właśnie to jest ta opowieść o zmartwychwstaniu, to znaczy, kiedy Maria Magdalena płacze, bo jej się wydaje, że to jest koniec i dalej już nie ma właśnie nic. I wtedy przychodzą aniołowie, mówią, że nie, że ten grób, nad którym stoisz, jest już pusty. Wiesz co, ruiny, faktycznie samo słowo ruiny jest pesymistyczne, ale ogrody to jest słowo, które wnosi światło i życie. No,
1: no może tak, no skoro już tutaj wspominałeś o ojcu Jacku Hajnosie, no to pamiętam w czasie lektury tam pytałeś, odwoływałeś się do rozmowy z nim, kiedy pytałeś, czy nie żal mu pożegnać się ze sztuką, kiedy podjął nowe wyzwanie. Tutaj chcę przejść na taką stronę, no nieco mroczną zawsze, którą jest niepokój, lęk. No piszesz też o siostrze, która, no kiedy zobaczyła klasztor, w którym miała mieszkać, no to powiedziała, no nie, daję sobie 2 tygodnie. Coś w tym jest rzeczywiście. No może tutaj po tym, jak to powiedziałeś, to łatwiej będzie sformułować mi tą myśl, że ten lęk to jest taka ruina, która wkrada się do ogrodu, która zaczyna go zalewać jakąś ciemnością, szarością. A ten ogród, no rzeczywiście, czyli nasza nadzieja, jakaś radość tego, że życie ma sens, bo jest Pan Bóg, no to jest ten ogród. Tylko no niestety musimy się mierzyć co chwilę z tym, że nasze wybory albo nasze oczekiwania no mają swoje konsekwencje i pytanie, czy my jesteśmy w stanie unieść. I ciągle się boimy tego, czy uniesiemy, bo zawsze jest ta negatywna wizja, że to będzie jednak dyskomfort, prawda? Że decyduję się na coś, co mi zje moje plany, pragnienia, które jednak chciałbym zachować, a już pewien wybór, jakikolwiek by on nie był, zawsze jest już pewnym ograniczeniem. No, wchodząc w małżeństwo, powołanie kapłańskie, powołanie zakonne, no wiadomo, że muszę z czegoś zrezygnować. Po prostu. Ale na rzecz...
2: Zmierzenie się, tak.
1: Na rzecz czegoś większego.
2: Tak, czy zmierzenie się z sobą na terapii, bo...
1: No właśnie, bo też piszesz o terapii, prawda?
2: Tak, znaczy, bo terapia to jest słowo, które po prostu działa na ludzi jak płachta na byka. Ja troszeczkę rozumiem te motywacje, bo chyba takim najważniejszym naszym mechanizmem obronnym jest właśnie wyparcie problemu. No ale w pewnym momencie człowiek musi się zmierzyć z czymś, nie? Znaczy z tym właśnie takim brakiem światła w sobie, ponazywać te demony. To już świetnie kiedyś śpiewał lider Laocze Spięty. Miał taką piosenkę Czarne Kowboje. O tym właśnie, że te kowboje trzeba ponazywać, nie? Bo inaczej to my będziemy całe życie żyli w takim samooskarżeniu, w rozdrapywaniu ran, a potem nagle się okazuje, że no zachowujemy się tak, bo nie mamy innych wzorców, nie? To są jedyne mechanizmy.
1: No jest coś na rzeczy, skoro jesteśmy już przy poezji śpiewanej, jeżeli by nazwać tekściarstwo też jednak, co by nie mówić, poezją, no to Adam Nowak, skoro lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, naśpiewał Nazywaj Rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Faktem jest, że jeżeli nazwiesz to, co cię atakuje, w jakiś sposób zdefiniujesz, to wiesz, jak się z tym mierzyć. No, czasami nawet już zdefiniowanie czegoś pozwala na to, żeby opanować lęk przed czymś, co ogarnia, prawda? A tak w gruncie rzeczy jest lękiem bardziej uogólnionym niż konkretnym.
2: Wiesz, to wczoraj, bo chciałem powiedzieć, że dzisiejsze czytanie, ale już jest 18 po północy, to wczoraj śpiewaliśmy, że grzech mój jest zawsze przede mną. I to jest taka sytuacja, że to jest genialna metafora. To znaczy, że jeden grzech, jedna ciemność, czyli ta sytuacja, o której mówimy, przesłania nam absolutnie wszystko. Ja to też piszę w książce, że możesz stanąć na ruszynowej polanie, wiesz, i wyciągnąć swoją dłoń i to po prostu ona przesłoni ci wszystko. Kompletnie nie widzisz Tatr, nie widzisz tych Mingów Sowieckich, szczytów, nie widzisz Rys, nie widzisz Tatr Bialskich, no bo jesteś skupiony na dłoni. Bardzo mi pomogła w tym terapia. Ja bardzo często opowiadam o takiej historii, kiedy, no ponieważ jestem z takiej rodziny, gdzie było sporo awantur, moja żona też, zakochaliśmy się w sobie, jesteśmy razem, mamy troje dzieci, no ale mamy takie, wiesz, nawyki, jakie mamy, mechanizmy, jakie poznaliśmy, kontrolce, kontrol V. U nas naprawdę było czasami jak na derbach Śląska, nie, że górnik zawsze, czy ruchorzy mogliby się wiele od nas nauczyć. I kiedyś ruszyliśmy do mojej córki, która studiuje w Gdańsku na ASP, i po drodze śpieszyliśmy, a z tyłu siedział nasz syn Nikodem. I ja mówię, kurczę, znowu wszystkie te demony odżyły, wiesz, że znowu awantura. I powiem szczerze, że te 10 minut, czy tam 5 minut awantury przesłoniło mi cały wyjazd. Wiesz, ja już nie myślałem o niczym, tylko no właśnie jestem ojcem do dupy, znowu awantura, po prostu to jest właśnie grzech mój jest zawsze przede mną, czyli skupiasz się na tej jednej małej czerwonej kropce, a nie widzisz białej płaszczyzny, nie, na której jest namalowana. No i poszedłem na terapię i mówię o tym, nie, że znowu była awantura i tak dalej, a kobieta mi mówi, to może zróbmy tak, tylko gdyby pan spytał się syna, ale nie sugerując mu kompletnie, tak przeczekać kilka dni i gdyby się pan spytał syna, co on zapamiętał z tej wycieczki. No i przeczekałem tam dzień, drugi, trzeci i czwartego dnia pytam się Nikodem, bo co zapamiętałeś, jak byliśmy właśnie tutaj na wybrzeżu? On mówi, no, że tam jedliśmy lody, tarzaliśmy się na plaży, szukaliśmy jakichś tam fok na Wyspie Sobieszewskiej, byliśmy u Marty. A ja mówię, no tak, ale też pokłóciłem się z mamą. A on do mnie mówi, no tak, ale od razu się pogodziliście.
1: Dobra.
2: Wiesz, a ja się kurna katuję przez tydzień. Właśnie, bo to właśnie dokładnie to, nie, jeśli człowiek się z tym nie zmierzy, nie ponazywa sobie tego po imieniu, to całe życie będzie żył w takim samooskarżeniu, że znowu jest niewystarczający, że się nie nadaje. Bo to jest przerażające, widzisz, Dominik Dubiel, jezuita, zrobił takie badania, dlaczego młodzi jakby omijają kościoły szerokim łukiem. I on myślał, że pierwszą odpowiedzią będzie moralność, nie? Że my chcemy żyć przed ślubem, że te wszystkie rzeczy związane z taką seksualnością, które głosi Kościół, nam nie odpowiadają. A to było dopiero na trzecim czy na czwartym miejscu. Pierwsza odpowiedź była taka, bo my czujemy się zbyt słabi i zbyt wysoko powiesiliście poprzeczkę i my nie jesteśmy w stanie do tej poprzeczki skoczyć. I on mówi, że był wstrząśnięty tą odpowiedzią. To znaczy, jakiego Boga przedstawiliśmy jest młodemu pokoleniu, które czuje się właśnie nie, ciągle no, niewystarczająco dobre, no, żeby się zmierzyć z Panem Bogiem. Nie?
1: No, być może tak jest w dużej mierze. Patrzę na dzieci, których niestety jest coraz mniej. I mniemam, że tak może być. Mniemam, że tak może być, że to starsze pokolenie, także i nasze, no jest jednak gdzieś, ujmę to słowo w cudzysłów, natchnione w taki sposób, że musimy jednak o tą wiarę walczyć, te muskuły, jak też mówiliśmy, napinać i że tak starać się o tego Pana Boga. Nie. No owszem, ja, tak jak mówiłem na początku, z ciemnościami różnymi mniejszego i większego kalibru muszę codziennie walczyć, ale to już jest, jakby jest świadomy wybór tego, po której stronie ja się opowiadam, a nie walczyć o Pana Boga za wszelką cenę i każdym możliwym sposobem, czyli cel uświęca środki.
2: Znaczy, bo widać, że wiesz, takie przemocowe nasze działania kompletnie jakby nie dają żadnych owoców, rezultatów. Nie? Biskup Dajczak, Edward Dajczak mówi, że wyrosło pokolenie, które nie zna słowa przymus. Nie? To znaczy, jeśli oni są zasypywani tysiącem ofert, jedną z tych ofert jest Pan Bóg, jeśli oni słyszą musisz, nie? No to się pytają dlaczego, nie? Wcale nic nie muszę. Moja córka kiedyś sobie nad łóżkiem napisała taką karteczkę, nic nie muszę. No na początku myślałem, że ją zabiję, ale teraz widzę, że miała rację. Kurczę, że ja chcę być z Bogiem, bo chcę z Nim być. Zobacz, że na przykład Duch Jezusa jest duchem propozycji. Znaczy Jezus mówi tak, On nie mówi, że musisz, tylko się pyta, co chcesz, abym Cię uczynił, jeśli kto chce pójść za Mną. Nie? Jest taki moment pęknięcia, kiedy Jezus mówi, będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew, to Jan i 3:6, tutaj brat Nergal to zna na pamięć, nie? Bo to jest Jan 6, rozdział 66, werset. I większość tłumów odchodzi, bo oni znają dobrze Torę, a w Torze jest napisane, nie będziecie spożywać krwi. No i przychodzi jakiś przybłęda z Nazaretu, mówi, będziecie pili krew, a my mówimy, ale my nie możemy, bo Bóg powiedział, że nie możemy pić krwi i to nie jest przegłosowane przez Kneset, przez parlamentarną większość, tylko Bóg tak powiedział. Dwukrotnie tak jest napisane w Torze, nie? Że nie będziecie spożywali krwi. I jest taka sytuacja, że Jezus mógłby się odwrócić teraz do uczniów i powiedzieć, panowie, ja wam wszystko wytłumaczę, to taka mistagogiczna opowieść o Eucharystii. A on się odwraca i mówi, panowie, czyli wy chcecie odejść? Nie, mnie to tak zachwyca u Jezusa, ta wolność, jaką on podchodzi do twoich wyborów, do moich wyborów. To znaczy on ciągle czeka, to co mówi, że bo ty dzisiaj genialnie powiedziałeś, że on pozwala nam wrócić, nie?
1: Barbara napisała do nas, pisze autorka tak, słucham was i krótko mówiąc dochodzę do wniosku, że miałam dziś włączyć nocne światło. Nawiązując do tytułu książki pana Marcina, przypominam sobie, jak wiele razy śpiewałam pieśni, już teraz we mnie kwitną twoje ogrody i czułam to wewnętrzne uniesienie, tą ufność, że Pan Bóg tym swoim pięknem mnie wypełni i choć pragnę je czuć w głębi swego serca, to i ciemności ostatnio mi towarzyszą. Samo życie. Ufam jednak, że dla Boga nie ma takiej ciemności, którą nie byłby w stanie tchnąć światła, nie ma takich ruin, z których powstałoby coś nowego i nas uszczęśliwiającego. Dziękujemy za pozdrowienia pani Barbaro i pani pozdrawia nie tylko nas, ale wszystkich, których ogrody są, mam nadzieję, chwilowo w ruinach. Obyśmy z nich powstali. No to jest może taki dobry moment, żeby przypomnieć tutaj świętą Teresę z Avila, która mówiła a propos właśnie trudności w powstaniu z ruin. Mówiliśmy tutaj o trudnościach w modlitwie, o tym, że jak trudno było wypowiedzieć nawet chwałę Ojcu. A co mówiła święta Teresa z Avila, że nigdy w życiu nie zdarzyło jej się odmówić choćby dziesiątki różańca bez rozproszeń.
2: Tak. A Teresa, mała Tereska, Teresa z Lizji napisała, że odmawianie różańca kosztuje ją więcej niż używanie narzędzi pokutnych. Ja nie wiem, czy ona miała ADHD, wiesz, bo tego nie diagnozowano. Ona napisała tak, ja to cytuję w książce, bo to jest bardzo uwalniające, że ona woli zmówić jedno zdrować Mario, czy jedno Ojcze Nasz, i teraz cytat dosłowny z Dziejów Duszy, bo w czasie różańca nie potrafię znaleźć nawet jednej myśli łączącej mnie z Bogiem. Ale codziennie ten różaniec odmawiała. I dla mnie to jest genialne u Tereski, że ona mówi, nie potrafię. Znaczy, jak jest 50, zdrować Mario, kompletnie gdzieś odlatuje. Być może miała ADHD, naprawdę. No kto to diagnozował już w XIX wieku, nie? Ale odmawiała ten różaniec. I dla mnie to było takie uwalniające, bo wiesz, mój różaniec wyglądał tak, że ja sobie szedłem przez Park Śląski, nie? Bo mieszkam na Śląsku. No i mówię tak, zdrować Mario, łaski pełna. I gdyby ktoś podszedł do mnie i powiedział, którą zdrowaśkę mówisz? 10. Na pewno? No niby tak, ale na wszelki wypadek jeszcze 5 odmówię. No wiesz, i tak wygląda mój różaniec. I cały czas żyłem w takim samooskarżeniu, że kurna, nawet jednej dziesiątki nie jestem w stanie pobożnie odmówić. I nagle czytasz Tereskę, która pisze, że ona nie jest w stanie, w życiu nie była w stanie zmówić pobożnie różańca. To jest bardzo uwalniające. Ale jak Tereska pisze tak, kiedy jestem kompletnie niezdolna do modlitwy i praktykowania jakiejkolwiek cnoty. Ona nie pisze, że ma rozproszenia, nie? Bo ogląda, jak Francja wygrała z Senegalem, nie? Tylko kompletnie niezdolna do modlitwy. I to pisze doktor duchowości i doktor kościoła, mistrzyni duchowości. Albert pisze, że przez 7 lat regularnie zasypia na adoracji. No.
1: No tak. No to jest jakaś nadzieja. W każdym razie, że te nasze niedomagania, one też są... też są wpisane w tę naszą naturę, a jak mówi znane przysłowie, łaska bazuje na naturze, buduje na naturze nawet. No i myślę, że stąd też być może z przeczucia takiego, czy doświadczenia, przecież śpiewamy w tej pieśni, kiedy ranna stają zorze, pod koniec, w ostatniej zwrotce, a gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. Prawda? No więc zasnąć przed Najświętszym Sakramentem, to można chwalić tym Pana Boga tym snem. Być może są ludzie, którzy nie mają czasu na sen, bo są tak zaganiani. Jeżeli są przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, to może ten sen jest najlepszym, co mogą mu dać.
2: Ja wiem, wiesz, oni muszą chyba to przetrawić, bo pierwsza reakcja jest taka, że, no, że znowu wchodzimy w samooskarżenie. Nie, mój kolega pojechał właśnie na adorację do kościoła tutaj, do Franciszkanów, do Panewnik. To była zima, wiesz, piątek wieczór, cały tydzień chorował, troje dzieci, ale tak postanowił, wiesz, nawet godziny nie mogliście czuwać ze mną, że będzie tak jak Piotr. Chociaż tak nawiasem mówiąc, Piotrowi też się nie udało. No ale dobra, on chciał być lepszy. No i tak adorował. Adorował i nagle, wiesz, obudziło go jego własne chrapanie. No i tak zobaczył, że tak w tej kaplicy jest kilku bezdomnych, którzy w ogóle cieszą się, że jest ciepło, i kilka staruszek, które nie zauważyło w ogóle, że zasnął. On przez cały tydzień się tym katował. Że kurczę, wiesz, że chciałem, godzinę, nawet 15 minut nie wytrzymałem. Ja mu dałem wtedy tą Tereskę. Że Pan Bóg tak na nas inaczej patrzy, po prostu on, że on w ogóle cieszy się, że wie, że my próbujemy, nie? Że te 15 minut dla niego to jest jak wieczność. A my po prostu z zegarkiem w ręku, nie? I cały czas, że nie potrafimy się modlić, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy. No ile można tą mantrę śpiewać? No a propos tych ruin, no i tych takich zrujnowanych ogrodów, no to Jezus sam mówi, że czasami jest taka faza ziarna, które musi być wrzucone w ziemię, zdeptane. No ale to jest początek, nie? To nie jest ostatnie słowo. Gdyby nie było Jezusa, to faktycznie jest koniec, nie? No jest... No ale on mówi, to jest naturalny etap, to ziarno musi obumrzeć. Pamiętam pierwszy wywiad z biskupem Arturem Ważnym w Sosnowcu, czyli z diecezji, która stała się memem. No wiesz, dzwoni do mnie ksiądz i mówi, że panie Marcinie, chcę pana zaprosić do Dąbrowy, ale białostockiej, nie górniczej. I ha, ha, ha, bo to jest po prostu, wiesz... Jest pierwsze pytanie do biskupa Ważnego. No ale to jest diecezja do zaorania. A Ważny mówi tak, ale każdy rolnik wie, że trzeba zaorać, żeby coś wyrosło.
1: No. I dobre podejście.
2: Dobre, bo właśnie, bo to cała książka jest o tym, cała nasza rozmowa, że ta ruina, to zaoranie, to takie martwe ziarno, to nie jest koniec, nie? Że kurczę, że to jest jakiś etap w tym, żeby, no, żeby to rozkwitło. No zresztą
1: jeden z tych felietonów, które są w twojej książce, jest poświęcony temu, żeby się nie katować, czyli krótko mówiąc, ten wieczorny rachunek sumienia, żeby nie polegał na tym, żeby się ociosać i wszystko zamienić w listę oskarżeń, nie? Bo to jest tak naprawdę, niewiele z tego wychodzi. No, w gruncie rzeczy to wszystko ma jednak prowadzić do tego, żebyśmy Panu Bogu za ten dzień podziękowali i za wszystko, co się wydarzyło, i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, jakąś naukę. Jeżeli się zdarzyło nawet coś takiego, co no nie jest dobre, nie jest chwalebne, no to posmucić się tym na tyle, żeby poprosić Pana Boga o to, żeby przebaczył i uzdrowił takie zachowanie. No. Oczywiście pytanie, czy to się uda.
2: Nie. Ale to proponuje Ignacy, to nie jest właśnie wolna Amerykanka, to nie jest właśnie, nasz pomysł na życie.
1: No właśnie, mistrz życia duchowego. No.
2: Tak. Wiesz, to bardzo często Dominikanie mi mówią, że kiedy w konfesjonale mówią, dobrze, teraz pan, że pani powiedziała swoje grzechy, a teraz proszę powiedzieć kilka słów takich dobrych o sobie. I wtedy zapada głucha cisza, nie?
1: No właśnie. Krótka chwila, proszę państwa, rozbijamy ciemność, dochodzimy do takiego momentu, w którym trzeba powiedzieć coś dobrego o sobie, to przez czas piosenki proszę pomyśleć nad paroma dobrymi rzeczami o sobie, czym warto się ucieszyć w sobie, co Pan Bóg złożył jako dar, który my możemy rozwinąć, a co my sami wypracowaliśmy na podstawie tego, jacy jesteśmy. Teraz pozytywne patrzenie na siebie. Wracamy za chwilę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj staramy się rozbić ciemność na tyle, na ile to możliwe. We dwóch się mierzymy z tym. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Marcin Jakimowicz, dziennikarz, publicysta, pisarz, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach. Wracamy za moment po piosence na dalszy ciąg.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora rozbijamy ciemność. Marcin Jakimowicz jest z nami, publicysta, dziennikarz Gościa Niedzielnego, autor książki Ogrody w ruinach. Państwa też zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze. Tam jest także link do książki, do strony wydawnictwa. Jednym kliknięciem można się przenieść. To, na co jeszcze jakoś szczególnie zwróciłem uwagę podczas lektury twojej książki, to jest no takie, co zresztą już tutaj w jakiś sposób wyraziłeś, skupienie się na skrajnościach. Skrajności, no to jest takie miotanie się między bezsiłą a zabierzeniem swoim własnym siłom. Ale te bezsiły w skrajnościach w gruncie rzeczy polegają na tym, że zawiedliśmy się na samym sobie. No to, co opowiadałeś o mężczyźnie, który no, zawalił, bo zasnął podczas adoracji. Te skrajności to jest rzeczywiście z jednej strony limes, który sobie wyznaczamy. Czasami ta siłownia taka chrześcijańska, to co mówił święty Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, to nie znaczy przekraczajcie granice swoich możliwości. Bo jeżeli ktoś na przykład będzie, tak jak wspomniałeś tutaj, próbował dorównać ojcu, świętemu ojcu Pio w odmawianiu 50 różańców dziennie, no to jest prędzej czy później się nabawi psychozy, albo ciężkiej nerwicy przynajmniej, no jakiś... Albo będzie cierpiał na bezsenność, co w końcu będzie miało skutek szpitalny. No.
2: Tak, ale widzisz, zmienia się narracja na szczęście, bo wychodzimy właśnie z tej takiej dyktatury jansenizmu. I kiedy na przykład pojechałem na Kalatówki, nie, ten podtatrzańskie Kalatówki, i wychodzą siostry Albertynki, mówią do mnie, no to jest pustelnia brata Alberta, którą zbudował po to, żeby odpoczywać. A ja mówię, o, jakaś nowa narracja, nie? Bo jeszcze 10 lat temu, tam dekadę temu, to wiesz, mówiono tylko, że wiesz, to był heros, taki heros, tytan pracy, wiesz, taki Wincenty Pstrowski, 200% normy, nie? Że rozdał się cały, był dobry jak chleb. A wy teraz mówicie, że zbudował sobie pustelnię, którą tam, wiesz, jakby otrzymał od Krzeptowskiego, po to, żeby odpoczywać. I ona mówi tak, że 10 lat temu jeszcze mówiliśmy właśnie o takim, właśnie takim napinaniu mózgu, wiesz, o takich rzeczach, no, które mogą Jana Kowalskiego przerazić tak naprawdę, nie? Bo jasne, że taki był, ale nie tylko taki był, no. Bo też odpoczywał i właśnie na Kalatówki jeździł nie po to, żeby się biczować i nosić włosienicę, tylko po to, żeby sobie odpoczywać, pochodzić po Tatrach, nie? I to jest genialne, to znaczy myślę, że rozwój psychologii, to, że coraz bardziej poznajemy te takie różne mechanizmy, które są w nas, no powoduje, że widzimy, że no po prostu jeśli my nie będziemy odpoczywali, nie zrobimy sobie resetu, to się zajedziemy. Albo przeniesiemy to na taką płaszczyznę walki duchowej, nie? Jak moja koleżanka, która pojechała na rekolekcję ignacjańską i właśnie wiesz, miała ochotę uciekać przez okno, właśnie walka z demonami i tak dalej, przychodzi do niej rekolekcjonista, jezuita i mówi, a jak pani spała ostatnio? Ona mówi, no właśnie mam problem od 2 tygodni ze spaniem. On mówi, to proszę się wyspać. I ona mówi, to dla niej to było objawienie, wiesz.
1: No tak, no, na rekolekcjach ignacjańskich, no jezuici mają, wiesz, ileś tam set lat doświadczenia tych rekolekcji ignacjańskich i oni wiedzą, co robią. Bardzo istotne jest to, żeby wszyscy się dobrze odżywiali. Owszem, jest milczenie oczu, to ma służyć skupieniu się i na treściach, które są omawiane z kierownikiem duchowym, na poszczególnych tekstach do rozważań, ale generalnie dba się o sen, o pożywienie, o to, żeby człowiek nie skupiał się na tym, że jest niewyspany, bo się na przykład północy próbował się modlić na przykład, czy jakieś...
2: Słuchać nocnych świateł.
1: Tak, słuchać nocnych świateł, chociażby. No, no dobra, na rekolekcjach ignacjańskich to można odpuścić sobie nocne światła. No, w każdym razie, no, bo miał jakiś wyczyn duchowy, wyczynowy taki jakiś sprawdzian, prawda, bo albo będę pościł podczas tych rekolekcji, prawda? No, widziałem taką osobę. Kiedyś z moją córką wybraliśmy się na pielgrzymkę rowerową do Świętej Faustyny, właśnie do Świnic Warskich, o których mówiłeś. No i był pewien człowiek, który postanowił pościć po prostu przez te parę dni kilkuset kilometrów na rowerach. I w pewnym momencie no, kapłan, który był przewodnikiem tej pielgrzymki, mówi: słuchaj, bracie, albo zaczniesz jeść, albo ja cię po prostu wyłączam z pielgrzymki i wracasz do domu. Bo robisz rzecz absurdalną. No, jednak to jest wysiłek fizyczny. Codziennie przejeżdżamy kilkadziesiąt, 50, 70 kilometrów. Ty masz już swoje lata. To nie był młodzieniaszek, tak to powiem. No i jeszcze nie spał w nocy i się modlił. Ja nie chcę mieć ciebie na sumieniu. No.
2: Tak, bo właśnie, co my chcemy komuś udowodnić, nie? To znaczy, jak masz takie doświadczenie jak Jaros, nie? Że jesteś wyrzucony z konfesjonału, bo pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus, to ty teraz swoim życiem chcesz być odpowiedzią na to, co zrobił Jezus. I ty wiesz, że modlitwa nie jest walutą, nie? Że to nie jest bankomat, że w stuku jest koronka, różaniec, nie? Że właśnie, czy post. Że ty wiesz, że nie musisz Bogu nic udowadniać, bo on powie: i tak jestem z tobą, Paweł, nie? I tak jestem z tobą, Marcin. Znaczy, no bo to jest dla mnie kluczowe, dlatego że my żyjemy w kraju, w którym, wiesz co, pisałem kiedyś tekst o nowennie pompejańskiej, ja tak powiem. No i pytałem się znajomych, dlaczego weszli właśnie w tą formę modlitwy. No i odpowiadali mi w taki sposób, którego nie zanotowałem potem w gościu niedzielnym, bo już nie chciałem gorszyć ludzi. Bo moi przyjaciele, bardzo tacy wierzący ludzie, religijni, pobożni, mówili tak: no zacząłem nowennę pompejańską, żeby otworzyć Bogu oczy na to, że mój mąż pije. Albo zacząłem odmawiać pompejankę, żeby otworzyć oczy Bogu na to, że syn zdradza żonę, nie? To znaczy, no i tak sobie pomyślałem, kurczę, czym to się różni od takiej religijności naturalnej, że ja muszę zwrócić uwagę bóstwu, żeby łaskawie zwróciło, w ogóle zauważyło Marcina Jakimowicza.
1: No tak, najlepiej jeszcze parę ofiar złożyć, takich tak, biesiadnych,
2: poleczkę. Ale składamy ofiary, no. I dlatego nie rozumiemy Jezusa, który eksplodował w świątyni, nie? I stały tych, którzy sprzedawali gołębie, to rozrzucał, bo my ciągle się pytamy, ile to kosztuje, nie? Cały czas. Znaczy ja mam coś takiego też w sobie. Dlatego ja, wiesz, mi się trudno, ja się urodziłem w dzień dziecka, ale ciężko mi się stać dzieckiem, bo dziecko wie, że psim obowiązkiem Mikołaja jest to, że masz dostać prezent 6 grudnia, kropka. Niezależnie, czy masz świadectwo z paskiem, czy nie. No, a potem się już dochodzi do tego, że zaczynasz zasługiwać. Ja na przykład skończyłem prawo i tak po latach tak doszedłem do tego, czemu ja poszedłem na prawo. Bo moja mama była na prawie. I wiesz, i był taki mechanizm, że zobaczycie, że jest kilku kandydatów na jedno miejsce i no i wam coś udowodnię. No. Bóg, handel, ojczyzna.
1: Tak, no. Tak, jest coś na rzeczy, że w gruncie rzeczy no, chcemy z Pana Boga zrobić złotą rybkę, ale zawsze ten sposób zarzucania wędki jest naprawdę osobliwy i chyba każdy ma swój sposób. Jeden próbuje Pana Boga złapać właśnie na umartwienia, drugi chce wymusić, trzeci będzie odpowiadał, będzie się od rana do wieczora modlił. 3 razy dziennie chodził na mszę świętą. To nieistotna rzecz, że Kościół nie pozwala, nie zaleca przyjmować więcej niż dwa razy dziennie Komunii Świętej. No ale ja chcę zrobić więcej. Po prostu właśnie tą normę stachanowską, te 550%, żeby nawet Pstrowski się schował, żeby ten stachan... To jest ten problem, który, no, w którym po prostu nie ma miejsca dla Pana Boga, nazwijmy to po imieniu. No.
2: Tak, i wtedy ważny jest ten kryzys, to pęknięcie właśnie, ta sytuacja, kiedy Mojżesz ma krew na rękach, bo w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że właśnie już nie jesteśmy w stanie Bogu nic udowodnić, bo leżymy na ziemi i nie jesteś w stanie ruszyć palcem, to Bóg przychodzi i mówi: jestem. Właśnie w tym momencie mówi: jestem, i to dopiero sprawia, że ty mówisz: wow. Nie, to jest sytuacja Zacheusza, bo gdyby, tak sobie myślę, gdyby Jezus słuchał naszych homilii, to on by podszedł do Zacheusza i powiedział tak, a propos właśnie tej narracji, o której mówiłeś, nie, że jeżeli połowę majątku oddasz ubogim, a tym, którym skrzywdziłeś, zwrócisz tam poczwórnie czy potrójnie, to wtedy ewentualnie przyjdę do ciebie na kolację. A tam jest strasznie mocne, bo Bóg niczego nie musi, nie? On jest, wiesz, absolutnie wolny, a Jezus mówi: dzisiaj muszę przyjść do ciebie na kolację. I dopiero pod wpływem właśnie tego Zacheusz mówi: to ja wtedy połowę majątku rozdaję ubogim. Znaczy Jezus jest tak inny, on jest tak wolny w tym wszystkim, nie?
1: Ale, wiesz, Jezus, no? Ale popatrz, on przychodzi do ostatniego. Znaczy nie dość, że to miasto, to Jerycho, które jest tam chyba 3 razy wspominane w Ewangelii, gdzie się zawsze schodzi, bo to jest miasto na dnie świata, czyli nad tym, ten dół Słonego Jeziora Martwego, które jest jakąś absolutną, można powiedzieć, metaforą grzechu, depresji, tego wszystkiego, co jest jakoś najgorsze w świetle. I nad brzegiem tego Morza Czarnego Martwego jest to jedno z najstarszych miast na świecie. I to miasto na dnie świata. I on przychodzi do człowieka, który, wiesz, jest, można powiedzieć, absolutnie odrzucony. To nie jest odrzucenie zwykłe, bo on po pierwsze jest bardzo bogaty, więc wszyscy mu zazdroszczą. Po drugie jest kolaborantem. Po trzecie jest kurduplem. A po czwarte jeszcze ich wszystkich łupi. No więc z powodów do znienawidzenia Zacheusza mają wszyscy po prostu aż po kokardę, a Jezus mówi, słuchaj, kolego, to właśnie do ciebie przyjdę. Nie do tych wszystkich, którzy są tacy szlachetni, którzy widzą, jakie ty jesteś zły. Oni potrafią pokazać, jakie ty jesteś zły, jakie ty jesteś niedobry. No wręcz antyteza Bożego człowieka. No i właśnie do ciebie przychodzę, bo... No pamiętasz, Marcin, no co się dzieje w momencie identycznym, kiedy Jezus powołuje Mateusza. I wszyscy mówią, z grzesznikami, z celnikami jada, a co Jezus mówi? Niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają.
2: Mateusz Filipowski napisał taki komentarz na Facebooku i z nim rozmawiałem, nawet był zdziwiony, bo to, wiesz, poszło jak burza, nie? To miało w momencie, kiedy kończył się dzień, już chyba 2000 lajków, co się w ogóle nie zdarza, wiesz, jeśli chodzi o komentarze biblijne, bo on napisał Mateuszu właśnie to, że rabini nauczali, że nawet jeśli celnik się nawróci i przyjmie wszystkie normy i wszystkie przekazania, wszystkie prawa judaizmu, to Bóg i tak mu nie wybaczy i tak go nie przyjmie. Zobacz, jakie to jest mocne, nie? Tak mówią rabini, że nawet jeśli ty się nawrócisz, już zostawisz, wiesz, tą komorę celną i tak dalej, no to i tak nie masz szans u Boga, bo... I nagle przychodzi Jezus, mówi, pójdź za mną, a Mateusz wie i widzi w oczach Jezusa, że po prostu, że on nie jest na przegranej pozycji, bo to jest dokładnie ten sam, który przed chwileczką wskrzesił, czy nawet nie wskrzesił, tylko uzdrowił człowieka, którego, wiesz, spuszczono przez sufit w Kafarnaum, nie? I Mateusz Filipowski mówi, co ty, nie poszedłbyś za kimś takim, nie? Jak ty słyszysz cały czas taką narrację w kościele, w synagogach i w świątyni, że nawet jeśli się nawrócisz, to Bóg cię przekreśli i przychodzi Syn Boży i mówi, nie przekreślam cię, idź. I to nie chodzi o to, że to jakiś urok Jezusa, nie wiem, tylko że...
1: No wiesz, to jest też moja historia, no bo mój rozbrat z kościołem na długie lata, w wieku młodym, znaczy miałem 20 parę lat, kiedy właśnie na około 20, kiedy usłyszałem, jak ksiądz gromił z ambony, właśnie no tu i wyliczył wszystkie grzechy, jakie tylko są możliwe i rzeczywiście w każdym z nich mogłem siebie odnaleźć i zobaczyłem, no tak, on mówi o mnie. I co, jak ksiądz zakończył, to dla takich ludzi nie ma miejsca w kościele. No więc co miałem zrobić? Wstałem, odwróciłem się na pięć i wyszedłem. I tak się stało, że wróciłem tam dopiero chyba po 2 dekadach. No. Dzięki Bożej pomocy i ludziom, których postawił na mojej drodze, którzy byli aniołami posłanymi, ale też dzięki, uwaga, kryzysom, bardzo ciężkim kryzysom, które stały się moim udziałem, w których absolutnie nie widziałem żadnego sensu i kiedy doszedłem do takiego momentu, że naprawdę widziałem już tylko czarno przed oczami było, czarno, bezgraniczna czerń, czyli ta ciemność, która wydała mi się nie do rozbicia, jak gdzieś dzięki tym doświadczeniom spotkania z ludźmi, których zobaczyłem po prostu zupełnie coś innego niż w otaczającym mnie świecie i którzy mówili o Bogu, a przede wszystkim żyli inaczej, żyli w taki sposób, który szedł pod prąd temu, czego ja doświadczyłem, to słowo, jedno słowo Boże zmieniło absolutną rzeczywistość, bo Jezus zainterweniował natychmiastowo, absolutnie. W jednym okamgnieniu, w jednej chwili zmienił wszystko. No tutaj historia jest może nieco dłuższa, więcej szczegółów wymaga, ale nie będę w to wchodził, bo po prostu chcę podzielić się swoim doświadczeniem, które Być może jest też doświadczeniem jednej osoby, która w kościele odnalazła, nie odnalazła miłosierdzia, tylko potępienie.
2: Znaczy, bo słyszałem jakby taką naukę moralną, nie? A jakby moralność nikogo nie... to nie ma takiej siły przemiany serc. Ja mam kolegę, który żył przez wiele lat w konkubinacie, miał wyrok za pobicie faceta do nieprzytomności, bo wiesz, bo był gdzieś tam mocno umoczony w tym środowisku kibolskim i w pewnym momencie tak postanowił, że już chce zerwać te takie toksyczne związki, pójdzie się wyspowiadać. Wiesz, też po wielu latach. No i idzie do kościoła i na ulicy Gliwickiej w Katowicach przed kościołem zobaczył taki wielki billboard: konkubinat to grzech. Jego pierwsza myśl: aha, no to nie chcą mnie tutaj. Wiesz, i odwrócił się napięcie i wrócił w jeszcze większe bagno. I teraz takie pytanie właśnie a propos tego, czy to hasło jest prawdziwe? Jest prawdziwe. Ale czy jest dobre? Nie. Bo gdyby tam było napisane konkubinat to grzech, ale przyjdź, bo jest spowiedź od 17. Jeszcze tam nie było światła, to co ty mówisz, jest ciemność i nam się wydaje, że właśnie, że ktoś, kto cię wyliczy takie zbrodki dydaktyczne, nie? Jakby powiedział Wańkowicz w czasie kazania. Ja nie spotkałem nigdy osoby, która by to przemieniło, jakoś to zwróciło do Boga. Nigdy w życiu. Natomiast spotykam co chwilę ludzi, którzy mają doświadczenie Bożej miłości i wtedy przestają grzeszyć. Dlatego, bo im się uruchamia wewnętrzny kompas, nie? Taka busola, sumienie. I nie trzeba mówić, co jest dobre, co złe, bo oni zaczynają sami to odkrywać. Kurczę, to jest w ogóle fenomen. No.
1: Marcin, ostatnia przerwa i ostatnie parę minut za chwilę. Wrócimy do Państwa za moment, rozbijamy ciemność. Mam nadzieję, że doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście ta ciemność ta jasność przez rozbitą ciemność zaczęła tutaj do nas się wlewać, by nie powiedzieć wdzierać. Dlatego za chwilkę będziemy lądować już z pewną puentą. Marcin Jakimowicz jest z nami, publicysta, dziennikarz Gościa Niedzielnego, autor książki Ogrody w ruinach, która stała się przyczynkiem do naszego spotkania dzisiejszego. Rozbijamy ciemność, mam nadzieję, skutecznie. Wrócimy do Państwa na ostatnie parę minut po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Dosłownie ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. To też będziemy krótko podsumowywać nasze próby, mam nadzieję, że skuteczne, rozbijania ciemności. Bo dzisiaj przez prawie już minione 2 godziny tą czynnością się zajmowaliśmy razem z Państwa i moim gościem Marcin Jakimowicz tego wieczora jest z nami. Publicysta, dziennikarz, ewangelizator i autor książki Ogrody w ruinach. Skoro kończymy, to również sięgnę do ostatniego rozdziału twojej książki, w którym cytujesz ojca Johna Chapmana, który wypowiedział do pewnej zakonnicy słowa. Nie ukrywam, że bardzo się uśmiechnąłem mocno, czytając to, co ojciec powiedział do zakonnicy. Cieszę się, że matka ma wrażenie, iż stoi w miejscu w swoim życiu duchowym. Cieszyłbym się bardziej, gdyby matka miała uczucie, że się cofa. Marcin, powiedz tak szczerze, czy nie miałeś nigdy wrażenia, że po prostu twoje życie duchowe to jest jak jałowa pustynia, w której czujesz, że nie dość, że nie stoisz w miejscu, to jeszcze w ogóle wiatr, wicher, wszelkie przeciwności losu cofają cię i stajesz się coraz gorszym poganinem?
2: Mam, ja wiesz co, w ogóle mam takie wrażenie we wspólnocie, bo się tam modlimy w takiej diakonii świętej rodziny, że my od, jakby co roku zaczynamy od zera. I w pewnym momencie to już było takie irytujące, bo chciałbyś, kurczę, wziąć i tak jak ekipa, która wychodzi z wojska, sobie zaznaczać, nie, na tym pasku po prostu ile dni, ale jakiś, nie wiem, jakiś szczebelek drabiny duchowej, na którą szedłeś. No ale to też w tej książce pisze, widzisz, to powiedział mi przeor Kamedułów na Bielanach, że nasze życie polega troszeczkę właśnie na schodzeniu w dół, a jednocześnie na my schodzimy w dół, to znaczy mamy takie wrażenie właśnie, że stoimy w miejscu albo się cofamy, ale jednocześnie w tym samym momencie Bóg nas wywyższa. I to jest genialne, taka transakcja wiązana, nie? Że Bóg mówi, że wam się wydaje, że właśnie jest gorzej, no ale to ja po prostu...
1: Ale to ja wiesz, najciekawsze jest to, że po tej drabinie właśnie, po której my jesteśmy przekonani, że schodzimy coraz niżej, to właśnie po tej samej drabinie schodzi Jezus, który podaje rękę.
2: No tak, i kończąc audycję, mogę ci powiedzieć jedno zdanie, bo kiedyś rozmawiałem z małymi siostrami Jezusa, w Tewli Małej zresztą, nomen omen, i pytam się, chcecie zajmować ostatnie miejsca? A siostra Zosia mówi, nie da się, już dawno zajął je Jezus.
1: No właśnie, to lepszej puenty chyba być nie może. Marcin, dziękuję ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Minuta po pierwszej zamykamy dzisiejsze Nocne Światła. Dziękuję ci za wszystko, czym się podzieliłeś. Za książkę wspaniałą, którą polecamy, jak wszystkie zresztą książki Marcina. Dzisiaj sięgaliśmy po książkę Ogrody w ruinach, najnowszą pozycję autorstwa Marcina Jakimowicza, publicysty, pisarza, dziennikarza, gościa niedzielnego i ewangelizatora. Rozmawialiśmy o rozbijaniu ciemności, bo taki jest podtytuł książki Ogrody w ruinach. Marcin, wielkie, serdeczne dzięki za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Dobrej nocy życzę tobie, wszystkim państwu, którzy z nami byliście przez minione 2 godziny. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście. Przepraszam, że nie wszystko udało się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Można nas słuchać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To było 2074 wydanie Nocnych Świateł. Jutro w środowy wieczór w cyklu Bo tak nas wychowano o tym, co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Gośćmi będą Corina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy,